Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

0: ale tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł.

psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: Reklama.
1: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Jura Parku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Jura Parku Solec Kujawski. Zapraszamy!
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W Teatrze Miejskim odbyła się konferencja prasowa dotycząca planów budowy nowej instytucji kultury InnoLab. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki konkursu architektonicznego i przedstawiono założenia całej inwestycji. Jak będzie wyglądać finalny projekt?
3: Bo to, co robimy dzisiaj i to, co budujemy dzisiaj w Inowrocławiu i w kolejnych latach, to ma służyć przyszłości przede wszystkim młodym Inowrocławianom, gościom naszego miasta, rozwojowi miasta. Dziękuję serdecznie i gratuluję jeszcze raz, panie marszałku.
4: Dziękuję sytuacji działkę przy Unii Europejskiej o powierzchni ponad 2 hektarów.
5: Tak, szanowni państwo, ja przede wszystkim chciałbym podziękować panu marszałkowi i panu senatorowi, który już wspomniał, że tak naprawdę rozpoczął ten cały proces, i wszystkim zaangażowanym osobom, które przez te kilkanaście w zasadzie lat procedowały całą tą to przedsięwzięcie. Jesteśmy na finale, panie senatorze, tak jak pan wspomniał. Będziemy za chwilę wiedzieć, który projekt wygrał i co będziemy mieli nowego tak naprawdę w Inowrocławiu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję panu marszałkowi za świetną współpracę w ramach tego, co ja tutaj musiałem bezpośrednio dokonać. Natomiast tak jak już wcześniej zostało to powiedziane, to jest proces wieloletni. Ja się bardzo cieszę, że w przestrzeni Inowrocławia pojawi się nowy obiekt o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym. Trzeba również też powiedzieć, bo podejrzewam, że taką działalność również ten obiekt będzie prowadził. W miejscu, gdzie wspólnie też wybraliśmy, bo tak jak też pan senator zauważył, te lokalizacje się zmieniały z różnych powodów. Natomiast też dziękuję panu Wojciechowi Pinieskiemu za kilka spotkań, które były bardzo, bardzo potrzebne, ale też owocne, i bez żadnego zawahania tutaj doszliśmy do wniosku, że trzeba szukać innego miejsca, żeby faktycznie ten obiekt w Inowrocławiu powstał, i tak się stanie. Powstanie w miejscu, gdzie tak naprawdę Inowrocław nam się dalej rozwija, więc jest to podwójnie ważne dla mnie. I myślę, że u zbiegu ulic Unii Europejskiej i ulicy Szymborskiej będzie to właśnie obiekt, który będzie przyciągał przede wszystkim mieszkańców, ale też i gości naszego miasta, nie tylko z Polski, tak jak pan marszałek zauważył, ale też i z zagranicy, i stanie się naszą taką nowoczesną wizytówką, mimo wszystko nawiązującą do historii, czyli patrząc nawet na tutaj te projekty architektoniczne, nawiązującą do kopalni soli, ale też i do uzdrowiska. My tutaj z prezydentem Łebskim mamy jeden swój upatrzony już projekt. Zobaczymy, czy się sprawdzą nasze też przewidywania. Natomiast cała masa tych projektów, o których pan Wojciech Pieński już tutaj mówił, 21 projektów, prawda? To też pokazuje, że jest bardzo duże zainteresowanie i tych pomysłów faktycznie było bardzo dużo. Natomiast wygra jeden i mam nadzieję, że szybko w Inowrocławiu ta przestrzeń powstanie. Także serdecznie jeszcze raz wszystkim dziękuję za zaangażowanie.
4: Dopowiem, bo to jest niezwykle istotne, że sąd konkursowy tworzyło 9 osób, ale z tych 9 aż 5 to byli architekci. W związku z tym bezsprzecznie grono dobrych specjalistów w zakresie urbanistyki i architektury z jednej strony, plus te osoby, które reprezentowały samorząd z drugiej strony, mogły się nad tymi projektami pochylić. Ale więcej na temat konkursu to już powie pani dyrektor Małgorzata Rodziewicz-Sadowska. Bardzo proszę.
6: Szanowni Państwo, Centrum InnoLab jest jednym z 3 oddziałów Kujawsko-Pomorskiej Akademii Innowacji, które tworzymy na mapie województwa. Tak jak pan marszałek powiedział, Młyn Energii buduje się w Grudziądzu, InnoLab rozpoczyna swoją przygodę w Inowrocławiu, a Stodulna Lab we Włocławku. Szanowni Państwo, inicjatywa tworzenia takich centrum innowacyjnej edukacji na mapie województwa programowo będzie tworzyła tak zwaną konstytucję instalacje. Będziemy mogli odwiedzać te obiekty po to, żeby uczyć się, żeby doświadczać, żeby się spotykać i żeby tą innowacyjną edukację przyswajać w taki sposób bardzo nowoczesny i angażujący. Dziś rozstrzygamy konkurs architektoniczny na wyłonienie zwycięskiego projektu na koncepcję architektoniczną i na wystawę stałą właśnie dla tego projektu. Tak jak pan Wojciech wspomniał, w terminie do 10 kwietnia wpłynęło aż 21 prac konkursowych. To też mówi o tym, że ten projekt cieszył się dużym zainteresowaniem pracowni architektonicznych w Polsce. Wszyscy stwierdziliśmy, że był bardzo wysoki poziom. Zleciliśmy przygotowanie i przeprowadzenie konkursu architektonicznego firmie A2P2 z Gdańska, pani Monika Arczyńska, która tutaj jest z nami. A całość, tak jak pan Wojtek mówił, nad całością czuwał 9-osobowy skład sądu konkursowego. Chcę też powiedzieć, że cały projekt infrastrukturalny będzie prowadzony przez wyspecjalizowaną marszałkowską instytucję kultury, czyli Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne. Dziś zwycięska koncepcja wskaże nam pracownię architektoniczną, z którą nawiążemy współpracę na zasadzie zlecenia zamówienia z wolnej ręki i od podpisania umowy z pracownią będziemy mieli najprawdopodobniej 15 miesięcy na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego przedsięwzięcia. Tu już możemy chyba przejść do ogłoszenia
4: wyników. Możemy przejść do ogłoszenia wyników. Ogłoszenie wyników poproszę architektów, czyli poproszę panią dr Monikę Arczyńską i pana Przemysława Gawędę, architekta, oboje architekci.
7: Pana prezesa
4: Jarosława Bielskiego, który będzie inwestorem zastępczym. Natomiast same nagrody, gdy państwo już scharakteryzują ten konkurs i parę słów na ten temat nam powiedzą, o wręczenie nagród poproszę pana marszałka Piotra Całbeckiego i panią przewodniczącą Elżbietę Kińską. Ale najpierw głos oddaję pani dr Monice Arczyńskiej.
8: Dziękuję bardzo. Ja też przy okazji skorzystam z tego, że mam mikrofon i nawet kilka i chciałam podziękować zamawiającemu za naprawdę wspaniałą współpracę. To się rzadko zdarza, od razu mogę powiedzieć, żeby po prostu cała ta współpraca układała się tak sprawnie, z tak dużym zaufaniem i przede wszystkim z tą świadomością, że konkurs musi wyjść, bo konkurs jest gwarancją jakości, bo wybiera się spośród już przygotowanych koncepcji konkursowych, więc nie ma tej sytuacji kupowania kota w worku, jak w przypadku chociażby procedur przetargowych, tylko naprawdę można przejrzeć wszystkie za i przeciw. I tutaj sąd konkursowy przed przewodnictwem uznanej polskiej architektki Marleny Wolnik miał naprawdę trudny orzech do zgryzienia, bo poziom był szalenie wysoki. Naprawdę nie przesadzam. Widzieliśmy różne prace, różne konkursy i tutaj spośród tych 21 prac wybór tych najlepszych 5, czyli 3 nagrodzone i 2 wyróżnione mamy tutaj wszystkie wyeksponowane. To naprawdę nie było łatwe zadanie i oznaczało długie godziny dyskusji nad wszystkimi koncepcjami. Dlatego zaczniemy, oczywiście, żeby trochę zbudować napięcie, od wyróżnień. Ja przeczytam najpierw krótką opinię, którą sformułował sąd, żeby wiedzieli państwo, na co zwracać uwagę, już oglądając później pracę, a następnie odczytamy autorów, pracownie, które złożyły poszczególne koncepcje. Jedno z wyróżnień otrzymała praca oznaczona numerem 021. Możemy od razu zobaczyć, która to jest.
4: Na końcu.
8: W której doceniono ciekawe ukształtowanie terenu całego założenia oraz umiejętne wkomponowanie w jego strukturę rozczłonkowanej bryły obiektu. Pozytywnie oceniono wykreowanie interesującego dialogu przestrzennego między przeprowadzoną przez dachy zielenią a bryłami budynku. Na uznanie zasługuje także wytworzenie kameralnych przestrzeni społecznych. I praca numer 21, to są numery nadane przez sekretariat konkursu, jest to praca biura MWM Architekci z Rzeszowa w składzie zespołu autorskiego Jakub Lazarowicz, Bartosz Cyzio, Katarzyna Grabiec, Jarosław Matwiejew, Paulina Ziemblińska, wspólnicy członkowie zarządu firmy Maciej Łobos, Marcin Smoczeński, Adela Koszyta-Szylar, i Katarzyna Szychowicz. Czy są przedstawiciele, w której doceniono rozmach i odwagę przyjętych rozwiązań? Na szczególne wyróżnienie zasługuje wykreowanie skrajnie różnych przeciwstawnych charakterem przestrzeni Łąki i Kopalni. Pozytywnie oceniono bogactwo nastrojów i nawiązań oraz efekt zaskoczenia towarzyszący eksploracji obiektu i wystawy. Doceniono spójne urbanistycznie zagospodarowanie terenu, zauważono również próbę konsekwentnego połączenia funkcji szkoły w oparty na spójnym zamyśle układ. Jednocześnie rozwiązanie to budzi wątpliwości pod kątem możliwości realizacji ściśle według zaproponowanego rygorystycznego założenia. A autorami tej wyróżnionej koncepcji jest pracownia OWO Grąbczewscy architekci Oskar Grąbczewscy z Katowic, czyli Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Kamil Kajdas, Michał Kolonko, Maria Grąbczewska i Anna Grąbczewska. Trzecią nagrodę otrzymała praca numer 14. Na uznanie zasługuje wykreowanie niezwykłej przestrzeni patia, atrium, które tworzy strefę wyciszenia i optycznie zmniejsza ciężar ubrały budynku. Doceniono czytelny układ funkcjonalny, a także rozwiązanie relacji dwukondygnacyjnego holu z przestrzenią wystawienniczą, wielofunkcyjną salą. Kolumnowy układ elewacji parteru nadaje obiektowi dostojny charakter, a jednorodna, ażurowa okładzina wyższych poziomów poprzez subtelne efekty wizualne odbijającego się w niej światła uatrakcyjnia jej odbiór. Przestrzeń ekspozycyjna została ukształtowana w elastyczny sposób, dający duże możliwości aranżacyjne, a autorkami trzeciego miejsca i nagrodę w wysokości 25 tysięcy złotych otrzymuje pracownia Grzegorz Tęgowski ZZAA, zespół autorski Grzegorz Tęgowski, Diana Pachulska, Małgorzata Neumann, Agnieszka Batkiewicz, Agnieszka Grzemska i Fryderyk Desmet, pracownia z Gdańska, a członkowie zespołu także z Gandawy. Drugiej nagrody, praca numer 4. Na uznanie zasługuje wykreowanie niezwykłej przestrzeni patia, atrium, które tworzy strefę wyciszenia i optycznie zmniejsza ciężar ubrały budynku. Doceniono czytelny układ funkcjonalny, a także rozwiązanie relacji dwukondygnacyjnego holu z przestrzenią wystawienniczą i wielofunkcyjną salą. Kolumnowy układ elewacji parteru nadaje obiektowi dostojny charakter, a jednorodna, ażurowa okładzina wyższych poziomów poprzez subtelne efekty wizualne odbijającego się w niej światła uatrakcyjnia jej odbiór. Przestrzeń ekspozycyjna została ukształtowana w elastyczny sposób, dający duże możliwości aranżacyjne. I drugie miejsce oraz nagroda w wysokości 35 tysięcy złotych brutto otrzymuje Moc Architekci Katowice, Błażej Janik, Ewa Janik, Maciej Szweda i Mikołaj Frydrychowicz. O, teraz napięcie rośnie. Pierwsze miejsce otrzymała praca numer 20, ta, która jest tutaj zaprezentowana. Sąd konkursowy wysoko ocenił odważną wizję przestrzennej dominanty, subtelnie nawiązującej do lokalnej tradycji. Forma i skala budynku, przywołujące skojarzenia z przemysłową architekturą nieistniejących już szybów kopalni soli, wzmacniają jego znaczenie w strukturze miasta i podkreślają rangę obiektu użyteczności publicznej. Równocześnie rozwiązania materiałowe oraz charakterystyczny detal elewacji czerpią z konstrukcji tężni solankowych, odwołując się do uzdrowiskowego dziedzictwa miasta. Nagrodę przyznano za przekonujące połączenie tych wątków w spójną narrację, ujętą w lapidarnej bryle, która pomimo powściągliwości niesie bogactwo znaczeń i tworzy rozpoznawalny znak fizycznej i symbolicznej przestrzeni miasta. Doceniono czytelność rozwiązań funkcjonalnych oraz sposób organizacji programu na poszczególnych poziomach. Klarowny układ przestrzenny sprzyja intuicyjnemu użytkowaniu, a zwarta bryła i racjonalne rozplanowanie funkcji pozwalają ograniczyć koszty eksploatacji. Wysoko oceniono wykreowanie niepozbawione indywidualnego charakteru, a jednocześnie uniwersalnej przestrzeni wystawienniczej, umożliwiającej elastyczne kształtowanie ekspozycji. Na uwagę zwraca jakość detalu etalażu, którego wyrazistość stanowi naturalną konsekwencję przyjętych rozwiązań architektonicznych i założeń ideowych całego budynku. Oryginalny pomysł scenograficzny w postaci kolorystycznego gradientu umożliwia swobodę doboru eksponatów przy jednoczesnym zachowaniu spójności stylistycznej ekspozycji. W projekcie zagospodarowania terenu umiejętnie wykorzystano fakt umieszczenia dużej części kubatury budynku pod ziemią za pomocą skromnych środków, integrując obiekt z otoczeniem. Zaproponowane rozwiązania projektowe świadczą o biegłej znajomości przepisów prawa budowlanego oraz wnikliwej analizie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przekonujące uzasadnienie zwiększenia kosztów planowanej inwestycji dowodzi dojrzałości projektanta. A praca która otrzymała pierwsze miejsce, nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie dokumentacji na podstawie pracy konkursowej. To, uwaga, uczestnicy występujący wspólnie, czyli Prolog, spółka z OO z Wrocławia oraz Landscape Practice Marta Tomasiak z Warszawy.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Gmina Kruszwica odsłania karty na najbliższe miesiące. Przed nami koncerty, wydarzenia i sporo kulturalnych atrakcji. Co dokładnie znalazło się w kalendarzu imprez? Posłuchajcie sami.
7: W tym roku to będzie 18 lipiec, Noc DJ-ów. Dzięki właśnie nadgopolskiemu nurtowi kultury i Pawłowi Budnerowi to wydarzenie ma to miejsce i cały zespół, który w tym stowarzyszeniu działa w tamtym roku. Co prawda ta pogoda była taka średnia, aczkolwiek skończyło się dosyć dobrze i było bardzo duże zainteresowanie, bo zawsze pogoda przy tych plenerowych wydarzeniach oczywiście odgrywa ważną rolę. W tym roku mam nadzieję, że tego 18 lipca będzie dobra pogoda, dobrą imprezę chcemy zrobić dla młodzieży w połowie pierwszego miesiąca wakacji. Serdecznie na to zapraszamy. Oczywiście przez cały czas trwania okresu wakacyjnego, mówimy tu o lipcu i sierpniu, będą kruszwickie smaki, które będą przede wszystkim w niedzielę, jako atrakcyjny dzień do przyjazdu do Kruszwicy dla mieszkańców nie tylko Kruszwicy, ale całego regionu. Zawsze się tutaj coś będzie działo, będzie można dobrze posmakować. Niektóre również i soboty będą przez kruszwickie smaki, przez nas taka oferta będzie stworzona, ale też, szanowni państwo, oczywiście nasza plaża na Cyplu przez te dwa miesiące, lipiec, sierpień, będzie do państwa dyspozycji razem z nadgopęskim WOPR-em, który zawsze dba na najwyższym poziomie o to, żeby tam było bezpiecznie, ale również i bardzo, bardzo tak atrakcyjnie. Na to serdecznie zapraszamy. Kolejnym wydarzeniem, o którym chciałbym powiedzieć, oczywiście są dożynki, ale zaznaczę dożynki 16 sierpnia połączone z ostatnią edycją imienin Marii. Ja o tym państwu szczególnie na spotkaniu z mieszkańcami w ostatnim czasie mówiłem. To jest 25. edycja imienin Marii i będzie to ostatnia, która zakończy ten cykl, ale chcemy połączyć je z dożynkami, żeby one były zakończone z takim większe po prostu wydarzenie, więc łączymy tutaj te dwa wydarzenia, więc zapraszamy do Chemc na dożynki już 16 sierpnia. Co do innych wydarzeń, mamy oczywiście polowanie na myszy, mamy na początku września, 10-12 września, ogólnopolskie literackie spotkania pokoleń, bez których Kruszwica chyba by nie była tą samą Kruszwicą, więc też będzie duże wydarzenie, plus koncert na Wzgórzu Zamkowym, tradycyjnie w piątek, to chyba jest 11, jak się nie mylę. Serdecznie na to również państwa zapraszamy. No i coś, o czym jeszcze nie chciałbym powiedzieć, a za chwilę oddaję głos Adamowi, to od września rusza Centrum Kultury i Sportu Ziemowit, nowa instytucja, która będzie miała nową ofertę. Chcemy na pewno to też dobrze otworzyć, ale dzisiaj nie chcemy o tym mówić, bo byłoby za dużo. Chciałbym, żeby o szczegółach między innymi swojej wypowiedzi później, na jakim jesteśmy etapie budowy, powiedział Adam. Ja chciałbym tylko zapewnić, że idzie to bardzo dobrze i ten obiekt, no ja mam bardzo duże oczekiwania co do i oferty kulturalnej i odnośnie takiego odbioru i zmiany w ogóle tego, co się będzie działo w Kruszwicy. To dużo się w mojej ocenie powinno zmienić dla wszystkich, dla seniorów, dla rodzin, dla najmłodszych, którzy będą mogli z tego obiektu skorzystać. Byłem tam ostatnio i byłem tym obiektem oczarowany. Oddaję teraz głos Adamowi, a ja jeszcze wrócę.
9: Szanowni Państwo, ja chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach, które będą miały miejsce w naszej gminie już niebawem, bo jestem podekscytowany, ponieważ kolejny raz wyjeżdżamy na targi turystyczne, tym razem do Wrocławia. Mając to doświadczenie z targów poznańskich, wiemy, jaka jest oferta, z jaką ofertą chcemy wyruszyć dla turystów, dla osób, które będą te targi odwiedzały. Spójna nasza polityka związana z promocją naszego miasta poprzez te wszystkie ulotki, Gryzomira i atrakcje, które turyści mogą zobaczyć w naszym mieście, mają przyciągnąć turystów, żeby oni tutaj do nas wrócili. 250 wystawców na 117 stoiskach, w tym nasza gmina. Będziemy jedną z kilkunastu gmin z naszego kraju, która będzie się wystawiała. Jestem bardzo szczęśliwy, że możemy tam promować naszą gminę i w ten sposób przyciągać turystów do naszego miasta. W ten sposób rozwija się nasza gastronomia, nasi przedsiębiorcy. Mam nadzieję, że zyskają potencjał, który tutaj turyści przywiozą. Dlatego też drugim zadaniem, który ma też przyciągnąć tutaj turystów do naszego miasta.
7: Może dodam do tych targów, bo tak się umawialiśmy, że ja tutaj troszeczkę uzupełnię, bo dzielimy się tutaj obowiązkami. Targi trwają na 4 dni. Jakby szefem tej ekspedycji jest kolega Adam, razem z pracownikami promocji urzędu. Ja bardzo dziękuję za to. Ostatnio byliśmy troszeczkę zaatakowani. Tak, będziemy, szanowni państwo, rozdawać krówki, będziemy rozdawać książeczki, bajki o Kruszwicy i będziemy namawiać i zachęcać do tego, żeby przyjeżdżać do Kruszwicy. To 4 dni intensywnej pracy bardzo. Ludzi, którzy tam jadą, zostawiają swoje rodziny. Ja nie chcę mówić, że to jest jakieś takie wielkie poświęcenie, coś nietypowego. Uważamy, ja uważam i bardzo poprosiłem o to swoich współpracowników, żeby z tego nie rezygnować, żeby to zrobić. Targi w Poznaniu odwiedzone zostały przez 40 tysięcy turystów, potencjalnych turystów. Do każdego można dotrzeć, do każdego można porozmawiać. Nie robimy tego dla siebie, robimy to dla Kruszwicy, robimy to dla przedsiębiorców, którzy potencjalnie z tego skorzystają. Mam nadzieję i zapewniam państwa, że dużo z tych osób, mam nadzieję, że przyjdzie, ale zapewniam państwa, że będziemy to kontynuować. Ten rodzaj promocji musimy kontynuować. Dołączyliśmy do kilku stowarzyszeń ostatnio, które będą też przygotowywały ofertę i też chcemy wzmocnić ofertę Kruszwicy. Uważamy, że mamy dużo do nadrobienia i będziemy działać, szanowni państwo, i mimo tego może nie do końca przychylnego za każdym razem zdania i pewnych wątpliwości, tak trzeba, szanowni państwo, robić, bo na tym to dzisiaj polega. Tyle, jeżeli chodzi o targi. Także jeszcze raz bardzo dziękuję Adamowi i zespołowi, który tam się wybiera i prosiłbym państwa raczej o wsparcie, a ci, którzy może chcą to zobaczyć, jak to wygląda.
9: Oczywiście, dziękuję panie burmistrzu. Zauważyliśmy, że spada wiedza na temat Kruszwicy, zwłaszcza młodych pokoleń. Przeprowadzaliśmy taką ankietę, konkursy, wypytywaliśmy o legendę o Królu Popielu. Mamy do nadrobienia parę zadań, my się na to przygotowaliśmy. Chcemy, aby Kruszwica była rozpoznawalna, żeby tutaj zwłaszcza młode pokolenia do nas wracały i z takim zadaniem jedziemy na te targi, żeby Kruszwica była turystyczną potęgą. Chciałbym jeszcze opowiedzieć o jednym zadaniu, które realizuje się na terenie naszego Podzamcza, a mianowicie wykonana już została koncepcja wstępnego zagospodarowania tego terenu. Jak widzieliście państwo, zniknął jeden obiekt koło Rusałki. My tam planujemy za niedługo, oczywiście w ustaleniu z konserwatorem zabytków, postawić nowe obiekty drewniane, zaakceptowane przez konserwatora, które będą się wpisywały w ten klimat naszej myśli wieży, naszego Podzamcza, żeby to było wszystko spójne. Będą to lokale gastronomiczne i handlowe. Ja już z burmistrzem widzieliśmy taką wstępną koncepcję, ona jest bardzo, bardzo ciekawa. Zobaczymy na szczegóły, kiedy już dojdzie do tak zwanego projektu i tej realizacji. Myślę, że na pewno to będzie bardzo ciekawa inwestycja. Pan burmistrz wspomniał o Centrum Kultury. Ja chciałbym powiedzieć, bo część z mieszkańców już widzi, jakie te prace postępują, okres zimowy. Ustały te prace na terenie wokół obiektu, czyli firma skupiła się typowo na pomieszczeniach wewnątrz budynku. Tak naprawdę wszystkie pomieszczenia związane wokół tylko sali kinowej zostały już wykończone. Ostatnie szlify zostały. Firma przeniosła się do tak zwanego serca Centrum Kultury, czyli do sali kinowej. Na tym etapie układane są akustyczne ściany, teletechnika, oświetlenie, mamy już gotową scenę.
7: Sufit.
9: Tak naprawdę ja już też z firmą i z naszymi pracownikami bardzo im dziękuję za to zaangażowanie inwestycją, za to, że tak bardzo skrupulatnie spotykamy się na tych naradach z firmą Mega. Wybieramy szczegóły, dopinamy detale. Wybraliśmy również fotele do sali kinowej. Także czekamy już na ten ostatni detal, który tak naprawdę zakończy budowę, inwestycję tego obiektu. Na koniec sierpnia ma wykonawca nam ten budynek oddać i tak naprawdę na początku września tutaj pan burmistrz planuje otworzyć ten obiekt, żeby on już funkcjonował i był jak gdyby taką, można powiedzieć, atrakcją, ale też takim dopełnieniem tej tak zwanej naszej turystyki, żeby przyjeżdżając do naszej miejscowości, nie tylko mieszkańcy, ale również turyści, mieli gdzie spędzić czas.
7: A czy obiekt wygląda bardzo obiecująco? Muszę powiedzieć, że ja byłem oczarowany tymi efektami tych prac i za kilka miesięcy Państwo będziecie mogli je osobiście podziwiać. Już dzisiaj serdecznie zapraszam, a co do oferty, jak powiedziałem, my tą ofertę przedstawimy. Oczywiście mamy jeszcze kilka wisienek na torcie na sam koniec naszego spotkania. Mam nadzieję, że niezbyt długiego, ale oczywiście w kwietniu przeprowadzimy konkurs na dyrektora Centrum i Kultury Sportu Ziemowit. Jak Państwo wiecie lub nie wiecie, obecna pani dyrektor złożyła już wniosek i przechodzi z końcem lipca na emeryturę. W międzyczasie jeszcze będzie jakby też i nieobecna. Urlop, no, postaramy się w tym czasie sobie z tym poradzić, natomiast celem naszym, moim, jest wybranie nowego dyrektora jeszcze w miesiącu kwietniu, oczywiście, który rozpocznie pracę w miesiącu sierpniu. Centrum Kultury i Sportu Ziemowit to będzie instytucja, która będzie miała nowe zadania. Przede wszystkim przejmie bardzo mocno, no, musi zarządzić samym obiektem kina Ziemowita, o którym przed chwilą mówiliśmy, ale też i przejmie na pewno kwestie związane z turystyką. Mówimy tutaj o przejęciu zarządzania Mysią Wieżą i Rusałką od 2027 roku. To będzie główne też nowe zadanie, ale też, jak Państwo wiecie, my budujemy dwa duże obiekty, którymi będzie stadion i będzie lodowisko, którymi również ta instytucja na początku w całości będzie zarządzać. Będzie to już duże przedsięwzięcie, duży organizm, który potrzebuje sprawnego, dobrego, nowoczesnego menadżera. Także no, taki konkurs, informuję Państwa, będzie rozpisany i z racji tego, że tych obowiązków będzie dużo i mam okres przejściowy, też zaproponowałem radnym Rady Miejskiej uchwałę zmieniającą statut tej instytucji na najbliższej sesji. No, decyzja będzie radnych, mam nadzieję, że będzie pozytywna. Jestem po spotkaniu na komisjach, aby powołać również tam zastępcę dyrektora, bo tych zadań nowych, które dojdzie, będzie no, bardzo dużo. Mówimy o obiektach sportowych, ale też przede wszystkim turystyce. My chcemy stworzyć wiele nowych produktów turystycznych, które przyciągną turystę tutaj do Kruszwicy i mam nadzieję, że docelowo zatrzymają na dłużej niż jeden dzień, jedno popołudnie, które w tej chwili turyści spędzają. Także no, takie mamy plany, mamy bardzo duże oczekiwanie, bardzo dużo ochoty i chęci, aby ten obszar do końca tej kadencji zupełnie w Kruszwicy zmienić i zrobimy absolutnie wszystko. Dopowiem może jeszcze, że w ramach tych inwestycji, o których tutaj mówimy, czyli tego Centrum Kultury i Sportu, no, mamy w tej chwili przetarg na fontannę i zagospodarowanie terenu na rynku, również przetarg na fontannę przy Rusałce, która też będzie miała, uważam, swoje znaczenie dla tych wszystkich, którzy będą tutaj przyjeżdżali. Chcemy, żeby to po prostu było atrakcyjniej i ładniej. No i też przymierzamy się, to co gdzieś tam mówiłem kilka dni temu, do przebudowy amfiteatru, takiego liftingu amfiteatru. To nie będzie duża przebudowa, ale myślę, że zmiana siedzisk wymaga, jak ktoś tam pójdzie i zobaczy, jak to wygląda, to nie będzie miał żadnych wątpliwości. No i chcemy też stworzyć przestrzeń do tego, żeby tam mogły się odbywać mniejsze wydarzenia, nie imprezy masowe, które dzisiaj są bardzo drogie, czyli chcemy ożywić ten amfiteatr docelowo. Także plany mamy ambitne. Jeszcze raz bardzo dziękuję tutaj Adamowi, całemu zespołowi wszystkich działów gminy Kruszwica, którzy nad tymi naszymi dziełami bardzo ciężko pracują, a Państwa zapraszam do uczestniczenia w tych wydarzeniach i do wsparcia, bo myślę, że Szanowni Państwo, dla naszej gminy warto to zrobić. Bardzo dziękujemy. W związku z tym, że są Panowie, czy jakieś pytania, może za dużo już powiedzieliśmy?
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Szpital w Inowrocławiu szykuje duże zmiany. Oddziały mają przejść modernizację, pojawi się nowy sprzęt i poprawi się komfort pacjentów. Co dokładnie zostanie zmodernizowane? O tym więcej dyrektor Bartosz Myśliwiec. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
10: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KI24info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną dyrektor Inowrocławskiego Szpitala, pan Bartosz Myśliwiec. Dzień dobry, panie dyrektorze.
11: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
10: Panie dyrektorze, co kilka miesięcy na nasze spotkanie wypadają, takie podsumowanie małe robimy, czyli no wiosna, piękne dni, wreszcie ciepło, wracamy do środków z Krajowego Planu Odbudowy. Jakie dokładnie trafiły do szpitala w Inowrocławiu już na ten stan kwiecień, jaka jest ich łączna wartość?
11: Tak, na chwilę obecną realizujemy takie główne to trzy projekty z Krajowego Planu Odbudowy. Pierwszy to jest modernizacja pierwszego oddziału chorób wewnętrznych w celu m.in. utworzenia zakładu opiekuńczo-leczniczego i ta inwestycja w chwili obecnej już dobiega końca. Po modernizacji zostanie uruchomiony pierwszy oddział chorób wewnętrznych w swojej starej lokalizacji, czyli na czwartym piętrze pawilonu łóżkowego. Z ZOL-em trwają już ostatnie prace polegające m.in. na wyposażeniu tego oddziału. I jest to inwestycja, która jest z Krajowego Planu Odbudowy na środki finansowe ponad 5,5 miliona, łączne wartość inwestycji to jest 7 milionów. I tak jak powiedziałem, ta inwestycja już dobiega końca. Druga inwestycja, większa, dotyczy oddziału kardiologicznego i w ramach tego, oprócz modernizacji oddziału kardiologicznego, jest także wymiana angiografów pracowni hemodynamiki, czyli sprzętu, który jest wykorzystywany do diagnostyki i do leczenia inwazyjnego choroby niedokrwiennej serca, głównie zawału mięsia sercowego. I także jest planowane utworzenie nowej pracowni, czyli pracowni elektrofizjologii, czyli inwazyjnej diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca, czyli popularnej ablacji. I ta inwestycja jest w toku. Cały koszt inwestycji to jest 22 miliony blisko, z czego środki z Krajowego Planu Odbudowy to jest ponad 20 milionów. I trzecia inwestycja to jest inwestycja w szeroko pojętą informatyzację i cyber bezpieczeństwo, ale także wdrożenie rozwiązań sztucznej inteligencji w naszym szpitalu i ta inwestycja jest w trakcie realizacji. Wyłoniliśmy część oferentów, część jesteśmy zobligowani do powtórzenia tego postępowania w ramach zamówień publicznych, ale myślę, że tutaj czas tej realizacji, który jest przewidziany wstępnie, czyli do końca czerwca, jak najbardziej tutaj myślę, że ta inwestycja zostanie w tym czasie zrealizowana.
10: A które z tych planów inwestycji są kluczowe dla naszego szpitala na ten 2026 rok? Które tak muszą być po prostu priorytetowo skończone?
11: Tak na dobrą sprawę wszystkie środki z Krajowego Planu Odbudowy muszą być wydatkowane do końca czerwca, bo takie jest założenie Krajowego Planu Odbudowy tych środków. Wobec powyższego dokładamy wszelkich starań, żeby te inwestycje tutaj pokończyć. Tak? A jeśli chodzi o kluczowe inwestycje, to myślę, że zarówno ten obszar cyberbezpieczeństwa, jakże ważnej informatyzacji, tutaj te inwestycje to jest ponad 9 milionów, przysłużą się sprawniejszej obsłudze pacjentów w naszym szpitalu, ale część tych rozwiązań, jak chociażby systemy teleinformatyczne oparte na sztucznej inteligencji, czy to w zakładzie patomorfologii do obiegu badań histopatologicznych i ich oceny, ale także systemy do oceny badań radiologicznych poprawią jakość tej obsługi pacjenta i zwiększą oczywiście nasze bezpieczeństwo informatyczne, jakże ważne w obliczu tego, co się dzieje chociażby za wschodnią granicą, ale to także inwestycje typowo w poprawę świadczeń zdrowotnych czy wprowadzenie nowych świadczeń zdrowotnych, takich jak z zakresu opieki długoterminowej, czyli utworzenia zakładu opiekuńczo-leczniczego, ale także i ten obszar kardiologiczny, jakże ważny, wprowadzenie nowego zakresu świadczeń, zakresu inwazyjnej diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca. Coraz więcej pacjentów cierpi chociażby z powodu migotania przedsionków, a teraz to jest jedna z bardziej skutecznych metod leczenia tych zaburzeń rytmu serca, więc uważam, że będzie to kolejny krok milowy w zwiększenie przede wszystkim jakości udzielanych świadczeń, ale też w bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców.
10: W wielu przypadkach środki z Krajowego Planu Odbudowy stanowią lwią część tych inwestycji. Czy bez nich faktycznie te inwestycje nie doszły do skutku?
11: Tak.
10: Czy byłyby opóźnione w wielu przypadkach?
11: To znaczy, my już staraliśmy się chociażby ze wcześniejszych projektów, które były ogłaszane przez Ministerstwo Zdrowia, pozyskać środki chociażby na wymianę tego angiografu hemodynamicznego w pracowni hemodynamiki, ze względu na to, że posiadamy sprzęt z 2013 roku. Już myśleliśmy o tym, żeby ten sprzęt wymienić. Niemniej jednak nie udało nam się tych środków pozyskać, chociażby z Polkardu. Wobec powyższego tak, te środki przeznaczone na inwestycje, na sprzęt medyczny, jak najbardziej służą tutaj naszemu szpitalowi, no i przede wszystkim będą służyć naszym pacjentom, bo to jest najważniejsze.
10: Wracamy do oddziału kardiologii, który będzie zamknięty do końca czerwca. Czy słyszy Pan głosy mieszkańców, no, którzy nie są przychylnie nastawieni do tej decyzji?
11: Tak, ze względu na to, że musieliśmy podjąć taką decyzję, ze względu na to, że ten oddział wymaga praktycznie całej modernizacji, żeby utworzyć tą nową pracownię. Ona jest tworzona w chwili obecnej w tym odcinku A oddziału kardiologicznego. Z kolei na odcinku B jest modernizacja, stawianie tego nowego angiografu hemodynamicznego, dlatego też zmuszeni byliśmy do podjęcia tego typu decyzji, żeby czasowo zawiesić funkcjonowanie tego oddziału. Niemniej jednak warto tutaj podkreślić, że zabezpieczyliśmy opiekę kardiologiczną nad naszymi pacjentami ze względu na to, że w pierwszym oddziale chorób wewnętrznych wyłoniliśmy łóżka dedykowane pacjentom ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie pacjenci mogą być leczeni zachowawczo. Kolejna rzecz, zapewniliśmy też stały dyżur kardiologa, który dyżuruje na tej części kardiologicznej, nazwijmy to, pierwszego oddziału chorób wewnętrznych, zabezpieczając także konsultacyjnie szpitalny oddział ratunkowy i zabezpieczając także cały szpital w konsultacji kardiologicznej. Kolejna rzecz, podpisałem też porozumienie z ościennymi szpitalami, a myślę tutaj o Szpitalu Uniwersyteckim numer 1 imienia Antoniego Jurasza w Bydgoszczy oraz numer 2 imienia Jana Biziela w Bydgoszczy. Celem możliwości przekazywania pacjentów wymagających pilnej interwencji na naczyniach wieńcowych, czy pilnego wszczepienia kardiostymulatora, czy kardiowertera defibrylatora na ten zakres usług. Wobec powyższego my też po konsultacji tutaj naszych pacjentów przekazujemy do szpitala, właśnie do tych szpitali celem tychże świadczeń, więc pomimo zawieszenia, to te świadczenia tutaj zabezpieczyliśmy dla naszych mieszkańców, wiedząc, jak ważne schorzenia serca i naczyń są istotne, tak, i jak istotne są też, jest poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, więc odpowiedzialnie podchodząc do tej kwestii, tak jak powiedziałem, te świadczenia zostały tutaj zabezpieczone dla naszych pacjentów i to jest sytuacja przejściowa, tak, żeby przeprowadzić w pełni tą inwestycję i tą modernizację, więc myślę, że ten czas poświęcony na tą modernizację będzie w pełni wkrótce zrekompensowany chociażby tym, jak będzie wyglądać oddział kardiologii i tym rozszerzonym wachlarzem świadczeń, które będzie wkrótce udziela.
10: Panie dyrektorze, mówimy o tych inwestycjach, o zmianach. Kilkanaście miesięcy będą one trwały. Kiedy realnie mieszkańcy Inowrocławia, no oczywiście pracjusze, którzy są w naszym mieście, odczują efekty tych zmian? Że przyjdą do naszego szpitala, powiedzą, jest lepiej. Bo w naszych artykułach, pod naszymi artykułami, no są opinie bardzo mieszane, ale z nastawieniem na te negatywne o szpitalu.
11: To znaczy, ta poprawa jakości będzie już odczuwalna po 30 czerwca, czyli po zrealizowaniu tych inwestycji. De facto, Szanowni Państwo, my dokładamy starań, żeby stale podnosić jakość naszych usług i żeby podnosić satysfakcję tutaj ze strony pacjentów. Oczywiście dochodzą do nas te głosy negatywne. Głównie są to głosy, które dotyczą obsługi w szpitalnym oddziale ratunkowym, bo to jest największy problem systemowy, ale prawdę mówiąc, przyglądając się też tej skali ilości zgłoszeń, które Państwo do nas tutaj kierujecie, nie odbiega to jakoś w szczególny sposób na tle innych szpitali. Tak? To jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest tego typu, że większość niezadowolenia wynika przede wszystkim z dwóch czynników. Pierwszego czynnika to zbyt długiego czasu oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ale to wynika przede wszystkim z ilości pacjentów, które trafiają chociażby do szpitalnego oddziału ratunkowego. I tutaj warto podkreślić, że jesteśmy trzecim SOR-em w województwie kujawsko-pomorskim tuż po klinikach medycyny ratunkowej, która przyjmuje największą ilość pacjentów ze względu na to, że tak duża liczba pacjentów się do nas zgłasza. Zgłaszają się pacjenci nie tylko z obszaru powiatu inowrocławskiego, ale z ościennych powiatów radziejowskiego, mogileńskiego, żnińskiego, a teraz coraz więcej z województwa wielkopolskiego czy z Mazowsza, którzy trafiają do nas ze względu na to, że tam jest jeszcze większy problem z dostępnością do świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza w szpitalnym oddziale ratunkowym. Wobec powyższego ta ilość przekłada się wprost na czas oczekiwania. Tak? Kolejna rzecz, też bardzo dużo pacjentów do nas trafia na szpitalny oddział ratunkowy, a mogłaby być diagnozowana w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej czy ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, ale z uwagi na chociażby trudności w dostaniu się do lekarza pierwszego kontaktu, czyli lekarza POZ-u, ale także z wydłużonych kolejek w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, to ci pacjenci decydują się także na zgłoszenie do szpitalnego oddziału ratunkowego, co wydłuża czas obsługi wszystkich pacjentów. Tak? Więc ten problem jak gdyby tutaj pozostaje. A druga rzecz, też bardzo dużo skarg wynika z samego podejścia do pacjenta. Tak? Ja myślę, że to jest też troszeczkę kwestia osobowościowa i indywidualna. Tak? Pomimo tego, że staramy się nasz personel uczyć, szkolić z tej obsługi, właściwej obsługi pacjenta, bo to pacjent w końcu, który trafia jest do nas, jest, powinien być najważniejszy, no to niestety no, nie jesteśmy w stanie w pełni wszystkich, całego personelu według tego wzorca, bym powiedział, przeszkodzić, bo to też wynika z indywidualnych cech chociażby charakteru. Niemniej jednak chciałbym Państwa też zapewnić tutaj, że wkrótce podejmiemy szereg szkoleń dedykowanych dla kadry Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z takiego podejścia do pacjentów, z empatii, także i z wypalenia zawodowego, bo też w dużej mierze to też z tego wynika, żeby poprawić te funkcjonowanie. No i też oczywiście podjąłem decyzję o wdrożeniu nowych zasad organizacyjnych w szpitalnym oddziale ratunkowym. One będą wdrażane w miesiącu maju i w czerwcu. Także zmieni się szef szpitalnego oddziału ratunkowego od czerwca, którego zadaniem też będzie usprawnić tą obsługę pacjentów. Więc mam nadzieję, że to wprost przedłoży się na ocenę ze strony mieszkańców tutaj, bo głos Państwa, który do nas dociera różnymi kanałami, jest bardzo cenny i bardzo ważny, tak, żeby stale tą sytuację poprawiać. Wiem, że ona nie jest idealna i pewnie idealna nigdy nie będzie, ale zawsze możemy sprawić, żeby ta obsługa była na pewno lepsza, rzetelniejsza.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do rozmowy z dyrektorem Bartoszem Myśliwcem o nowościach w funkcjonowaniu Inowrocławskiego Szpitala. Było dużo o zmianach, modernizacjach i dofinansowaniach. Co jeszcze się zmieni? Posłuchajcie sami.
11: W krótszym czasie, tak, wobec powyższego będą też wprowadzone mechanizmy chociażby retriażu, polegającym na tym, że jeśli pacjent będzie zbyt długo oczekiwał na świadczenie zdrowotne, to personel, który wykonywał tą pierwsze czynności, czyli mierzył parametry, będzie prosił Państwa o ponowne udanie się w celu chociażby zmierzenia tych parametrów, ale też jego zadaniem będzie zwrócenie uwagi lekarzowi, który zaopatruje pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym, że ten pacjent czeka już określony czas i żeby tego pacjenta już tutaj rzeczywiście przyjąć, tak? Wobec powyższego mam nadzieję, że to też wpłynie na poprawę oceny z Państwa, tak? Ale tak jak powiedziałem, głos Państwa jest ważny i wszystko to, co Państwo kierujecie, najczęściej kierujecie w różnego typu portalach, mediach społecznościowych, więc dociera to do mnie jako do dyrektora z drugiej ręki, bym powiedział. Niemniej jednak zapewniam Państwa, że biorę to pod uwagę i staram się tak kierować podmiotem, czy tak zmieniać jego funkcjonowanie, żeby było przede wszystkim dla Państwa z korzyścią. Staram się, biję się w piersi, nie zawsze mi się to udaje, ale tak jak powiedziałem, no też jest ten czynnik ludzki i często gęsto ten czynnik ludzki no jest najtrudniejszą materią do zmian, bym powiedział.
10: Panie dyrektorze, sztuczna inteligencja w naszym szpitalu to jest też temat, który się odbił szerokim echem. Na czym dokładnie w praktyce będzie to polegać? Na ten projekt około 10 milionów złotych warto.
11: Tak, dobrze wiemy, że sztuczna inteligencja teraz bardzo pomaga w diagnostyce i w leczeniu naszych pacjentów i przede wszystkim w ramach tych środków chcemy zakupić oprogramowanie, chociażby do oceny badań radiologicznych, które będą taką podpowiedzią dla lekarza radiologa w celu właściwego opisu badania radiologicznego. Będzie też wskazywała pewne możliwe, że tak powiem, tutaj rozwiązania diagnostyczne, ale także będziemy korzystać z rozwiązań, które będą nas pomagać w procesie leczenia, tak? Czyli też te algorytmy, które będą stwarzane i są stworzone, będą też lekarzowi prowadzącemu taką wskazówką, jak tutaj indywidualistycznie podejść do terapii pacjenta. Brzmi to może kosmicznie, bym powiedział, bo to zawsze lekarz jest tym decydującym ogniwem dotyczącym wdrożenia terapii, ale myślę, że każdy z nas leczących chciałbym mieć takiego pomocnika, asystenta, który podzieli się pewnymi wskazówkami i będzie zawsze można na to zwrócić uwagę, więc myślę, że takie rozwiązania będą bardzo dobre. Jeśli chodzi o też zakres diagnostyki patomorfologicznej, to te rozwiązania będą chociażby służyły śledzeniu materiału biologicznego, będą także właściwie tutaj oceniane badania immunohistochemiczne, czyli te w tym materiale wzorcowym, które też będą kierunkować na odpowiednie rozpoznanie kliniczne, a przed zatem za wdrożenie właściwego leczenia, bo dane jasno wskazują, że blisko 25% badań histopatologicznych ocenianych jest niekompletnie bądź błędnie, a to przekłada się na diagnozę. Wobec powyższego jest to tak istotne, żeby wdrożyć te rozwiązania, które wspomogą ten proces.
10: Też jest bardzo ważne, żeby ta sztuczna inteligencja w pełni nie zastąpiła tych lekarzy, bo teraz jest granica bardzo cienka, z tym, że można się bardzo mocno nadziać na to, że będzie właśnie ten przeskok bardzo mocny tej sztucznej inteligencji właśnie. Czy obawiacie się tego w naszym szpitalu, czy nie, na ten moment?
11: Zawsze są obawy ze względu na to, że To jest zupełnie nowe rozwiązanie. Tak? Dobrze wiemy, że to człowiek będzie decydować, w jakim celu te rozwiązania wykorzysta. Mam nadzieję, że tylko i wyłącznie w tych dobrych celach, czyli krótko mówiąc, żeby na tyle skroić tą terapię dla danego pacjenta, żeby ona najwięcej przysłużyła. Jeśli chodzi o model diagnostyczny, to żeby jak najbardziej doprecyzować wynik badania tak, żeby on posłużył właściwemu wdrożeniu dalszej diagnostyki i leczenia. Więc tak na dobrą sprawę to my jesteśmy, jako ci profesjonaliści medyczni, będziemy odpowiedzialni za właściwe korzystanie z tych nowych rozwiązań, ale de facto, no szanowni Państwo, dobrze wiemy, że obawy zawsze są i zawsze będą, jak to przed nowymi rozwiązaniami, ale każdy większy postęp w medycynie się z takimi obawami wiązał, tak chociażby nawiązując do stulecia ery chirurgów, tak samo było podejście chociażby do znieczulenia do zabiegów, tak, gdzie uważano, że jest one zbędne i ryzykowne i nie powinny być pacjent poddawany anestezji do zabiegów operacyjnych, tylko wykonywano je bez znieczulenia. No, któż z nas dzisiaj sobie wyobraża zabieg operacyjny bez znieczulenia, tak? Takie same obawy były chociażby przed promieniowaniem rentgenowskim, tak? Które też było takim krokiem milowym. No i tak samo obawa oczywiście przed szczepieniami ochronnymi, a one na dobrą sprawę uchroniły przed niejedną epidemią i uchroniły niejedno zdrowie i życie człowieka. Więc taka obawa zawsze pozostaje, ale tak jak powiedziałem, najistotniejsze jest to, jak my będziemy z tych narzędzi korzystać.
10: Jeszcze niecałe kilkadziesiąt lat temu przeszczep serca był niemożliwy. Zacznijmy od tego.
11: Tak, z dużą dozą i rezerwą do tego podchodzono. Zresztą to w piękny sposób jest pokazane w filmie Bogowie o świętej pamięci profesorze Relidze.
10: Genialna rola Tomasza Kota.
11: Dokładnie tak, więc zresztą jeden z lepszych filmów medycznych, bym powiedział, do dzisiejszego dnia. Wracam z sentymentem do tego filmu. Zresztą sam osobiście znam pana profesora. Współpracuję z jego uczniami, konkretnie z panem profesorem Bochenkiem. Więc jest to no, niezwykła postać i tak jak pan redaktor słusznie zaobserwował, wówczas śmierć człowieka, śmierć mózgowa była nie do przyjęcia, tak, przez wielu lekarzy też, gdzie tak na dobrą sprawę były głosy, które trwają poniekąd do dzisiaj, tak, że wprowadzenie definicji śmierci pnia mózgu było procedurą tylko i wyłącznie, żeby rozwijać dział zwany transplantologią, tak? Dobrze wiemy z dzisiejszego stanu aktualnej wiedzy medycznej, że śmierć pnia mózgu jest śmiercią człowieka w ogóle i na tej podstawie możemy tutaj wykorzystywać narządy do przeszczepu, a na tamte czasy rzeczywiście, no było to dużą wątpliwością medyczną i etyczną, zwłaszcza, że obowiązywała na tamte czasy definicja śmierci jako tego ostatniego bicia serca, tak? Czyli krótko mówiąc, jeśli serce nadal w człowieku funkcjonowało, to znaczy, że człowiek żył. A dzisiaj już wiemy, że bez tak ważnego narządu, jakim jest mózg, pień mózgu, człowiek nie żyje i dlatego też to wszystko ewoluuje.
10: Też jest bardzo ważny temat chorób mózgu, czyli Alzheimera, chyba najpoważniejszej choroby. Pan dyrektor też spotkał się z takimi głosami, że to może mieć coś wspólnego z cukrzycą? Bo ostatnio wyczytałem, że to jest jakoś powiązane, że osoby chorujące na cukrzycę lub mające jakieś objawy bardzo często w przyszłości właśnie mają te objawy Alzheimera, demencji, otępienia, niezależnie od wieku, nawet wcześniej niż też tam 65 lat jest podawane.
11: Tak, największym problemem jest to, że rzeczywiście choroby demielinizacyjne czy choroby otępienne, do których jest zaliczana choroba Alzheimera, obserwujemy w ostatnim czasie, że występuje u coraz młodszej populacji, tak? Więc to nie jest przypadłość osób w podeszłym wieku, ale coraz młodsze osoby mają stawiane rozpoznanie Alzheimera ze względu na to, że spełniają wszystkie kryteria zaburzeń poznawczych, które są charakterystyczne dla tej jednostki. Sam osobiście miałam do czynienia z osobą w wieku 35 lat, u której zdiagnozowano już w tak młodym wieku zespół otępienny pod postaci choroby Alzheimera. A wobec powyższego no, staje się to na pewno pewnym wyzwaniem też dla zdrowia publicznego. Jeśli chodzi o związek z chorobami metabolicznymi,

0: chociażby powstają różnego typu zaburzenia, czy to demielinizacyjne, czy też uszkodzeniowe, czy też także i te otępienne, tak? Więc jak najbardziej ten związek jest ewidentny, także musimy mieć z tyłu głowy fakt, że cukrzyca jest chorobą, która dotyczy wielu narządów, tak? Jest ona skrycie przebiegająca ze względu na to, że tak na dobrą sprawę podwyższony poziom cukru nie jest odczuwalny, a zmiany narządowe już powstają, czy to w naczyniach, czy w mózgu. Dziś już nikt nie neguje silnego związku cukrzycy z chorobami serca i naczyń, nikt nie neguje z udarami mózgu, nikt nie neguje tego związku z chorobami chociażby nerek, czy wzroku, słuchu, więc tak na dobrą sprawę cukrzyca jako choroba metaboliczna dotyczy wielu narządów, w tym także i wpływa na funkcjonowanie naszych zdolności poznawczych.
1: Panie dyrektorze, zeszliśmy troszeczkę na takie medyczne tematy. Wróćmy do naszego szpitala. Modernizacja pracowni hemodynamiki i elektrofizjologii. Kiedy możemy się spodziewać, no tak mniej więcej, w Pana ocenie, finiszu tych modernizacji?
0: Tak jak wspomniałem, ten projekt musi być realizowany do końca czerwca. Wobec powyższego takie są też założenia. Dlatego też uruchomimy tutaj niezwłocznie funkcjonowanie oddziału kardiologicznego zaraz po uzyskaniu informacji, że inwestor zakończył działania polegające na modernizacji instalacji tych angiografów, zarówno tego hemodynamicznego, jak i tego przeznaczonego do zabiegów elektrofizjologicznych.
1: Czyli tak stopniowo?
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Ja myślę, że tutaj rzeczywiście od lipca już te zabiegi na pewno na naczyniach wieńcowych one już będą się odbywać. Jeśli chodzi o elektrofizjologię, to oczywiście w pierwszym rzucie będziemy wykonywać w tej pracowni zabiegi implantacji stymulatorów, kardiowerterów, defibrylatorów i urządzeń resynchronizacyjnych. To, co do tej pory robiliśmy, ale robiliśmy to na bloku operacyjnym. Teraz będziemy to robić w strukturach oddziału kardiologicznego w tej pracowni. No i myślę, że ten okres wakacyjny też realnie będzie już momentem, gdzie pierwsze zabiegi z zakresu ablacji, zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza migotania przedsionków, wystartuje, bo tutaj w gotowości mam personel, który jest chętny udzielać tego typu świadczeń zdrowotnych. Jesteśmy na etapie organizacji funkcjonowania tej pracowni. W dniu dzisiejszym też mam spotkanie z kierownikiem tej pracowni, czyli z panem doktorem Grzegorzem Bojarskim, który będzie odpowiedzialny za tą część elektrofizjologiczną, żeby omówić chociażby, jaki sprzęt tutaj będzie ten jednorazowy, zużywalny, będzie potrzebny do funkcjonowania tej pracowni. Z kolei z drugim kierownikiem, czyli z doktorem Markiem Radomskim, już jestem po rozmowach dotyczących funkcjonowania pracowni hemodynamiki. Tu za wiele się nic nie zmieni ze względu na to, że ten zakres działalności wykonujemy nieprzerwalnie od 2013 roku. Poprawi się jakość wykonywania badań, zmniejszy się na pewno ekspozycja pacjenta na promieniowanie, które jest wykorzystywane podczas tego typu zabiegów. No i też będzie możliwość, żeby tutaj z mniejszego dostępu wykonywać te badania bardziej dokładnie, bardziej wiarygodnie, bardziej bezpiecznie. No i przyszłościowo myślimy też o wdrożeniu zabiegów na naczyniach obwodowych, nie tylko i wyłącznie na wieńcowych, ale także i obwodowych, zwłaszcza nerkowych.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

promocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
0: O reklamie. Melo Radio i Wrocław na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia i Wrocław.
4: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Szpital w Inowrocławiu szykuje duże zmiany. Oddziały mają przejść modernizację, pojawi się nowy sprzęt i poprawi się komfort pacjentów. Co dokładnie zostanie zmodernizowane? O tym więcej dyrektor Bartosz Myśliwiec. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
5: Tak jak pan redaktor słusznie zaobserwował, wówczas śmierć człowieka, śmierć mózgowa była nie do przyjęcia, tak, przez wielu lekarzy też, gdzie tak na dobrą sprawę były głosy, które trwają poniekąd do dzisiaj, także, że wprowadzenie definicji śmierci pnia mózgu było procedurą tylko i wyłącznie, żeby rozwijać dział zwany transplantologią. Tak? Dobrze wiemy z dzisiejszego stanu aktualnej wiedzy medycznej, że śmierć pnia mózgu jest śmiercią człowieka w ogóle i na tej podstawie możemy tutaj wykorzystywać narządy do przeszczepu, a na tamte czasy rzeczywiście było to dużą wątpliwością medyczną i etyczną, zwłaszcza, że obowiązywała na tamte czasy definicja śmierci jako tego ostatniego bicia serca, tak? Czyli krótko mówiąc, jeśli serce nadal w człowieku funkcjonowało, to znaczy, że człowiek żył. A dzisiaj już wiemy, że bez tak ważnego narządu, jakim jest mózg, pień mózgu, człowiek nie żyje i dlatego też to wszystko ewoluuje.
6: Też jest bardzo ważny temat chorób mózgu, czyli Alzheimera, chyba najpoważniejszej choroby. Pan dyrektor też spotkał się z takimi głosami, że to może mieć coś wspólnego z cukrzycą? Bo ostatnio wyczytałem, że to jest jakoś powiązane, że osoby chorujące na cukrzycę lub mające jakieś objawy bardzo często w przyszłości właśnie mają te objawy Alzheimera, demencji, otępienia, niezależnie od wieku, nawet wcześniej niż też tam 65 lat jest podawane.
5: Tak, największym problemem jest to, że rzeczywiście choroby demielinizacyjne czy choroby otępienne, do których jest zaliczana choroba Alzheimera, obserwujemy w ostatnim czasie, że występuje u coraz młodszej populacji, tak? Więc to nie jest przypadłość osób w podeszłym wieku, ale coraz młodszych osoby mają stawiane rozpoznanie Alzheimera ze względu na to, że spełniają wszystkie kryteria zaburzeń poznawczych, które są charakterystyczne dla tej jednostki. Sam osobiście miałem do czynienia z osobą w wieku 35 lat, u której zdiagnozowano już w tak młodym wieku zespół otępienny pod postaci choroby Alzheimera. A wobec powyższego staje się to na pewno pewnym wyzwaniem też dla zdrowia publicznego. Jeśli chodzi o związek z chorobami metabolicznymi, takim jak cukrzyca, zgadzam się ze względu na to, że cukrzyca sprzyja chociażby powstawaniu miażdżycy. Miażdżyca sprzyja temu, że jest gorsze krążenie mózgowe, między innymi mózgowe, więc przez brak właściwej transportu krwi do mózgu także zaczynają się zmiany organiczne w centralnym układzie nerwowym, a w ślad za tym chociażby powstają różnego typu zaburzenia, czy to demielinizacyjne, czy też uszkodzeniowe. czy też także i te otępienne, tak? Więc jak najbardziej ten związek jest ewidentny, także musimy mieć z tyłu głowy fakt, że cukrzyca jest chorobą, która dotyczy wielu narządów, tak? Jest ona skrycie przebiegająca ze względu na to, że tak na dobrą sprawę podwyższony poziom cukru nie jest odczuwalny, a zmiany narządowe już powstają, czy to w naczyniach, czy w mózgu. Dziś już nikt nie neguje silnego związku cukrzycy z chorobami serca i naczyń, nikt nie neguje z udarami mózgu, nikt nie neguje tego związku z chorobami chociażby nerek, czy wzroku, słuchu, więc tak na dobrą sprawę cukrzyca jako choroba metaboliczna dotyczy wielu narządów, w tym także i wpływa na funkcjonowanie naszych zdolności poznawczych.
6: Panie dyrektorze, zeszliśmy troszeczkę na takie medyczne tematy. Wróćmy do naszego szpitala. Modernizacja pracowni hemodynamiki i elektrofizjologii. Kiedy możemy się spodziewać, no tak mniej więcej, pana ocenie, finiszu tych modernizacji?
5: Tak jak wspomniałem, ten projekt musi być zrealizowany do końca czerwca. Wobec powyższego takie są też założenia. Dlatego też uruchomimy tutaj niezwłocznie funkcjonowanie oddziału kardiologicznego zaraz po uzyskaniu informacji, że inwestor zakończył działania polegające na modernizacji instalacji tych angiografów, zarówno tego hemodynamicznego, jak i tego przeznaczonego do zabiegów elektrofizjologicznych.
6: Czyli tak stopniowo?
5: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Ja myślę, że tutaj rzeczywiście od lipca już te zabiegi na pewno na naczyniach wieńcowych one już będą się odbywać. Jeśli chodzi o elektrofizjologię, to oczywiście w pierwszym rzucie będziemy wykonywać w tej pracowni zabiegi implantacji stymulatorów, kardiowerterów, defibrylatorów i urządzeń resynchronizacyjnych. To, co do tej pory robiliśmy, ale robiliśmy to na bloku operacyjnym, teraz będziemy to robić w strukturach oddziału kardiologicznego w tej pracowni. No i myślę, że ten okres wakacyjny też realnie będzie już momentem, gdzie pierwsze zabiegi z zakresu ablacji, zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza migotania przedsionków, wystartuje, bo tutaj w gotowości mam personel, który jest chętny udzielać tego typu świadczeń zdrowotnych. Jesteśmy na etapie organizacji funkcjonowania tej pracowni. W dniu dzisiejszym też mam spotkanie z kierownikiem tej pracowni, czyli z panem doktorem Grzegorzem Bojarskim, który będzie odpowiedzialny za tą część elektrofizjologiczną, żeby omówić chociażby, jaki sprzęt tutaj będzie ten jednorazowy, zużywalny, będzie potrzebny do funkcjonowania tej pracowni. Z kolei z drugim kierownikiem, czyli z doktorem Markiem Radomskim, już jestem po rozmowach dotyczących funkcjonowania pracowni hemodynamiki. Tu za wiele się nic nie zmieni ze względu na to, że ten zakres działalności wykonujemy nieprzerwalnie od 2013 roku. Poprawi się jakość wykonywania badań, zmniejszy się na pewno ekspozycja pacjenta na promieniowanie. Które jest wykorzystywane podczas tego typu zabiegów. No i też będzie możliwość, żeby tutaj z mniejszego dostępu wykonywać te badania bardziej dokładnie, bardziej wiarygodnie, bardziej bezpiecznie. No i przyszłościowo myślimy też o wdrożeniu zabiegów na naczyniach obwodowych, nie tylko i wyłącznie na wieńcowych, ale także i obwodowych, zwłaszcza nerkowych. W procesie miażdżycowym też to jest możliwe, a ten sprzęt, który zakupimy z Krajowego Planu Odbudowy, będzie miał takie możliwości.
6: Jakie kolejne środki, panie dyrektorze, są zewnętrzne? Szpital planuje pozyskać w najbliższych tygodniach, miesiącach, no może po realizacji tych inwestycji? Bo słyszałem, że już jakieś plany są.
5: Tak, tych planów jest bardzo dużo. Nie ukrywam, że chciałbym jeszcze kilkanaście inwestycji przeprowadzić w naszym szpitalu. Na pewno wśród takich najbliższej perspektywy to jest pozyskanie środków celem utworzenia drugiej pracowni rezonansu magnetycznego, ale także zakupu sprzętu do badań endoskopowych. Myślę tutaj o gastroskopii i kolonoskopii. Wobec powyższego taką aplikację tutaj złożyliśmy do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego celem uzyskania tych środków. Mamy także w planach tutaj wystąpienie do Zarządu Powiatu Inowrocławskiego o przyznanie dofinansowania celem modernizacji wind oraz zakupu łóżek dla oddziałów szpitalnych, więc to wkrótce też się, myślę, ziści. Także planujemy wystąpić do okolicznych gmin z prośbą o sfinansowanie sprzętu zabiegowego i myślę tutaj bardzo mocno o przede wszystkim laparoskopię na bloku operacyjnym w celu przeprowadzenia zabiegów laparoskopowych z zakresu chirurgii ogólnej, ginekologii, urologii, także o zakupie nowego artroskopu na rzecz oddziału chirurgii urazowej i ortopedii, no bo to jest bardzo dużo tych zabiegów jest wykonywanych i w coraz to młodszym wieku, więc myślę, że ten sprzęt jest bardzo, bardzo potrzebny. No i nie ukrywam, że też będę starać się pozyskiwać środki przeznaczone typowo na modernizację naszego obiektu, a chociażby wymianę pionów tutaj sieci wodociągowej, sieci elektrycznej, sieci ogrzewania centralnego, tak żeby przede wszystkim wprowadzić pewne oszczędności, tak, na tych obszarach, ale też żeby przy tej modernizacji chociażby poprawić komfort pobytu pacjentów poprzez utworzenie chociażby nowych toalet, tak bardzo ograniczonych w pawilonach łóżkowych. Także myślę o takiej modernizacji, która będzie na wzór modernizacji oddziału chorób wewnętrznych, żeby utworzyć też sale łóżkowe z dostępem do węzła sanitarnego bezpośrednio przy tych salach chorych. Więc tych inwestycji rzeczywiście planowanych jest bardzo, bardzo dużo. Mamy w 40-lecie, w tym roku jubileusz 40-lecia naszego szpitala. Wobec powyższego przez 40 lat ta infrastruktura szpitalna nie była modernizowana, nie była wymieniana, więc myślę, że to jest ten czas, gdzie trzeba już myśleć o wymianie, o modernizacji, no i przede wszystkim stosowaniu nowych rozwiązań technologicznych, które pozwoli chociażby na zmniejszeniu kosztów związanych właśnie z energią elektryczną, z ogrzewaniem, bo to także jest tutaj bardzo, bardzo ważne.
6: Panie dyrektorze, 2026 rok, rok nowoczesności, modernizacji, zmian, wielkich zmian. Które są najważniejsze i które największe wyzwania czekają i jakie największe wyzwania czekają na szpital? Pomimo tych kilkudziesięciu milionów, podsumowując, środków z KPO.
5: Dla mnie osobiście takim najważniejszym inwestycją, która ma miejsce, to dla mnie jest cały ten projekt związany z kardiologią, ze względu na to, że kardiologia jest raz, że bliska mojemu sercu, bo na tym oddziale pracowałem, dwa, też udzielam świadczeń w poradni kardiologicznej, ale to też jest taka zupełna nowość, tak? Tutaj zwłaszcza te świadczenia z zakresu elektrofizjologii bardzo, bardzo mnie cieszą, że one będą wdrażane i będą służyć naszym pacjentom, więc gdybym miał wyróżnić jedną taką inwestycję, to właśnie bym wymienił tą inwestycję w ten obszar kardiologii.
6: Panie dyrektorze, tytułem końca kilka słów do naszych słuchaczy, odbiorców, no bo oni czekają na te zmiany, czekają na tą nowoczesność w naszym szpitalu. Co by pan im powiedział?
5: Ja chciałbym, szanowni państwo, przede wszystkim państwu podziękować za to, że każdego dnia obdarzacie nas swoim zaufaniem i korzystacie z naszych świadczeń zdrowotnych. Cieszy nas to, że zawsze możemy tutaj państwa gościć. Chciałbym przy tej okazji, życząc państwu oczywiście dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności, chciałbym zapewnić, że te zmiany, które zachodzą, będą jeszcze bardziej dla państwa przychylne, bym powiedział, jeszcze bardziej będą otwarte, jeszcze bardziej będą sprzyjać większej jakości i bezpieczeństwu Państwa w naszym szpitalu, więc mam nadzieję, że ta Państwa opinia w dużej mierze ulegnie zmianie przez to, jak będziemy tutaj zmieniać się dla Państwa. Pomimo tych trudności, z którymi się borykamy, to nie ustaniemy w naszych działaniach, żebyśmy byli coraz bardziej lepsi dla Państwa, bo to Państwo jesteście dla nas najważniejsi, zgodnie z naszą misją zakładu, że nie ma takiego, nie wszystkich pacjentów jesteśmy w stanie wyleczyć, ale nie ma takiego pacjenta, któremu nie możemy pomóc, więc szanowni Państwo, proszę Was o jedno, o wyrozumiałość i trzymajcie kciuki, żebyśmy się zmieniali.
6: I tym optymistycznym akcentem zakończymy nasz wywiad, a moim rozmówcą był dyrektor Inowrocławskiego Szpitala, pan Bartosz Myśliwiec. Dziękuję, panie dyrektorze.
5: Bardzo serdecznie dziękuję.
4: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
4: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Minęły już 2 lata od objęcia urzędu przez burmistrza Pakości Michała Siembaba. W rozmowie pytamy o najważniejsze inwestycje, zmiany w gminie oraz o to, z jakimi wyzwaniami samorząd mierzy się dziś na co dzień. Co udało się już zrobić i jakie są plany na kolejne lata? Posłuchajcie naszej rozmowy tylko w Melo Radio Inowrocław.
6: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info i Melo Radio Inowrocław. Jesteśmy dziś w Urzędzie Miejskim w Pakości, a wraz ze mną burmistrz Pakości, pan Michał Siembab. Dzień dobry, panie burmistrzu.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Panie burmistrzu, minęło już trochę czasu, prawie 2 lata od objęcia przez pana funkcji. Jak dziś ocenia pan właśnie te 2 pierwsze lata w pakowskim ratuszu?
7: One w mojej opinii były bardzo intensywne. Pakością, której problemami żyłem od właściwie urodzenia, nigdy się nie znudziłem i już w czasie poprzedniej kadencji, kiedy byłem radnym, przez to, że ta poprzednia kadencja była taka długa ze względu na COVID i bardzo intensywna, we wszystkie kwestie inwestycyjne, głównych problemów mieszkańców się zdążyłem mocno wgryźć i to, co mnie tutaj zostało, nie było żadną niespodzianką, a miałem taką pewną wizję tego, jak to miasto mogłoby wyglądać, w jakim kierunku miałoby pójść i udaje się na szczęście dzięki życzliwości ludzi, ogromnemu zaangażowaniu pozytywnemu pracowników urzędu, mojej administracji czy Rady Miejskiej, wszystkie te projekty udaje nam się pozytywnie przeprowadzić. Także oceniam te 2 lata jako okres bardzo dobry dla naszego miasta, z wielu względów, pod wieloma punktami widzenia i ciekawe też, tak można powiedzieć, zawodowo-życiowo.
6: Zatrzymajmy się na moment przy tych projektach. Które inwestycje rozpoczęte lub zakończone w ostatnich latach uważa pan za najbardziej znaczące dla mieszkańców Pakości?
7: Ojejku, dużo tych inwestycji podjęliśmy w mieście. Wiadomo, że cała Polska mierzy się z problemem demografii, coraz mniejszej liczby urodzeń, ale chcemy wyjść naprzeciw potrzebom młodych rodziców w kontekście budowy tego obiektu, bo wiem doskonale o tym, że rzeczywiście, aby móc połączyć macierzyństwo czy ojcostwo z pracą i karierą zawodową, takie miejsce jest potrzebne. Nie mieliśmy takiej placówki publicznej. Ona za chwilę rozpocznie swoje działanie. Oceniam to działanie jako bardzo korzystne, szczególnie, że 100% środków na budowę tego obiektu pozyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych, rządowych w ramach programu Aktywny Maluch, także nie kosztowało to naszej gminy absolutnie nic. Bardzo ważne zadanie. Porządkujemy wiele tematów związanych z gospodarką wodno-ściekową, ze składowiskiem odpadów na Giebni. Dokończyliśmy budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, gdzie na co dzień zajmujemy się szczególnymi potrzebami ponad 20 mieszkańców naszej miejscowości. Stworzyliśmy 5 miejsc zamieszkania dla osób samotnych, które wymagają też opieki w tym punkcie. Bardzo ważny punkt na mapie naszego miasta, bardzo ciekawa inwestycja. Z inwestycji, które rozpoczęły się w poprzedniej kadencji, skończyliśmy je w tej kadencji. Ważny skatepark na terenie Parku Miejskiego, też takie miejsce integrujące młodzież. Do tego mnóstwo inwestycji, które w tym momencie już są dosyć mocno zaawansowane, na przykład modernizacja substancji mieszkaniowej, ocieplenie domów. Kończymy termomodernizację naszego obiektu Domu Kultury, który też wymaga dużego remontu od momentu, kiedy został wybudowany. Ten rok jest kluczowy, jest naprawdę bardzo ciekawy, bo mamy w portfolio projektu za prawie 18 milionów złotych, z czego 65% pochodzi ze źródeł zewnętrznych, także nasz wkład własny to raptem 35%. I wśród tych projektów przede wszystkim należy właśnie wymienić modernizację, rozbudowę bardzo dużą stacji uzdatniania wody, które chcemy zwiększyć o 50% moce przerobowe tych dwóch zakładów w Pakości i w Kościelcu, dzięki czemu będziemy zabezpieczeni na wodę również na takie trudne okresy letnie. Ten zeszły rok był dosyć deszczowy, ale w roku 2024 zdarzały się sytuacje, że wody w Pakości mogło zabraknąć, więc jak zmodernizujemy te duże stacje uzdatniania wody, ten problem zostanie odsunięty. W ramach tych dużych projektów realizowanych w tym roku należy też wymienić modernizację akustyczną sali widowiskowej w Domu Kultury. Kończymy termomodernizację, za chwilę wejdziemy z dużą modernizacją sali akustycznej, tak żeby móc w Pakości robić koncerty w każdego typu muzyki, a nie tylko powiedzmy akustyczne. Marzą mi się koncerty rockowe w Pakości, więc będziemy mogli to robić. Dużą inwestycją taką, na którą też czekam, to jest budowa drogi gminnej między miejscowościami Gorzany a Rybitwy. Otrzymaliśmy również 50% środków na dofinansowanie tego zadania ze źródeł rządowych. Jesteśmy po przetargu na chwilę przed podpisaniem umowy, rozpoczęciem prac. Dużo ciekawych rzeczy się w tym momencie w mieście dzieje.
6: Jak wygląda obecnie sytuacja finansowa gminy Pakości? Jakie są te największe wyzwania budżetowe samorządu? Mówił Pan o dużych dofinansowaniach.
7: Tak, tylko że za tymi dużymi dofinansowaniami, bo tak jak wspomniałem, administracja w urzędzie w tym momencie jest bardzo ambitna. Podejmujemy się naprawdę wszystkich możliwych tematów, które widzimy, że oczekuje ich opinia publiczna. Coś, co mnie jeszcze też bardzo cieszy, to to, że jesteśmy na zakończeniu procedury przygotowania strategii rozwoju miasta i gminy Pakość. To było jedno z takich moich sztandarowych postulatów w czasie kampanii wyborczej, że powinniśmy mieć tą strategię nową, zbudowaną, bardzo ambitną, taką przygotowaną naprawdę w profesjonalny sposób. I ten proces trwał, nie ukrywam, od września 2024 roku. Jesteśmy na ostatnich etapach tego procesu. I przeprowadziliśmy w ramach tego procesu przygotowania tej strategii szereg spotkań warsztatowych z kilkoma grupami społecznymi. Odbyliśmy kilkadziesiąt godzin i szkoleniowych, i warsztatowych, i przeprowadziliśmy też ankietę takich największych potrzeb mieszkańców. I to ogromny sukces tego procesu, bo wpłynęło ponad 700 odpowiedzi na pytania w ramach tej ankiety. Także my mamy te potrzeby gminy przebadane na szerokim gronie naszych mieszkańców. I to, co mnie bardzo cieszy, to to, że te kierunki, które ta administracja wybierała jako takie wiodące, gdzie musimy przeprowadzić jakąś konkretną analizę i inwestycje, to one też się powtarzały w tym, jakie były oczekiwania mieszkańców. I teraz podejmowaliśmy działania, żeby pozyskać dofinansowanie tych konkretnych inwestycji, ale jednocześnie rosła kwota po drugiej stronie tego naszego obowiązkowego wkładu własnego. I nie ukrywam, że kiedy do urzędu przyszedłem, gdzie udało się te wybory wygrać i podjąłem rękawice po zaprzysiężeniu, mieliśmy taką sytuację, w której wiedziałem doskonale o tym, że Urząd Miasta w roku 2024 ma zaplanowany deficyt na poziomie 3 milionów złotych. Ten pierwszy rok, 24, udało nam się zamknąć nadwyżką 300 tysięcy złotych. 25, za chwilę będziemy w drodze uchwały Rady Miejskiej rozliczenie roku 25 prezentować. Z tego co wiem, wyszliśmy na plus kilka milionów złotych. Więc mimo że mieliśmy założony deficyt również około 3 milionów złotych. Więc to jest dla mnie sygnał, że oprócz bardzo ambitnych planów inwestycyjnych, które udaje się w prawie 100% zrealizować w tych harmonogramach, które chcieliśmy, udaje się też zacisnąć pasa i wytworzyć oszczędności, które stanowią wkład własny pod przyszłe inwestycje. I pozostaję bardzo dużym optymistą w kontekście tego roku, tego budżetu w tym roku, bo też planowana ilość inwestycji była na tyle duża, że ten deficyt w momencie, w którym budżet na rok 26 przyjmowaliśmy pod koniec zeszłego roku, wyglądał strasznie. Ale już dzisiaj śpię spokojnie, bo wiem, że przynajmniej z połowy tego założonego w uchwale budżetowej deficytu będziemy w stanie bez problemu zejść, bo uzyskaliśmy takie nadwyżki. Więc ta reforma finansów publicznych, która miała miejsce w zeszłym roku, też powoduje, że miasto zyskuje większą ilość środków z tytułu CIT i PIT od mieszkańców, którzy tutaj działają. To zmiana rządowa, którą wprowadzono, spowodowała, że kondycja finansowa gminy jest pod tym względem trochę lepsza. Ale cieniem na finansach miast niestety nakłada się sytuacja oświaty i tego, że właściwie we wszystkich samorządach, jakie znam, nakłady na oświatę znacząco rosną i kwota subwencji jest niewystarczająca, aby pokryć wszystkie potrzeby. I to jest pewien problem właściwie nie tylko w gminie Pakoś, w całej Polsce. Tutaj akurat wymagana jest po stronie burmistrzów taka bardzo duża ekwilibrystyka, jak znaleźć złoty środek między spełnieniem wszystkich potrzeb rodziców i dzieci, a spięciem budżetu w tym zakresie. Mogę się pochwalić tym, że na potrzebach dzieci, tych indywidualnych trudnościach, bo wiadomo, że mamy dzieci w spektrum autyzmu czy z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, wszystkie te potrzeby otaczamy opieką i nie ma powodu, dla którego rodzice byliby niezadowoleni z tego, jak sytuacja w naszych szkołach pod kątem opieki dla ich dzieci wygląda. Także chciałbym, aby to też wybrzmiało bardzo mocno. Nie oszczędzamy na dzieciach.
6: Zatrzymajmy się na chwilkę przy tych potrzebach. Prowadzi Pan dość otwartą formułę sprawowania rządu. Jakie potrzeby mieszkańców ogólnie Pakości przewijają się podczas rozmów, spotkań? Czego chcą mieszkańcy Pakości?
7: Są bardzo różnorodne potrzeby, bardzo różnorodne. Dużą potrzebą, na którą gmina jako taka ma dosyć ograniczony wpływ, chociaż staramy się robić wszystko, co tylko możliwe, żeby też pozytywnie na tego typu problemy odpowiadać. To jest poszukiwanie pracy, atrakcyjnej pracy, która by pozwoliła myśleć spokojnie o rozwoju, o swojej przyszłości w tym mieście, o tym, żeby nie wyjeżdżać, o tym, żeby ta praca była ambitna, żeby ona była ciekawa. No, nie zawsze gmina jest w stanie ze względu na to, do czego została powołana i czym jest, we właściwy sposób odpowiedzieć na te problemy. Natomiast chciałbym budować takie miasto, z którego nie będzie się chciało wyjeżdżać. Wiadomo, rozumiem, jest taka sytuacja, sam jestem tego typu osobą, która w pewnym momencie podjęła decyzję o wyjeździe na studia do innego dużego miasta. Pracowałem przez ponad 15 lat poza miejscem zamieszkania, ale w pewnym momencie zdecydowałem się na powrót do Pakości i odbieram to jako coś naprawdę z punktu widzenia mojego życia najlepszą decyzję w życiu. I powiem tak, na przestrzeni ostatnich 2 lat miałem już kilkanaście tego typu rozmów z osobami, które po okresie studiów, po okresie jakiejś pracy zawodowej na terenie dużo większej jednostki, czy to Krakowa, czy Poznania, czy Warszawy, zdecydowały się na powrót do Pakości. Przyjechały tu z dziećmi, a czasami zostawiły dorastające dzieci w innych miastach i tutaj wróciły, żeby że tak powiem, spędzić tą drugą część swojego życia. I to mnie niesamowicie nakręca, żeby budować miasto takie, które może nie zatrzyma tego momentu, gdzie ktoś będzie szukał swojej szansy na zewnątrz, ale będzie doskonałą alternatywą na to, żeby wrócić. Tak z mojej perspektywy, gdzie mieszkałem przez dłuższy czas w Poznaniu i w Warszawie, mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że to jest niesamowita sprawa, że można mieszkać w ośrodku, który jest dobrze zorganizowany, w którym wszystkie potrzebne usługi są właściwie na wyciągnięcie ręki. Nie traci się 15 minut na to, żeby przyjechać między światłami, tylko na to, żeby odebrać dziecko ze szkoły, zrobić zakupy, wrócić do domu. Można żyć w takich małych miejscowościach jak Pakoś na zupełnie ciekawym poziomie, nie tracąc nic z atmosfery dużego miasta i tych wszystkich usług, bo tak na dobrą sprawę to popatrzcie Państwo. W ramach powiatu inowrocławskiego, mieszkając w jednym mieście, łatwo skorzystać z usług, które oferuje inne. Co to za problem w perspektywie, nie wiem, Bydgoszczy, Poznania czy Warszawy przejechać 5 km na boisko czy basen, z którego korzystamy. My również mamy tego typu możliwości jako mieszkańcy powiatu inowrocławskiego. Zależy mi na tym, żeby Pakoś była takim miejscem na terenie naszego regionu, które jest po pierwsze piękne, ma bogatą historię, ciekawe zabytki, ale też daje możliwość aktywnego spędzania czasu. Także praca, otoczenie, boiska, szkoły, drogi. Ogromnym problemem jest na przykład brak ścieżek pieszo-rowerowych do naszych wsi. I to jest coś, co się przewija we wszystkich ankietach. Mieszkańcy naszych terenów wiejskich chcieliby w bezpieczny sposób dostać się do miasta.
4: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
4: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. W naszej rozmowie z burmistrzem Pakości Michałem Siembabem wracamy także do głośnej sprawy tzw. mafii śmieciowej. Pytamy o jej konsekwencje dla gminy, działania samorządu i bezpieczeństwo mieszkańców. O tym oraz o bieżących sprawach regionu tylko w naszej rozmowie w Melo Radio Inowrocław.
7: To jest też taki obszar, który trzeba jakoś mocno doinwestować. Infrastruktura sportowa, tu się akurat w poprzedniej kadencji dużo udało zrobić. My ten trend, że tak powiem, podtrzymujemy i rozwijamy dalej. Właściwie wszystkie wsie są wyposażone w jakieś punkty, gdzie sport można trenować i chcielibyśmy o tą infrastrukturę sportową na terenie miasta również w szczególny sposób zadbać już w najbliższych miesiącach. No i czyste środowisko, w miarę tanie usługi, to też nie jest takie proste, bo niestety tutaj jesteśmy zakładnikami takiej sytuacji, w której brakuje dużego zakładu do przetwarzania odpadów, na przykład, który by dał możliwość mieszkańcom całego powiatu prowadzenia czy zapewnienia tego typu usługi po w miarę niedużych pieniądzach. Akurat też staramy się bardzo mocno w tym przypadku zmienić tą niekorzystną sytuację, ten trend, ale nasze możliwości jako gminy samej jednej zrzeszającej tych 9 tysięcy plus mieszkańców są znacznie mniejsze niż dużych ośrodków miejskich.
6: Panie burmistrzu, wróćmy na moment do rozwoju samej gminy. Jakie działania planujecie, aby przyciągnąć nowych inwestorów i tym samym wspierać lokalnych przedsiębiorców tutaj na terenie tej gminy Pakość?
7: No, tutaj w tym zakresie trzeba być niestety pragmatycznym i praktycznym. Pakość, gmina Pakość leży z dala od dużych szlaków komunikacyjnych. Nie mamy tutaj drogi ekspresowej, jesteśmy z dala od autostrady, za to krzyżują się dwie dosyć ważne i zresztą słyszą Państwo w tle ruch cały czas samochodów osobowych, samochodów ciężarowych. To jest skrzyżowanie dwóch bardzo dużych dróg wojewódzkich. Ogromna ilość samochodów przejeżdża każdego dnia przez nasze ulice, powodując licznego rodzaju trudności. Marzyłoby się, chcielibyśmy mieć obwodnicę miasta, która by wyprowadziła ten ruch poza centrum miasta. To by spowodowało, że życie w samym centrum byłoby łatwiejsze, ale też dałoby możliwość pojawienia się nowych terenów inwestycyjnych wokół tej drogi, bo dojazd, komunikacja jest bardzo ważna. Mamy sieć kolejową na naszym terenie, niestety wyłączoną z ruchu pasażerskiego. Jeszcze do niedawna, chociaż 20 lat to już jest dosyć dawno, można było dojechać ze spokojem pociągiem z Inowrocławia do Żnina. Jako samorząd staramy się teraz bardzo aktywnie wspierać i lobbować powrót połączeń kolejowych na trasie Pakoś-Żnin, który by pozwolił też mieszkańcom całego naszego powiatu i inowrocławskiego, i żnińskiego łatwiej przemieszczać się do zakładów pracy, czy też w okresie, powiedzmy, weekendów czy lata w kontekście turystycznych. To by było na pewno też służyłoby rozwojowi inwestycji. Mamy duże tereny inwestycyjne o powierzchni 40 hektarów na terenie wsi Giebnia pod Pakością. Mamy gotowe projekty na modernizację infrastruktury mediów, wody i kanalizacji w tamtym obszarze. Też jesteśmy gotowi do tego, żeby w każdym momencie rozpocząć inwestycje w przypadku pojawienia się jakiegoś inwestora. No i robimy też dużo, żeby to miasto było atrakcyjne z punktu widzenia tego budowania pewności, że tu warto jest zainwestować. To jest niestety taki przykry aspekt tej naszej, powiedzmy, burzliwej przeszłości w poprzedniej kadencji, tej złej reputacji, którą Pakość miała. Te wszystkie wątki trzeba było raz na zawsze gruntownie odciąć i to wszystko jest też jakby ważne bardzo w mojej kadencji, żeby stworzyć miasto przede wszystkim transparentne, które się nie godzi w żaden sposób na działania przestępcze. Budowa pozytywnego wizerunku na zewnątrz też uważam jest bardzo ważna, bo Pakość to jest piękne miejsce, ale też musimy być uczciwi w stosunku do takich miejscowości, które leżą wzdłuż dróg krajowych, autostrad. Znacznie prościej jest ściągnąć inwestora, zachęcić go do inwestycji w tamtym obszarze. I dlatego musimy pracować nad różnego rodzaju aspektami, które nie są sensu stricte tylko i wyłącznie oparte na kwestiach tej infrastruktury, na tych zaletach, powiedzmy, infrastrukturalnych. Dlatego też budujemy atmosferę w tym mieście taką, która była pełna zaufania i zrozumienia dla tych potrzeb mieszkańców.
6: Panie burmistrzu, przejdźmy do tematu, który ostatnio dość mocno odbił się w przestrzeni publicznej, medialnej, czyli temat tak zwanej mafii śmieciowej. Jakie konkretnie działania podjęła gmina, aby podobne sytuacje związane z nielegalnymi odpadami nie powtórzyły się w przyszłości? No i jak samorząd chce zapewnić dzisiaj o bezpieczeństwie środowiskowym w tej kwestii?
7: To pytanie jest dosyć trudne, bo niestety to wszystko, co się zdarzyło w naszej gminie i nie tylko w naszej gminie, bo problem mafii śmieciowej jest problemem ogólnopolskim. I z dzisiejszej perspektywy, z doniesień medialnych wiemy doskonale, że problem pojawia się wszędzie właściwie w naszym kraju. Istnieje bardzo duża nadwyżka odpadów komunalnych na rynku w Polsce, z którą realnie nie ma co zrobić. I to jest pożywka dla grup przestępczych oferujących możliwość pozbycia się dużej ilości odpadów komunalnych przede wszystkim. I to jest jakby źródło i powód, dla którego mafia śmieciowa znajduje nadal paliwo do funkcjonowania. I teraz jeżeli ona znajdzie przedsiębiorcę skłonnego do pójścia drogą na skróty, gotowego na przyjęcie łatwego zysku, albo burmistrza, wójta, prezydenta, tak jak to miało miejsce w przypadku Pakości, który chciałby, że tak powiem, w jakiś sposób otworzyć podwoje gminy na funkcjonowanie takiej grupy, no to problem się robi, że tak powiem, gotowy. My w przypadku Pakości mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, którą spółką komunalną nie, że zarządzała grupa śmieciowa, tylko wywarła na władze spółki komunalnej i na gminę taką presję, której te osoby zarządzające tymi podmiotami się poddały i otworzyły podwoje na funkcjonowanie tej mafii śmieciowej tak zwanej.
6: Jakie konsekwencje finansowe i czy też organizacyjne wywarła na wizerunku gminy ta sytuacja? Z pana perspektywy.
7: Znaczy, w pierwszej kolejności to straciliśmy możliwość wykorzystania gospodarczo terenu 13 hektarów składowiska, które było w 2002 roku oddane do eksploatacji. Fakt, że później przez kolejne lata nie do końca przygotowano składowisko w kontekście posiadanej infrastruktury, na przykład linii sortowniczej albo linii do przetwarzania pewnych części odpadów do tych bieżących, dzisiejszych wymogów, spowodował, że składowisko nie mogło pełnić takiej funkcji, jaką mogłoby pełnić, czyli takiego poważnego, dużego RIPOK-a na terenie naszego powiatu. Gdyby w latach 2013 wyposażono składowisko w bardzo potrzebną na jego terenie infrastrukturę, dzisiaj sytuacja mogłaby być zupełnie inna. Dlatego nie zrobiono. Potem od początku kadencji mojego poprzednika otwarto szeroko podwoje tego miejsca na przyjmowanie odpadów legalnych i nielegalnych na terenie tego składowiska w nienależyty sposób. Teraz pojemność składowiska w momencie jego zaprojektowania, tak jak mówią raporty NIK-owskie, którymi tutaj dysponujemy, bo NIK tą sytuację na początku roku 2024 gruntownie przebadał, mówiło o tym, że to składowisko mogło być eksploatowane w legalny sposób przez okres 65 lat. Tymczasem tylko w latach 19, 20, 21, 22, 23 i do początku roku 24 przywieziono na teren składowiska ponad 1 250 000 ton odpadów, których prawidłowo nie ewidencjonowano, bo ewidencjonowano legalnie tylko ułamek tej liczby. Gmina w związku z tym i spółka komunalna, która składowiskiem zarządzała, nie przyjmowała należytych pieniędzy za deponowanie odpadów na tym składowisku. Co za tym idzie, te pieniądze w ramach marży dla spółki nie pozostawały w gminie, a gmina ich też nie odzyskiwała z powrotem od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w postaci tej transzy, która należała się nam z tego punktu widzenia, że działała tutaj jakaś działalność związana z przetwarzaniem odpadów. Ja szacuję te straty dla gminy na kwotę ponad 500 000 000 złotych, ponad 500 milionów złotych, gdyby składowisko było w legalny sposób eksploatowane, trafiłoby w ciągu ostatniej kadencji do naszego miasta. My ani w gminie, jako mieszkańcy, ani ja jako burmistrz, ani spółka komunalna tych pieniędzy nie widziała. To jest realna strata sięgająca ponad 500 milionów złotych naszego wspólnego budżetu. I to jest przedmiotem opracowań Najwyższej Izby Kontroli i to jest też przedmiotem śledztwa toczącego się w tym momencie w Prokuraturze Krajowej, w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy. I to jest realna strata, ale też straciliśmy w związku z tym, że składowisko zostało przepełnione już w roku 2020. Zostały przekroczone rzędne, graniczne składowanie odpadów, a nadal te odpady przywożono. Nikt sobie z tym problemu nie robił. Mój poprzednik wspólnie z poprzednimi prezesami spółki komunalnej parł przez dosyć długi okres czasu o to, żeby jeszcze bardziej rzędne podnieść. Ten plan się im nie powiódł, ale nadal nielegalnie przyjmowano nowe odpady. I teraz mamy 13 hektarów, dwie kwatery wypełnione po kurek, grubo ponad tą rzędną maksymalną, na którą można było zwozić odpady. Ale my już nic z tym terenem nigdy w życiu nie zrobimy. Bo on został w związku z tym przepełnieniem odpadami nielegalnie tutaj przywiezionymi wyłączony z możliwej eksploatacji dla miasta na przyszłość. I teraz pod koniec poprzedniej kadencji, gdzieś w roku 2023, kiedy funkcjonowanie w gminie Pakoś, ze względu na to, że przywożono już naprawdę ogromne ilości bardzo śmierdzących, przepraszam za to takie kolekwialne słowo, naprawdę odór w mieście był bardzo duży ze względu na te odpady, które tutaj przywożono. Coraz więcej mieszkańców pytało, co się właściwie dzieje na składowisku. My jako radni poprzedniej kadencji też te pytania zadawaliśmy. Odpowiedzi były niesatysfakcjonujące. Udawało się uzyskiwać w końcu informacje od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska po ich kontrolach i okazało się, że na to składowisko są przywożone nielegalnie odpady, są w ogóle niemierzone, niebadane, nikt ich nie waży, nikt ich nie filmuje. Właściwie każdy element, każdy aspekt funkcjonowania tego składowiska nie działał prawidłowo. Jako radny poprzedniej kadencji postanowiłem wokół tego tematu naprawdę zacząć pytać, bo chodziło o to, że tak, to jest gmina 9 tysięcy mieszkańców. Każdy chciałby tu mieszkać spokojnie, w zdrowej, bezpiecznej atmosferze. Tymczasem coś, co miało przynosić korzyść całej miejscowości i nie tylko, zaczęło być ogromnym problemem. Jeszcze generowało środowiskowe problemy i nie wiedzieliśmy jako mieszkańcy, czy one się nie będą odbijać w negatywny sposób na naszym zdrowiu. Trzeba było zawalczyć i o miasto, i o zdrowie mieszkańców, i o bezpieczeństwo i spokój naszych dzieci i wnuków, no bo mieliśmy się zgodzić na to, żeby praktycznie miasto poszło, doszło do jakiejś klęski, do jakiejś kryzysowej sytuacji. Dlatego też To, że mieszkańcy się obudzili i tak intensywnie, że tak powiem, włączyli się w moją kampanię w ostatnich 2 latach funkcjonowania tego samorządu, przychodzili na protesty pod imieniem i nazwiskiem i do mediów, i w telewizji pokazywali twarz, nie bali się walczyć o to miasto. Było dla mnie takim potężnym paliwem, że naprawdę jeszcze nie wszystko stracone i należy walczyć. Z dzisiejszej perspektywy wiemy, że na składowisko przywieziono bardzo duże ilości nielegalnych odpadów i one miały wpływ na wody gruntowe wokół składowiska. Każde składowisko, takie, które działa, ale takie, które jest zamknięte również, co kwartał musi badać swój wpływ, swoje oddziaływanie na wody gruntowe wokół. My wokół tego składowiska mamy tak zwane 4 tak zwane piezometry, czyli są takie studzienki pomiarowe, rury wpuszczone w ziemię, z których pobieramy próbkę wód gruntowych do badań. Badamy w tych próbach metale ciężkie, OWO, czyli tak zwany ogólny węgiel organiczny, WWA, czyli wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, i kilka jeszcze innych wskaźników, takich jak na przykład zasolenie tych wód.
4: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
4: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Minęły już 2 lata od objęcia urzędu przez burmistrza Pakości Michała Siembaba. W rozmowie pytamy o najważniejsze inwestycje, zmiany w gminie oraz o to, z jakimi wyzwaniami samorząd mierzy się dziś na co dzień. Co udało się już zrobić i jakie są plany na kolejne lata? Posłuchajcie naszej rozmowy tylko w Meloradiu Inowrocław.
7: Badamy w tych próbach metale ciężkie, OWO, czyli tak zwany ogólny węgiel organiczny, WWA, czyli wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, i kilka jeszcze innych wskaźników, takich jak na przykład zasolenie tych wód. Zdjęto w ramach działań prokuratury i Centralnego Biura Śledczego Policji kilkanaście osób zamieszanych w proceder tak zwanej mafii śmieciowej. Składowisko zostało zamknięte. Nie możemy z niego korzystać jako gmina czy jako mieszkańcy, nie możemy tam deponować odpadów. To się wszystko stało zaraz na początku, świeżo po wyborach i w toku pierwszych tygodni mojego urzędowania, czyli od maja 2024. Zamknięcie składowiska, niedowożenie tam nowych odpadów miało istotny wpływ na poprawę jakości środowiska i na terenie składowiska i wokół. Od mniej więcej tego momentu notujemy co kwartał spadek tych krytycznych wskaźników, które było widać jeszcze w badaniach w roku 2022-2023, gdzie w wodach odciekowych pod składowiskiem pojawiały się metale ciężkie, pojawiały się węglowodory aromatyczne. One wskazywały na to, że doszło do jakiegoś skażenia wód gruntowych środowiska tym, co nielegalnie na składowisko przyjmowano. Bo składowisko było składowiskiem, gdzie można było tylko i wyłącznie deponować pewne frakcje odpadów obojętnych, a nie niebezpiecznych. Zamknięcie składowiska, dbałość o to, żeby tam się nic więcej nielegalnie nie dostało, spowodowała, że w tych piezometrach od tego czasu wszystkie te parametry krytyczne zaczęły opadać. Dzisiaj już nie wykazujemy od ponad roku żadnych metali ciężkich, żadnych węglowodorów aromatycznych. To by wskazywało na to, że żadne nowe zanieczyszczenia do środowiska się nie przedostają. Czyli ta membrana, która znajduje się poniżej całej tej masy, jest szczelna. Gdyby nie była szczelna, byśmy to na pewno wychwycili. Cały tamten obszar jest poszyty bardzo gęstą siecią piezometrów należących nie tylko do nas, ale też do zakładów sodowych Kłemetiki, która w pobliżu ma te tak zwane Białe Morza. I cały ten teren jest bardzo intensywnie monitorowany, bo chlorki, które są pozostałością procesu wytwarzania sody, one w istotny sposób degradują środowisko gruntowe. W związku z tym Kłemetika prowadzi bardzo intensywne badania właściwie cały czas w tych otworach. I to, co my widzimy na przestrzeni ostatniego ponad roku, to, że nie widać śladu oddziaływania składowiska na wody gruntowe, ani na środowisko działek wokół tego miejsca. Tu badania akurat na działkach sąsiednich zleciłem wspólnie z Prokuraturą Krajową w Łodzi już bardzo wcześnie, bo w czerwcu 2024 roku przebadaliśmy tereny naszych działek inwestycyjnych na zewnątrz. Nigdzie, a pobrano kilkadziesiąt próbek na tamtym obszarze, nie stwierdziliśmy oddziaływania składowiska na zewnątrz. Czyli dla mnie jako burmistrza, dla zarządzającego składowiskiem, prezesa spółki komunalnej, to jest taki sygnał, że my jesteśmy w stanie opanować to niebezpieczeństwo, które znajduje się w zdeponowanej masie tych odpadów. Bo inna alternatywa, na którą mam wrażenie nie ma w ogóle przestrzeni w Polsce, jest taka, że powstanie dedykowana dla tej masy odpadów instalacja do ich spalenia, do ich termicznego przekształcenia. Tylko że w praktyce jest tak, że oprócz tych nakładów inwestycyjnych, które trzeba ponieść, żeby taką instalację zbudować, i drugie pytanie, kto ją zrobi i za jakie pieniądze, to każdorazowo, każda tona odpadów, która wjeżdża na teren takiej spalarni, też na bramie jest liczona pewna kwota. Ona rynkowo na dzisiaj w naszym województwie wynosi między 3 do 10 tysięcy złotych za każdą tonę przywiezionych odpadów. Suma summarum, zutylizowanie na drodze termicznego, energetycznego wykorzystania tych odpadów, trzeba by było wykorzystać kwotę między 5 a 10 miliardów złotych. Ponadto znaleźć miejsce, gdzie zdeponujemy popioły, które w przypadku spalenia odpadów niebezpiecznych też są odpadami niebezpiecznymi. To daje łącznie z logistyką w długim okresie czasu, bo tu nie mówimy o tym, że taka instalacja powstanie i ona spali całe to składowisko w ciągu 2 czy 3 lat, tylko potrzeba by było kilkudziesięciu lat pracy, daje koszty przekraczające 10 miliardów złotych. I pytałem naprawdę wielu instytucji, posłów, parlamentarzystów, rządów w postaci Ministerstwa Klimatu i Środowiska o możliwość wsparcia tego typu zadania. Nie ma tych pieniędzy. Jeżeli koszt utylizacji bałaganu na Giebni to jest koszt budowy drogi ekspresowej od granicy czeskiej po Świnoujście, tej trasy S3, no to odpowiedzmy sobie szczerze, czy chcemy wydatkować środki w takiej liczbie potrzebne na zupełnie inne inwestycje, na sprzątanie grajdołu po mafii. Ja mam też świadomość, że my nigdy w życiu nie odzyskamy pieniędzy od tych grup przestępczych, które doprowadziły do tego bałaganu. Więc musimy być pragmatyczni, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, ze specjalistami w branży związanej z gospodarką odpadową. Przygotowaliśmy projekt rekultywacji tego miejsca, który zakłada stworzenie krosza nad całą tą masą zdeponowanych odpadów i rekultywację tego terenu powyżej. W ciągu 30 lat od zamknięcia tego typu składowisk, właściwie wszystkich składowisk, prowadzone są badania zmierzające do badania tej masy i wpływu na wody gruntowe, badania gazów odlotowych, badania osiadania tej masy. Co kwartał wykonuje się całą porcję wielu badań. Chcielibyśmy po zamknięciu, po zrekultywowaniu tego obszaru otoczyć to miejsce monitoringiem, tak żeby mieć pewność, że w perspektywie czasu nic się nie zdarzy. A gdyby się zdarzyło, to też są metody, jak technicznie możliwy sposób i jeszcze też taki, który nie pogrąży budżetu naszego miasta i budżetu państwa, zapobiegać rozprzestrzenianiu się ewentualnych zanieczyszczeń na zewnątrz, bo na szczęście poniżej składowiska znajdują się warstwy nieprzepuszczalnych iłów, które można by było wykorzystać do stworzenia takich zapór, które by uniemożliwiły przedostawanie się tych zanieczyszczeń na zewnątrz. Bo też jako chemik, jako inżynier środowiska mam świadomość, że ta rekultywacja, to zamknięcie tej masy, to nie jest rozwiązanie na zawsze. Ale pozwoliłoby nam kontrolować to, co się tam złego zdarzyło, to, co zostało nielegalnie zdeponowane w tym miejscu.
6: Zostawmy tę sprawę do rozstrzygnięcia odpowiednim organom i sądom, a teraz może coś lżejszego kalibru, panie burmistrzu. Jakie wydarzenia kulturalne i sportowe są planowane? Dni Pakości, Enej, dobrze pamiętam?
7: Tak, Enej i Dżem Ja mam, tak jak powiedziałem wcześniej, ogromne szczęście do współpracowników. Dyrektor naszego Ośrodka Kultury i Turystyki staje na rzęsach, żeby z tego budżetu, który ma, wykrzesać znacznie, znacznie więcej i udaje mu się naprawdę przekonać coraz większe gwiazdy do tego, żeby w Pakości występowały. Jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony z tego, jak wyglądały Dni Pakości w poprzednich latach, chociażby w ostatnim roku, a teraz to już ekstremalnie oczekuję tego, co się zdarzy na początku sierpnia 2026, bo przyjedzie do nas i ENA, i Legenda Jam, także to wiem na pewno, że będą koncerty, które będą się cieszyły ogromnym zainteresowaniem wśród publiczności, ale to nie tylko Dni Pakości, które jeszcze dodam, że też będzie szereg różnego rodzaju innych atrakcji, które przy okazji tych kilku dni będziemy się starali zaproponować mieszkańcom. Stawiamy też na sport. Taka wiadomość właściwie sprzed dwóch dni z tego tygodnia. Podjąłem inicjatywę, która zaskutkuje tym, że w Pakości zostanie rozegrany mecz czwartej kolejki Polskiej Ligi Boksu. To jest inicjatywa, którą środowisko bokserskie, boksu olimpijskiego w Polsce uruchomiło po ponad 20 latach, gdzie rozgrywek ligowych nie było w Polsce organizowanych. Liga Boksu wróciła. Mamy 8 zespołów, profesjonalnych zespołów, działających na terenie całej Polski. Co dwa tygodnie odbywa się mecz. 9 konkretnych spotkań pomiędzy zawodnikami wagi od 50 kg wzwyż. I bardzo mi się ta inicjatywa spodobała, bo to jest promowanie szlachetnej sztuki sportowej, a nie tych, powiedzmy, takich
6: freak fightów
7: na przykład, gdzie naprawdę ktoś próbuje zdobyć poszanowanie społeczeństwa i widzów swoją kwitnącą głupotą, a nie czymś konkretnym, nie ciężką pracą. I na przykład akurat jak miałem udział brać czynny udział w takich właśnie

0: takiego wydarzenia jeszcze nie było i myślę sobie, że z tego punktu widzenia, że mieszkańcy takiego mniejszego miasta są złaknieni różnego rodzaju takich atrakcji, które wychodzą ponad taką, powiedzmy, przeciętność, to na pewno cieszyłoby się to wydarzenie dużym zainteresowaniem. No i udało się spełnić te moje plany i marzenia wspólnie z Polską Ligą Boksu i Pomorzanie Boxing Team. Przyjedzie do nas drużyna nie byle jaka, królewscy z Krakowa, to jest Beniaminek w tej lidze. Także z tego punktu widzenia Pakoś będzie takim jasnym punktem na mapie też nowej dyscypliny czy nowej ligi w Polsce, Polskiej Ligi Boksu Olimpijskiego. Ten rok to jest też szczególny rok w kontekście naszej Notecianki Pakoś, 75. rocznica powstania klubu piłkarskiego Notecianka Pakoś. Też szykujemy kilka atrakcji wspólnie z klubem, ale w ramach pewnego rodzaju prezentu dla społeczności Notecianki Pakoś zmodernizujemy w tym roku szatnię klubu sportowego w ramach programu ministerialnego Szatnia na Medal. I też mogę mieszkańcom Pakości zapowiedzieć coś, czego jeszcze kilka tygodni temu nie planowaliśmy, ale była inicjatywa wśród mieszkańców, żeby spróbować odbudować jeszcze jedno boisko trawiaste na terenie gminy, tak żeby mieć możliwość trenowania piłki nożnej nie tylko na sztucznej nawierzchni, ale też na trawiastej, poza boiskiem głównym Notecianki Pakoś. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tego typu zadania i chcielibyśmy, jeżeli tylko zostanie pozytywnie zweryfikowany, zmodernizować boisko trawiaste niedalekiej Wielowsi. To jest raptem 2 km od centrum miasta. Wszystkie drużyny sportowe, piłki nożnej działające na terenie miasta, ale też osoby fizyczne będą miały dodatkowe duże boisko zmodernizowane, trawiaste, co byłoby takim dodatkowym jakby aspektem świętowania tego 75-lecia Notecianki. Mam jeszcze LZS w Kościelcu, który też mógłby wykorzystać tą dodatkową infrastrukturę. Bardzo mnie to cieszy. Także stoimy sportem. Marzy się rozszerzenie tej oferty nie tylko o piłkę nożną, ale też o lekką atletykę, o powrót do pięknych tradycji koszykówki i siatkówki w Pakości. To jest wszystko w planach tej administracji. Mamy naprawdę głowę pełną pomysłów, tylko żeby jeszcze pieniędzy na wkład własny starczyło.
1: Panie burmistrzu, tytułem końca, co chciał pan przekazać mieszkańcom gminy, którzy nas oglądają albo słuchają?
0: Ojeju, szanowni państwo, mieszkamy w pięknej miejscowości, z piękną historią, pięknie położonej, z piękną naturą. Cieszmy się z tego, radujmy się, budujmy ją razem. Zapraszam wszystkich na pokład wspólnej pracy dla naszej miejscowości. Niech to miejsce będzie cudownym, wspaniałym miejscem, z którego każdy z nas będzie dumny. Budujmy miejscowość, budujmy naszą gminę dla siebie samych, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Niech ta współpraca, nasza wspólnota samorządowa kwitnie. Dziękuję za to, że chcecie wspierać dobre inwestycje i za całą waszą życzliwość. Zapraszam wszystkich na pokład pracy dla naszej gminy.
1: I tym optymistycznym akcentem zakończymy nasz wywiad, a moim rozmówcą był burmistrz Pakości, pan Michał Siembab. Dziękuję, panie burmistrzu.
0: Bardzo dziękuję.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.

0: Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane.

0: kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Juraparku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Juraparku Solec Kujawski. Zapraszamy!
2: Po reklamie.

0: słuchaj na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W Teatrze Miejskim odbyła się konferencja prasowa dotycząca planów budowy nowej instytucji kultury InnoLab. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki konkursu architektonicznego i przedstawiono założenia całej inwestycji. Jak będzie wyglądać finalny projekt?
2: Szanowni Państwo, jako kierownik Inowrocławskiego ośrodka InnoLab od niedawna, Akademii Innowacji, witam wszystkich serdecznie, a już szczególnie serdecznie witam gości, którzy przybyli na to niezwykłe wydarzenie, bo wydarzenie jest zaiste niezwykłe. Ogłaszamy wyniki konkursu architektonicznego na budowę nowoczesnego, niezwykle nowoczesnego i wielofunkcyjnego obiektu, jaki w Inowrocławiu niebawem powstanie. Cieszę się, że jest z nami pan marszałek, pan Piotr Całbecki, podkreślając, że to ze środków województwa będą finansowane te inwestycje, ta inwestycja i ze środków unijnych, tak przewidujemy. Witam serdecznie pana europosła Krzysztofa Brejzę, witam serdecznie pana senatora Ryszarda Brejzę, szczególnie serdecznie witam przewodniczącą Sejmiku, panią Elżbietę Pinieską. Jest z nami pani dyrektor Kujawsko-Pomorskiej Akademii Innowacji, pani Małgorzata Rudziewicz-Sadowska. Jest z nami, z boku stoi pani Monika Arczyńska, sekretarz sądu konkursowego i operator tego konkursu. Są sędziowie również, stoją z boku, którzy mogą być dziś obecni na tym wydarzeniu, bo niestety nie wszystkim to pasowało. Jest pan Jarosław Wierski, pan Przemysław Gawęda.
3: No to tak.
2: Jest pan, przepraszam, tak, bo właśnie z tego względu, że tak nieszczęśliwie stanąłem, jest z nami pan prezydent Arkadiusz Pajot i pan zastępca prezydenta Szymon Łebski. Witam radnych miejskich, radnych powiatowych, witam serdecznie wszystkie media, które przybyły na to wydarzenie. No i zaczynamy ogłoszenie wyników, ale po kolei. Sam konkurs jest zwieńczeniem pierwszego etapu. Tak to trzeba powiedzieć. Jest zwieńczeniem pierwszego etapu i InnoLab, do niedawna nazywany Energią Inowrocławia, wychodzi z cienia. Pierwsze poważne wydarzenie, o którym chcemy Państwu dzisiaj powiedzieć. A jako pierwszego poproszę, by o tym projekcie powiedział i nie tylko o tym projekcie więcej, pana marszałka Piotra Całbeckiego.
4: Dziękuję bardzo.
5: Czy po nas, panie marszałku, prosimy.
4: Jeśli ja mógłbym poprosić członków sądu konkursowego, wszystkich tutaj do nas, bo jeśli będziemy ogłaszać, no to dobrze byłoby, aby ci, którzy dokonali tego wyboru, również wzięli odpowiedzialność za ten efekt, za końcowy efekt konkursu, niezwykle ważnego. Nieczęsto ogłasza się konkursy architektoniczne. Wiem, że SARP chciałby, aby każda inwestycja była w tym trybie realizowana w Polsce, ale są takie sytuacje, kiedy nie można nie skorzystać właśnie z tej formuły, ponieważ dzisiaj mamy do czynienia z wyjątkowym projektem budowlanym, projektem architektonicznym, ponieważ tworzymy rzecz, której nie ma. Nawet trudno sobie wyobrazić, jak mógłby wyglądać ten budynek, ten obiekt. Wiem, jakie ma pełnić funkcje, ale w przestrzeni architektoniczno-urbanistycznej regionu Polski trudno znaleźć odpowiednik. Dlatego prosimy ludzi, którzy znają nie tylko architekturę polską, ale światową, po to, żeby nam pomogli określić kryteria, warunki konkursu, no i rozesłać po świecie pytanie do architektów, jak oni wyobrażaliby sobie to miejsce. No i stąd konkurs architektoniczny. Realizujemy inwestycję wyjątkową, już to powiedziałem, ponieważ takich nie ma zbyt wiele w Polsce, w regionie, tym bardziej. I budujemy od podstaw. To nie jest pierwszy projekt dotyczący rozwoju naszej inicjatywy województwa, mianowicie tworzenia sieci instytucji, które określamy kujawsko-pomorskimi centrami innowacyjnej edukacji. Mówimy o więc projektach, które mają wspierać edukację, szkolnictwo, podwyższać jakość i wiedzę przede wszystkim wśród młodych, nie tylko, ale przede wszystkim młodych mieszkańców naszego regionu. Na różne tematy szczególnie interesują nas te z obszaru nauk przyrodniczych ścisłych. Za to pierwszy projekt, który już jest w realizacji, chyba niedługo będziemy powoli zmierzać w przyszłym roku do końca tego projektu, tej inwestycji, to obiekty w Grudziądzu, tam nazywamy go Młynami Energii. No, nie będziemy o nim dzisiaj mówić, tylko dodam, że realizujemy tę inwestycję na obiekcie, który istnieje. Łatwiej jest więc wejść do obiektu, zresztą trudno sobie wyobrazić inną funkcję i nazwę, bo budujemy te młyny energii na miejscu, czy w miejscu, w obiekcie, który do niedawna służył jako młyn. Więc mówimy o energii wodnej, mówimy o energii odnawialnej i tak dalej, i tak dalej. Więc, ale mamy budynek, w oparciu o który ten projekt realizujemy, rozbudowujemy go, przerabiamy oczywiście, ale on istnieje, zresztą jest pod nadzorem konserwatorskim. No a tu i dziękuję panu prezydentowi, radnym, wszystkim mieszkańcom Inowrocławia za piękny prezent, bo dostaliśmy przy ulicy Gdańskiej. Nie, przepraszam.
5: To nie tutaj,
4: bym się pomyliło, przepraszam.
5: Ale nomen omen, jeżeli
4: no,
5: ale,
4: no dobra, Unia Europejska, Solidarność już Unii Europejskiej i Gdańsk, także dobrze. No więc jesteśmy przy Unii Europejskiej, przepraszam. No i otrzymaliśmy piękny kawałek ziemi, no i w bardzo pięknym miejscu. No i teraz jak go zagospodarować? Tutaj rzeczywiście trzeba było sięgnąć po fachowców, ekspertów i cieszę się, że do tej pory, że jesteśmy już na finiszu. Trwało to trochę czasu, ale dzięki temu my też organizowaliśmy struktury naszego projektu, ponieważ tutaj pan kierownik, pan dyrektor, no ale już pan kierownik odpowiada bezpośrednio za tę część inowrocławską. Oddział Inowrocławski, czyli projekt, który ma tak naprawdę pokazać bogactwo Kujaw. To, co jest pod ziemią, to, co wyrasta z ziemi i to laboratorium, które tutaj stworzymy, jest laboratorium dedykowane endogeniczności tej części naszego pięknego województwa. No bo gdzie, jak nie właśnie w Inowrocławiu, mówić o geologii, o zasobach geologicznych i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co z ziemi potem przetwarzamy, no i jeszcze inne rzeczy, inne w procesach chemicznych, przemysłowych i tak dalej, i tak dalej. Chcemy pokazać, jak to się dzieje, skąd to się bierze, jak to na przestrzeni też historii się kształtowało w tym miejscu. Myślę, że to będzie miejsce, które będą odwiedzać, edukować się tutaj nie tylko młodzi, nie tylko dorośli z naszego regionu, z całej Polski, ba, uważam, z całego świata. I poza tym efektem poprawienia wiedzy, umiejętności naszych młodych ludzi, jeszcze uzyskajemy na pewno efekt, który będzie efektem zwiększonego ruchu turystycznego. Inowrocław jest miastem uzdrowiskowym, więc i kuracjusze tu przyjadą chętniej, żeby odwiedzić i nie tylko się podleczyć, ale również odwiedzić to miejsce. Więc no, sądzę, że jest to projekt cywilizacyjny, jest to inwestycja rozwojowa, nie tylko kosztotwórcza, która kosztuje, ale da w tym drugim efekcie już zwroty, no bardzo poważne, bo to i do budżetu gminy, i powiatu, i budżetu województwa, Myślę, że za tą inwestycją będą podążać kolejne. Być może powstaną jakieś nowe inwestycje w obszarze sanatoryjnym, a może biznesowym. Kto wie. Na pewno jest to projekt ważny, a Inowrocław jest wart takiego właśnie, takiej inwestycji. Wszystkim członkom sądu dziękuję za cierpliwą, wytrwałą, merytoryczną pracę. Umieramy z ciekawości, co tam wymyśliliście i co ustanowiliście. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję panie marszałku. Przewidujemy, że w realizację projektu, w związku z tym o wypowiedź poproszę pana europosła Krzysztofa Brejzę, ale zanim panu europosłowi oddam głos, naprawię własny błąd. Własne błędy łatwiej naprawiać niż cudze. Nie powitam pracowni architektonicznych, które przyjechały ze świata, z całej Polski, a oni są dzisiaj głównymi bohaterami. Witam państwa bardzo serdecznie. Nie znam państwa, ale gdzieś domyślam się, że to są te osoby, które...
6: Na żywca, ale szanowni państwo, no, cieszę się. Wspaniały Inowrocław, który przez lata potrafił bardzo mądrze pozyskiwać środki z Unii Europejskiej, pieniądze z Unii Europejskiej. I zobaczcie, jak przez 20 lat tych inwestycji miasto się zmieniło. Cała infrastruktura, można powiedzieć, tego nie widać, bo pan marszałek, któremu bardzo dziękujemy, za to, że przez lata wspierał nas wszystkich w tych trudnych też momentach. Przecież wspólnie wywalczyliśmy obwodnicę Inowrocławia ze środków unijnych. Dzięki pani przewodniczącej też dużo rzeczy do Inowrocławia napłynęło dzięki Unii Europejskiej. I pamiętajmy, że Europejska to nie są tylko pieniądze na inwestycje infrastrukturalne. One są bardzo ważne. Rozmawialiśmy przed chwilą i o 15, o 25. Walczymy o to. Ale Unia Europejska to są wartości. Wartości, a wartości są w sercach ludzi. A kto ma lepsze serca niż Inowrocławianie, Kujawiacy? Dlatego to Centrum Innowacji jest bardzo potrzebne i cieszę się, że Inowrocławianie będą mogli ten piękny, nowy obiekt podziwiać. Tak jak korzystają. Kiedy człowiek jest w Belgii, w Brukseli, w Holandii, widzę tamtejszą komunikację miejską, wracam do Inowrocławia i widzę zakupione z pieniędzy unijnych najnowocześniejsze autobusy, których Europa Zachodnia i wiele innych miast też może nam pozazdrościć. Widzę wyremontowane, przecież też z pieniędzy unijnych, przez lata Śródmieście. Tego nie widać, pan marszałek mówił dużo o tym, co jest w ziemi. Wiemy, że tu ziemia solą, można powiedzieć, stoi. Cały przemysł wyrósł też na soli. Natomiast dużo inwestycji zostało przeprowadzonych z Unii Europejskiej, jeśli chodzi oczywiście o trakty, drogi, instalacje wodno-kanalizacyjne. Tego czasami nie widać z zewnątrz, ale zobaczmy wyremontowaną komendę, dworzec i takie rzeczy, które też udało nam się przy pana wsparciu, panie marszałku. Nie będę odwoływać się do pana senatora. Zrobić jak... Aleja Solidarności, przebicie. Ile to było, słuchajcie, wysiłku, żeby wykonać te przebicie pomiędzy rondem turbinowym a osiedlem Rąbin, które zmieniło w zasadzie układ komunikacyjny Inowrocławia. Nie przedłużając, nie chcę przedłużać, dzięki Unii Europejskiej, dzięki tym pieniądzom, które tu płynęły, płyną i będą płynąć, Inowrocław musi być konkurencyjny i zrobimy wszystko, żeby konkurencyjność gospodarczą Inowrocławia wzmocnić i cieszę się, że ten piękny kolejny obiekt, który dzięki panu marszałkowi w Inowrocławiu powstanie, dzięki wierze w wartości, czyli temu, że Inowrocławianie zawsze stali po stronie Unii Europejskiej, jestem pewien, że ten obiekt będzie kolejną perłą, z której wszyscy będziemy dumni. Wszystkiego co dobre.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do konferencji prasowej na temat projektu InnoLab w Inowrocławiu. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki konkursu architektonicznego i przedstawiono założenia całej inwestycji. Jak będzie wyglądać finalny projekt?
2: Szanowni państwo, małe zdanie przypomnienia. Inicjatywa, czy projekt, czy pomysł projektu pojawił się parę lat temu w momencie podpisywania listu intencyjnego dotyczącego realizacji tej inwestycji. Ten list intencyjny podpisywał oczywiście pan marszałek, ale podpisywał stojący obok mnie senator Rzeczypospolitej, a wówczas prezydent miasta, pan Ryszard Brejza, którego też proszę o krótką wypowiedź.
7: Dziękuję bardzo. W towarzystwie zastępcy prezydenta Wojciecha Pijewskiego, a dziś kierownika tego projektu, nie ma nic cudownego niż wykonywanie tego, co się zaplanowało, prawda? I tego życzę prezydentowi, zastępcy, władzom Inowrocławia również. Moi kochani, tak naprawdę to ten projekt ma już, uwaga, czy ktoś wie ile lat? Nie ma. To powiem. 11 lat. W 2014 roku miałem przyjemność spotkać się z panem marszałkiem i powiedzieć, że pozazdrościliśmy my w Inowrocławiu, że poszukujemy takiego wyróżnika pewnego dla Inowrocławia, oprócz solanek i tężni oczywiście, czegoś, co ma już Toruń i Bydgoszcz miała mieć, a mianowicie mini Kopernika, miejsca, które sięgnie do wspaniałej przeszłości Inowrocławia, będzie uczyło historii, będzie przypominało o tym bogactwie, które miasto posiadało i posiada, a z drugiej strony będzie prezentowało to w sposób interaktywny, nowoczesny. Marzyła nam się taka komora przenosząca w przeszłość, już nie podam, która liczba, bo każdy rok przynosi bardziej nowoczesne rozwiązania oparte o komputery, o oprogramowania nowoczesne, z zapachami, z dźwiękiem, z przeniesieniem się pod ziemię. Sól, bursztyn. Bo historia tych ziem opiera się, tej ziemi, ziemi kujawskiej i Inowrocławia, opiera się na bogactwie tych dwóch, bursztynu, soli. Zmieniała się planowana lokalizacja, kadencje się zmieniały, lata biegły, były różne propozycje, a dzisiaj mamy już prawie że finał, moi kochani. To jest wielki dzień, zapewniam, szczęścia dla Inowrocławian, w tym również dla mojej skromnej osoby. Cieszę się bardzo, że realizuje to Wojciech Pijewski, że pan marszałek, pani przewodnicząca, państwo, pani dyrektor, znaleźliście takie rozwiązania, które pozwalają na zmaterializowanie tego pomysłu, tego zamysłu, bo zapewniam, że przy takim wsparciu i w oparciu o tak przygotowane projekty, ten, który wy wybraliście, za chwilę się dowiemy, który, spowoduje, że Inowrocławiowi przybędzie ośrodek, który stanie się magnesem turystycznym rozpoznawalności miasta Inowrocławia, atrakcyjności jego, nie tylko ważnym i istotnym dla historii miasta wspaniałej, ale dla przyszłości, bo to, co robimy dzisiaj i to, co budujemy dzisiaj w Inowrocławiu i w kolejnych latach, to ma służyć przyszłości, przede wszystkim młodym Inowrocławianom, gościom naszego miasta, rozwojowi miasta. Dziękuję serdecznie i gratuluję jeszcze raz, panie marszałku.
2: Dziękuję. Ułatwienie działki przy Unii Europejskiej o powierzchni ponad 2 hektary. Jest z nami pan prezydent Inowrocławia, którego również proszę o wypowiedź dotyczącą naszej inwestycji.
8: Tak, szanowni państwo, ja przede wszystkim chciałbym podziękować panu marszałkowi i panu senatorowi, który już wspomniał, że tak naprawdę rozpoczął ten cały proces, i wszystkim zaangażowanym osobom, które przez te kilkanaście w zasadzie lat procedowały całą tą to przedsięwzięcie. Jesteśmy na finale, panie senatorze, tak jak pan wspomniał. Będziemy za chwilę wiedzieć, który projekt wygrał i co będziemy mieli nowego tak naprawdę w Inowrocławiu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję panu marszałkowi za świetną współpracę w ramach tego, co ja tutaj musiałem bezpośrednio dokonać. Natomiast tak jak już wcześniej zostało to powiedziane, to jest proces wieloletni. Ja się bardzo cieszę, że w przestrzeni Inowrocławia pojawi się nowy obiekt o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym, trzeba również też powiedzieć, bo podejrzewam, że taką działalność również ten obiekt będzie prowadził. W miejscu, gdzie wspólnie też wybraliśmy, bo tak jak też pan senator zauważył, te lokalizacje się zmieniały z różnych powodów. Natomiast też dziękuję panu Wojciechowi Pieniewskiemu za kilka spotkań, które były bardzo, bardzo potrzebne, ale też owocne i bez żadnego zawahania tutaj doszliśmy do wniosku, że trzeba szukać innego miejsca, żeby faktycznie ten obiekt w Inowrocławiu powstał, i tak się stanie. Powstanie w miejscu, gdzie tak naprawdę Inowrocław nam się dalej rozwija, więc jest to podwójnie ważne dla mnie. I myślę, że u zbiegu ulic Unii Europejskiej i ulicy Szymborskiej będzie to właśnie obiekt, który będzie przyciągał przede wszystkim mieszkańców, ale też i gości naszego miasta, nie tylko z Polski, tak jak pan marszałek zauważył, ale też i z zagranicy, i stanie się naszą taką nowoczesną wizytówką, mimo wszystko nawiązującą do historii, czyli patrząc nawet na tutaj te projekty architektoniczne, nawiązującą do kopalni soli, ale też i do uzdrowiska. My tutaj z prezydentem Łebskim mamy jeden swój upatrzony już projekt. Zobaczymy, czy się sprawdzą nasze też przewidywania. Natomiast cała masa tych projektów, o których pan Wojciech Pieniewski już tutaj mówił, 21 projektów, prawda? To też pokazuje, że jest bardzo duże zainteresowanie i tych pomysłów faktycznie było bardzo dużo. Natomiast wygra jeden i mam nadzieję, że szybko w Inowrocławiu ta przestrzeń powstanie. Także serdecznie jeszcze raz wszystkim dziękuję za zaangażowanie.
2: Dopowiem, bo to jest niezwykle istotne, że sąd konkursowy tworzyło 9 osób, ale z tych 9 aż 5 to byli architekci. W związku z tym bezsprzecznie grono dobrych specjalistów w zakresie urbanistyki i architektury z jednej strony, plus te osoby, które reprezentowały samorząd z drugiej strony, mogły się nad tymi projektami pochylić. Ale więcej na temat konkursu to już powie pani dyrektor Małgorzata Rodziewicz-Sadowska. Bardzo proszę.
9: Szanowni Państwo, Centrum InnoLab jest jednym z trzech oddziałów Kujawsko-Pomorskiej Akademii Innowacji, które tworzymy na mapie województwa. Tak jak pan marszałek powiedział, Młyn Energii buduje się w Grudziądzu, InnoLab rozpoczyna swoją przygodę w Inowrocławiu, a Stodulna Lab we Włocławku. Szanowni Państwo, inicjatywa tworzenia takich centrów innowacyjnej edukacji na mapie województwa programowo będzie tworzyła tak zwaną konstelację. Będziemy mogli odwiedzać te obiekty po to, żeby uczyć się, żeby doświadczać, żeby się spotykać i żeby tą innowacyjną edukację przyswajać w taki sposób bardzo nowoczesny i angażujący. Dziś rozstrzygamy konkurs architektoniczny na wyłonienie zwycięskiego projektu, na koncepcję architektoniczną i na wystawę stałą właśnie dla tego projektu. Tak jak pan Wojciech wspomniał, w terminie do 10 kwietnia wpłynęło aż 21 prac konkursowych. To też mówi o tym, że ten projekt cieszył się dużym zainteresowaniem pracowni architektonicznych w Polsce. Wszyscy stwierdziliśmy, że był bardzo wysoki poziom. Zleciliśmy przygotowanie i przeprowadzenie konkursu architektonicznego firmie A2P2 z Gdańska, pani Monika Arczyńska, która tutaj jest z nami. A całość, tak jak pan Wojtek mówił, nad całością czuwał 9-osobowy skład sądu konkursowego. Chcę też powiedzieć, że cały projekt infrastrukturalny będzie prowadzony przez wyspecjalizowaną marszałkowską instytucję kultury, czyli Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne. Dziś zwycięska koncepcja wskaże nam pracownię architektoniczną, z którą nawiążemy współpracę na zasadzie zlecenia zamówienia z wolnej ręki i od podpisania umowy z pracownią będziemy mieli najprawdopodobniej 15 miesięcy na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego przedsięwzięcia. Tu już możemy chyba przejść do ogłoszenia
2: wyników. Możemy przejść do ogłoszenia wyników. O ogłoszenie wyników poproszę architektów, czyli poproszę panią dr Monikę Arczyńską i pana Przemysława Gawędę, architekta, oboje architekci.
10: Poproszę pana prezesa, jako zamawiającego.
2: I pana prezesa Jarosława Bielskiego, który będzie inwestorem zastępczym. Natomiast same nagrody, gdy państwo już scharakteryzują ten konkurs i parę słów na ten temat nam powiedzą. O wręczenie nagród poproszę pana marszałka Piotra Całbeckiego i panią przewodniczącą Elżbietę Pińską. Ale najpierw głos oddaję pani doktor Monice Arczyńskiej.
5: Dziękuję bardzo. Ja też przy okazji skorzystam z tego, że mam mikrofon i nawet kilka. I chciałam podziękować zamawiającemu za naprawdę wspaniałą współpracę. To się rzadko zdarza, od razu mogę powiedzieć, żeby po prostu cała ta współpraca układała się tak sprawnie, z tak dużym zaufaniem i przede wszystkim z tą świadomością, że konkurs musi wyjść, bo konkurs jest gwarancją jakości, bo wybiera się spośród już przygotowanych koncepcji konkursowych, więc nie ma tej sytuacji kupowania kota w worku, jak w przypadku chociażby procedur przetargowych, tylko naprawdę można przejrzeć wszystkie za i przeciw. I tutaj sąd konkursowy pod przewodnictwem uznanej polskiej architektki Marleny Wolnik miał naprawdę trudny orzech do zgryzienia, bo poziom był szalenie wysoki. Naprawdę nie przesadzam. Widzieliśmy różne prace, różne konkursy i tutaj spośród tych 21 prac wybór tych najlepszych 5, czyli 3 nagrodzone i 2 wyróżnione, mamy tutaj wszystkie wyeksponowane. To naprawdę nie było łatwe zadanie i oznaczało długie godziny dyskusji nad wszystkimi koncepcjami. Dlatego zaczniemy, oczywiście, żeby trochę zbudować napięcie, od wyróżnień. Ja przeczytam najpierw krótką opinię, którą sformułował sąd, żeby wiedzieli Państwo, na co zwracać uwagę, już oglądając później pracę, a następnie odczytamy autorów, pracownie, które złożyły poszczególne koncepcje. Jedno z wyróżnień otrzymała praca oznaczona numerem 021. Możemy od razu zobaczyć, która to jest.
2: Na końcu.
5: W której doceniono ciekawe ukształtowanie terenu całego założenia oraz umiejętne wkomponowanie w jego strukturę rozczłonkowanej bryły obiektu. Pozytywnie oceniono wykreowanie interesującego dialogu przestrzennego między przeprowadzoną przez dachy zielenią a bryłami budynku. Na uznanie zasługuje także wytworzenie kameralnych przestrzeni społecznych. I praca numer 21, to są numery nadane przez sekretariat konkursu, jest to praca biura MWM Architekci z Rzeszowa w składzie zespołu autorskiego Jakub Lazarowicz, Bartosz Cyzio, Katarzyna Grabiec, Jarosław Matwiejew, Paulina Ziemblińska, wspólnicy członkowie zarządu firmy Maciej Łobos, Marcin Smoczeński, Adela Koszyta-Szylar i Katarzyna Szychowicz. Czy są przedstawiciele, w której doceniono rozmach i odwagę przyjętych rozwiązań. Na szczególne wyróżnienie zasługuje wykreowanie skrajnie różnych przeciwstawnych charakterem przestrzeni łąki i kopalni. Pozytywnie oceniono bogactwo nastrojów i nawiązań oraz efekt zaskoczenia towarzyszący eksploracji obiektu i wystawy. Doceniono spójne urbanistycznie zagospodarowanie terenu, zauważono również próbę konsekwentnego połączenia funkcji szkoły w oparty na spójnym zamyśle układ. Jednocześnie rozwiązanie to budzi wątpliwości pod kątem możliwości realizacji ściśle według zaproponowanego rygorystycznego założenia. A autorami tej wyróżnionej koncepcji jest pracownia OWO Grąbczewscy Architekci Oskar Grąbczewscy z Katowic, czyli Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Kamil Kajdas, Michał Kolonko, Maria Grąbczewska i Anna Grąbczewska. Trzecią nagrodę otrzymała praca numer 14. Na uznanie zasługuje wykreowanie niezwykłej przestrzeni patia, atrium, które tworzy strefę wyciszenia i optycznie zmniejsza ciężar ubrojowy budynku. Doceniono czytelny układ funkcjonalny, a także rozwiązanie relacji dwukondygnacyjnego holu z przestrzenią wystawienniczą, wielofunkcyjną salą. Kolumnowy układ elewacji parteru nadaje obiektowi dostojny charakter, a jednorodna, ażurowa okładzina wyższych poziomów poprzez subtelne efekty wizualne odbijającego się w niej światła.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W Teatrze Miejskim odbyła się konferencja prasowa dotycząca planów budowy nowej instytucji kultury InnoLab. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki konkursu architektonicznego i przedstawiono założenia całej inwestycji. Jak będzie wyglądać finalny projekt?
7: Bo to, co robimy dzisiaj i to, co budujemy dzisiaj w Inowrocławiu i w kolejnych latach, to ma służyć przyszłości, przede wszystkim młodym Inowrocławianom, gościom naszego miasta, rozwojowi miasta. Dziękuję serdecznie i gratuluję jeszcze raz, panie marszałku.
11: Dziękujemy. Z tego płatnie działu to przy Unii Europejskiej o powierzchni ponad 2 hektarów.
8: Tak, szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałbym podziękować panu marszałkowi i panu senatorowi, który już wspomniał, że tak naprawdę rozpoczął ten cały proces, i wszystkim zaangażowanym osobom, które przez te kilkanaście w zasadzie lat procedowały całą to przedsięwzięcie. Jesteśmy na finale, panie senatorze, tak jak pan wspomniał. Będziemy za chwilę wiedzieć, który projekt wygrał i co będziemy mieli nowego tak naprawdę w Inowrocławiu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję panu marszałkowi za świetną współpracę w ramach tego, co ja tutaj musiałem bezpośrednio dokonać. Natomiast tak jak już wcześniej zostało to powiedziane, to jest proces wieloletni. Ja się bardzo cieszę, że w przestrzeni Inowrocławia pojawi się nowy obiekt o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym. Trzeba również też powiedzieć, bo podejrzewam, że taką działalność również ten obiekt będzie prowadził. W miejscu, gdzie wspólnie też wybraliśmy, bo tak jak też pan senator zauważył, te lokalizacje się zmieniały z różnych powodów. Natomiast też dziękuję panu Wojciechowi Pińskiemu za kilka spotkań, które były bardzo, bardzo potrzebne, ale też owocne, i bez żadnego zawahania tutaj doszliśmy do wniosku, że trzeba szukać innego miejsca, żeby faktycznie ten obiekt w Inowrocławiu powstał, i tak się stanie. Powstanie w miejscu, gdzie tak naprawdę Inowrocław nam się dalej rozwija, więc jest to podwójnie ważne dla mnie. I myślę, że u zbiegu ulic Unii Europejskiej i ulicy Szymborskiej będzie to właśnie obiekt, który będzie przyciągał przede wszystkim mieszkańców, ale też i gości naszego miasta, nie tylko z Polski, tak jak pan marszałek zauważył, ale też i z zagranicy, i stanie się naszą taką nowoczesną wizytówką, mimo wszystko nawiązującą do historii, czyli patrząc nawet na tutaj te projekty architektoniczne, nawiązującą do kopalni soli, ale też i do uzdrowiska. My tutaj z prezydentem Łebskim mamy jeden swój upatrzony już projekt. Zobaczymy, czy się sprawdzą nasze też przewidywania. Natomiast cała masa tych projektów, o których pan Wojciech Piński już tutaj mówił, 21 projektów, prawda? To też pokazuje, że jest bardzo duże zainteresowanie i tych pomysłów faktycznie było bardzo dużo. Natomiast wygra jeden i mam nadzieję, że szybko w Inowrocławiu ta przestrzeń powstanie. Także serdecznie jeszcze raz wszystkim dziękuję za zaangażowanie.
11: Dopowiem, bo to jest niezwykle istotne, że sąd konkursowy tworzyło 9 osób, ale z tych 9 aż 5 to byli architekci. W związku z tym bezsprzecznie grono dobrych specjalistów w zakresie urbanistyki i architektury z jednej strony, plus te osoby, które reprezentowały samorząd z drugiej strony, mogły się nad tymi projektami pochylić. Ale więcej na temat konkursu to już powie pani dyrektor Małgorzata Rodziewicz-Sarzewska. Bardzo proszę.
9: Szanowni Państwo, Centrum InnoLab jest jednym z 3 oddziałów Kujawsko-Pomorskiej Akademii Innowacji, które tworzymy na mapie województwa. Tak jak pan marszałek powiedział, Młyn Energii buduje się w Grudziądzu, InnoLab rozpoczyna swoją przygodę w Inowrocławiu, a Stodulna Lab we Włocławku. Szanowni Państwo, inicjatywa tworzenia takich centrum innowacyjnej edukacji na mapie województwa programowo będzie tworzyła tak zwaną konstelację. Będziemy mogli odwiedzać te obiekty po to, żeby uczyć się, żeby doświadczać, żeby się spotykać i żeby tą innowacyjną edukację przyswajać w taki sposób bardzo nowoczesny i angażujący. Dziś rozstrzygamy konkurs architektoniczny na wyłonienie zwycięskiego projektu na koncepcję architektoniczną i na wystawę stałą właśnie dla tego projektu. Tak jak pan Wojciech wspomniał, w terminie do 10 kwietnia wpłynęło aż 21 prac konkursowych. To też mówi o tym, że ten projekt cieszył się dużym zainteresowaniem pracowni architektonicznych w Polsce. Wszyscy stwierdziliśmy, że był bardzo wysoki poziom. Zleciliśmy przygotowanie i przeprowadzenie konkursu architektonicznego firmie A2P2 z Gdańska, pani Monika Arczyńska, która tutaj jest z nami. a całość, tak jak pan Wojtek mówił, nad całością czuwał 9-osobowy skład sądu konkursowego. Chcę też powiedzieć, że cały projekt infrastrukturalny będzie prowadzony przez wyspecjalizowaną marszałkowską instytucję kultury, czyli Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne. Dziś zwycięska praca wskaże nam, zwycięska koncepcja wskaże nam pracownię architektoniczną, z którą nawiążemy współpracę na zasadzie zlecenia zamówienia z wolnej ręki i od podpisania umowy z pracownią będziemy mieli najprawdopodobniej 15 miesięcy na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego przedsięwzięcia. Już możemy chyba przejść do ogłoszenia
11: wyników. Możemy przejść do ogłoszenia wyników. Ogłoszenie wyników poproszę architektów, czyli poproszę panią dr Monikę Arczyńską i pana Przemysława Dawendę, architekta, oboje architekci.
10: Proszę też pana prezesa,
11: i pana prezesa Jarosława Bielskiego, który będzie inwestorem zastępczym. Natomiast same nagrody, gdy państwo już scharakteryzują ten konkurs i parę słów na ten temat nam powiedzą, o wręczenie nagród poproszę pana marszałka Piotra Całbeckiego i panią przewodniczącą Elżbietę Pińską. Ale najpierw głos oddaję pani dr Monice Arczyńskiej.
5: Dziękuję bardzo. Ja też przy okazji skorzystam z tego, że mam mikrofon i nawet kilka, i chciałam podziękować zamawiającemu za naprawdę wspaniałą współpracę. To się rzadko zdarza, od razu mogę powiedzieć, żeby po prostu cała ta współpraca układała się tak sprawnie, z tak dużym zaufaniem i przede wszystkim z tą świadomością, że konkurs musi wyjść, bo konkurs jest gwarancją jakości, bo wybiera się spośród już przygotowanych koncepcji konkursowych, więc nie ma tej sytuacji kupowania kota w worku, jak w przypadku chociażby procedur przetargowych, tylko naprawdę można przejrzeć wszystkie za i przeciw. I tutaj sąd konkursowy pod przewodnictwem uznanej polskiej architektki Marleny Wolnik miał naprawdę trudny orzech do zgryzienia, bo poziom był szalenie wysoki. Naprawdę nie przesadzam. Widzieliśmy różne prace, różne konkursy i tutaj spośród tych 21 prac wybór tych najlepszych 5, czyli 3 nagrodzone i 2 wyróżnione, mamy tutaj wszystkie wyeksponowane. To naprawdę nie było łatwe zadanie i oznaczało długie godziny dyskusji nad wszystkimi koncepcjami. Dlatego zaczniemy, oczywiście, żeby trochę zbudować napięcie, od wyróżnień. Ja przeczytam najpierw krótką opinię, którą sformułował sąd, żeby wiedzieli państwo, na co zwracać uwagę, już oglądając później pracę, a następnie odczytamy autorów, pracownie, które złożyły poszczególne koncepcje. Jedno z wyróżnień otrzymała praca oznaczona numerem 021. Możemy od razu zobaczyć, która to jest.
11: Na końcu.
5: W której doceniono ciekawe ukształtowanie terenu całego założenia oraz umiejętne wkomponowanie w jego strukturę rozczłonkowanej bryły obiektu. Pozytywnie oceniono wykreowanie interesującego dialogu przestrzennego między przeprowadzoną przez dachy zielenią a bryłami budynku. Na uznanie zasługuje także wytworzenie kameralnych przestrzeni społecznych. I praca numer 21, to są numery nadane przez sekretariat konkursu, jest to praca biura MWM Architekci z Rzeszowa w składzie zespołu autorskiego Jakub Lazarowicz, Bartosz Cyzio, Katarzyna Grabiec, Jarosław Matwiejew, Paulina Ziemblińska, wspólnicy członkowie zarządu firmy Maciej Łobos, Marcin Smoczeński, Adela Koszyta-Szylar i Katarzyna Szychowicz. Czy są przedstawiciele, w której doceniono rozmach i odwagę przyjętych rozwiązań. Na szczególne wyróżnienie zasługuje wykreowanie skrajnie różnych przeciwstawnych charakterem przestrzeni łąki i kopalni. Pozytywnie oceniono bogactwo nastrojów i nawiązań oraz efekt zaskoczenia towarzyszący eksploracji obiektu i wystawy. Doceniono spójne urbanistycznie zagospodarowanie terenu, zauważono również próbę konsekwentnego połączenia funkcji szkoły w oparty na spójnym zamyśle układ. Jednocześnie rozwiązanie to budzi wątpliwości pod kątem możliwości realizacji ściśle według zaproponowanego rygorystycznego założenia. A autorami tej wyróżnionej koncepcji jest pracownia OWO Grąbczewscy Architekci Oskar Grąbczewscy z Katowic, czyli Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Kamil Kajdas, Michał Kolonko, Maria Grąbczewska i Anna Grąbczewska. Trzecią nagrodę otrzymała praca numer 14. Na uznanie zasługuje wykreowanie niezwykłej przestrzeni patia, atrium, które tworzy strefę wyciszenia i optycznie zmniejsza ciężar ubrój budynku. Doceniono czytelny układ funkcjonalny, a także rozwiązanie relacji dwukondygnacyjnego holu z przestrzenią wystawienniczą, wielofunkcyjną salą. Kolumnowy układ elewacji parteru nadaje obiektowi dostojny charakter, a jednorodna, ażurowa okładzina wyższych poziomów poprzez subtelne efekty wizualne odbijającego się w niej światła uatrakcyjnia jej odbiór. Przestrzeń ekspozycyjna została ukształtowana w elastyczny sposób, dający duże możliwości aranżacyjne, a autorkami trzeciego miejsca i nagrodę w wysokości 25 tysięcy złotych otrzymuje pracownia Grzegorz Tęgowski ZZAA, zespół autorski Grzegorz Tęgowski, Diana Pachulska, Małgorzata Neumann, Agnieszka Batkiewicz, Agnieszka Grzemska i Fryderyk Desmet, pracownia z Gdańska, a członkowie zespołu także z Gandawy. Brawo. Drugi nagrody, praca numer 4. Na uznanie zasługuje wykreowanie niezwykłej przestrzeni patia, atrium, które tworzy strefę wyciszenia i optycznie zmniejsza ciężar ubrój budynku. Doceniono czytelny układ funkcjonalny, a także rozwiązanie relacji dwukondygnacyjnego holu z przestrzenią wystawienniczą i wielofunkcyjną salą. Kolumnowy układ elewacji parteru nadaje obiektowi dostojny charakter, a jednorodna ażurowa okładzina wyższych poziomów poprzez subtelne efekty wizualne odbijającego się w niej światła, atrakcyjna jej odbiór. Przestrzeń ekspozycyjna została ukształtowana w elastyczny sposób, dający duże możliwości aranżacyjne. I drugie miejsce oraz nagroda w wysokości 35 tysięcy złotych brutto otrzymuje Moc Architekci Katowice, Błażej Janik, Ewa Janik, Maciej Szweda i Mikołaj Frydrychowicz. No teraz napięcie rośnie. Pierwsze miejsce otrzymała praca numer 20, ta, która jest tutaj zaprezentowana. Sąd konkursowy wysoko ocenił odważną wizję przestrzennej dominanty, subtelnie nawiązującej do lokalnej tradycji. Forma i skala budynku, przywołujące skojarzenia z przemysłową architekturą nieistniejących już szybów kopalni soli, wzmacniają jego znaczenie w strukturze miasta i podkreślają rangę obiektu użyteczności publicznej. Równocześnie rozwiązania materiałowe oraz charakterystyczny detal elewacji czerpią z konstrukcji tężni solankowych, odwołując się do uzdrowiskowego dziedzictwa miasta. Nagrodę przyznano za przekonujące połączenie tych wątków w spójną narrację, ujętą w lapidarnej bryle, która pomimo powściągliwości niesie bogactwo znaczeń i tworzy rozpoznawalny znak fizycznej i symbolicznej przestrzeni miasta. Doceniono czytelność rozwiązań funkcjonalnych oraz sposób organizacji programu na poszczególnych poziomach. Klarowny układ przestrzenny sprzyja intuicyjnemu użytkowaniu, a zwarta bryła i racjonalne rozplanowanie funkcji pozwalają ograniczyć koszty eksploatacji. Wysoko oceniono wykreowanie niepozbawione indywidualnego charakteru, a jednocześnie uniwersalnej przestrzeni wystawienniczej, umożliwiającej elastyczne kształtowanie ekspozycji. Na uwagę zwraca jakość detalu etalażu, którego wyrazistość stanowi naturalną konsekwencję przyjętych rozwiązań architektonicznych i założeń ideowych całego budynku. Oryginalny pomysł scenograficzny w postaci kolorystycznego gradientu umożliwia swobodę doboru eksponatów przy jednoczesnym zachowaniu spójności stylistycznej ekspozycji. W projekcie zagospodarowania terenu umiejętnie wykorzystano fakt umieszczenia dużej części kubatury budynku pod ziemią za pomocą skromnych środków, integrując obiekt z otoczeniem. Zaproponowane rozwiązania projektowe świadczą o biegłej znajomości przepisów prawa budowlanego oraz wnikliwej analizie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przekonujące uzasadnienie zwiększenia kosztów planowanej inwestycji dowodzi dojrzałości projektanta. A praca, która otrzymała pierwsze miejsce, nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie dokumentacji na podstawie pracy konkursowej, to, uwaga, uczestnicy występujący wspólnie, czyli Prolog spółka z OO z Wrocławia oraz Landscape Practice Marta Tomasiak z Warszawy.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Gmina Kruszwice odsłania karty na najbliższe miesiące. Przed nami koncerty, wydarzenia i sporo kulturalnych atrakcji. Co dokładnie znalazło się w kalendarzu imprez? Posłuchajcie sami.
12: W tym roku to będzie 18 lipiec, Noc DJ-ów. Dzięki właśnie nadgopolskiemu nurtowi kultury i Pawłowi Budnorowi to wydarzenie ma to miejsce i cały zespół, który w tym stowarzyszeniu działa w tamtym roku. Co prawda ta pogoda była taka średnia, aczkolwiek skończyło się dosyć dobrze i było bardzo duże zainteresowanie, bo zawsze pogoda przy tych plenerowych wydarzeniach oczywiście odgrywa ważną rolę. W tym roku mam nadzieję, że tego 18 lipca będzie dobra pogoda, dobrą imprezę chcemy zrobić dla młodzieży w połowie pierwszego miesiąca wakacji. Serdecznie na to zapraszamy. Oczywiście przez cały czas trwania okresu wakacyjnego, mówimy tu o lipcu i sierpniu, będą kruszwickie smaki, które będą przede wszystkim w niedzielę, jako atrakcyjny dzień do przyjazdu do Kruszwicy dla mieszkańców nie tylko Kruszwicy, ale całego regionu. Zawsze się tutaj coś będzie działo, będzie można dobrze posmakować. Niektóre również i soboty będą przez kruszwickie smaki, przez nas taka oferta będzie stworzona, ale też, szanowni Państwo, oczywiście nasza plaża na Cyplu przez te dwa miesiące, lipiec, sierpień, będzie do Państwa dyspozycji razem z Narwoprenskim WOPR-em, który zawsze dba na najwyższym poziomie o to, żeby tam było bezpiecznie, ale również i bardzo, bardzo tak atrakcyjnie. Na to serdecznie zapraszamy. Kolejnym wydarzeniem, o którym chciałbym powiedzieć, oczywiście są dożynki, ale zaznaczę dożynki 16 sierpnia połączone z ostatnią edycją imienin Marii. Ja o tym Państwu szczególnie na spotkaniach z mieszkańcami w ostatnim czasie mówiłem. To jest 25. edycja imienin Marii i będzie to ostatnia, która zakończy ten cykl, ale chcemy połączyć je z dożynkami, żeby one były zakończone z takim większe po prostu wydarzenie, więc łączymy tutaj te dwa wydarzenia, więc zapraszamy do Chemc na dożynki już 16 sierpnia. Co do innych wydarzeń, mamy oczywiście polowanie na myszy, mamy na początku września, 10-12 września literackie, ogólnopolskie literackie spotkania pokoleń, bez których Kruszwica chyba by nie była tą samą Kruszwicą, więc też będzie duże wydarzenie, plus koncert na Wzgórzu Zamkowym, tradycyjnie w piątek, to chyba jest 11, jak się nie mylę. Serdecznie na to również Państwa zapraszamy. No i coś, o czym jeszcze nie chciałbym powiedzieć, a za chwilę oddaję głos Adamowi, to od września rusza Centrum Kultury i Sportu Ziemowit, nowa instytucja, która będzie miała nową ofertę. Chcemy na pewno to też dobrze otworzyć, ale dzisiaj nie chcemy o tym mówić, bo byłoby za dużo. Chciałbym, żeby o szczegółach, między innymi swojej wypowiedzi później, na jakim jesteśmy etapie budowy, powiedział Adam. Ja chciałbym tylko zapewnić, że idzie to bardzo dobrze i ten obiekt, no ja mam bardzo duże oczekiwania co do i oferty kulturalnej i odnośnie takiego odbioru i zmiany w ogóle tego, co się będzie działo w Kruszwicy. To dużo się moje to nie powinno zmienić dla wszystkich, dla seniorów, dla rodzin, dla najmłodszych, którzy będą mogli z tego obiektu skorzystać. Byłem tam ostatnio i byłem tym obiektem oczarowany. Oddaję teraz głos Adamowi, a ja jeszcze wrócę.
13: Szanowni Państwo, ja chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach, które będą miały miejsce w naszej gminie już niebawem, bo jestem podekscytowany, ponieważ kolejny raz wyjeżdżamy na targi turystyczne, tym razem do Wrocławia. Mając to doświadczenie z targów poznańskich, wiemy, jaka jest oferta, z jaką ofertą chcemy wyruszyć dla turystów, dla osób, które będą te targi odwiedzały. Spójna nasza polityka związana z promocją naszego miasta poprzez te wszystkie ulotki, Gryzomira i atrakcje, które turyści mogą zobaczyć w naszym mieście, mają przyciągnąć turystów, żeby oni tutaj do nas wrócili. 250 wystawców na 117 stoiskach, w tym nasza gmina. Będziemy jedną z kilkunastu gmin z naszego kraju, która będzie się wystawiała. Jestem bardzo szczęśliwy, że możemy tam promować naszą gminę i w ten sposób przyciągać turystów do naszego miasta. W ten sposób rozwija się nasza gastronomia, nasi przedsiębiorcy. Mam nadzieję, że zyskają potencjał, który tutaj turyści przywiozą. Dlatego też drugim zadaniem, które ma też przyciągnąć tutaj turystów do naszego miasta.
12: Może dodam do tych targów, bo tak się umawialiśmy, że ja tutaj troszeczkę uzupełnię, bo dzielimy się tutaj obowiązkami. Targi trwają na 4 dni. Jakby szefem tej ekspedycji jest kolega Adam razem z pracownikami promocji urzędu. Ja bardzo dziękuję za to. Ostatnio byliśmy troszeczkę zaatakowani. Tak, będziemy, szanowni Państwo, rozdawać krówki, będziemy rozdawać książeczki, bajki o Kruszwicy i będziemy namawiać i zachęcać do tego, żeby przyjeżdżać dojeżdżać do Kruszwicy. To 4 dni intensywnej pracy bardzo. Ludzi, którzy tam jadą, zostawiają swoje rodziny. Ja nie chcę mówić, że to jest jakieś takie wielkie poświęcenie, coś nietypowego. Uważamy, ja uważam i bardzo poprosiłem o to swoich współpracowników, żeby z tego nie rezygnować, żeby to zrobić. Targi w Poznaniu odwiedzone zostały przez 40 tysięcy turystów, potencjalnych turystów. Do każdego można dotrzeć, do każdego można porozmawiać. Nie robimy tego dla siebie, robimy to dla Kruszwicy, robimy to dla przedsiębiorców, którzy potencjalnie z tego skorzystają. Mam nadzieję i zapewniam Państwa, że dużo z tych osób, mam nadzieję, że przyjdzie, ale zapewniam Państwa, że będziemy to kontynuować. Ten rodzaj promocji musimy kontynuować. Dołączyliśmy do kilku stowarzyszeń ostatnio, które będą też przygotowywały ofertę i też chcemy wzmocnić ofertę Kruszwicy. Uważamy, że mamy dużo do nadrobienia i będziemy działać, Szanowni Państwo, i mimo tego może nie do końca przychylnego za każdym razem zdania i pewnych wątpliwości, tak trzeba, Szanowni Państwo, robić, bo na tym to dzisiaj polega. Tyle, jeżeli chodzi o targi, także jeszcze raz bardzo dziękuję Adamowi i zespołowi, który tam się wybiera i prosiłbym Państwa raczej o wsparcie, a ci, którzy może chcą to zobaczyć, jak to wygląda.
13: Oczywiście, dziękuję Panie Burmistrzu. Zauważyliśmy, że spada wiedza na temat Kruszwicy, zwłaszcza w młodych pokoleń. Przeprowadzaliśmy taką ankietę, konkursy, wypytywaliśmy o legendę o Królu Popielu. Mamy do nadrobienia parę zadań, my się na to przygotowaliśmy, chcemy, aby Kruszwica była rozpoznawalna, żeby tutaj zwłaszcza młode pokolenia do nas wracały i z takim zadaniem jedziemy na te targi, żeby Kruszwica była turystyczną potęgą. Chciałbym jeszcze opowiedzieć o jednym zadaniu, które realizuje się na terenie naszego Podzamcza, a mianowicie wykonana już została koncepcja wstępnego zagospodarowania tego terenu. Jak widzieliście Państwo, zniknął jeden obiekt koło Rusałki. My tam planujemy za niedługo, oczywiście w ustaleniu z konserwatorem zabytków, postawić nowe obiekty drewniane, zaakceptowane przez konserwatora, które będą się wpisywały w ten klimat naszej myśli wieży, naszego Podzamcza, żeby to było wszystko spójne. Będą to lokale gastronomiczne i handlowe. Ja już z burmistrzem widzieliśmy taką wstępną koncepcję, ona jest bardzo, bardzo ciekawa. Zobaczymy na szczegóły, kiedy już dojdzie do tak zwanego projektu i tej realizacji. Myślę, że na pewno to będzie bardzo ciekawa inwestycja. Pan burmistrz wspomniał o Centrum Kultury. Ja chciałbym powiedzieć, bo część z mieszkańców już widzi, jakie te prace postępują, okres zimowy. Ustały te prace na terenie wokół obiektu, czyli firma skupiła się typowo na pomieszczeniach wewnątrz budynku. Tak naprawdę wszystkie pomieszczenia związane wokół tylko sali kinowej zostały już wykończone. Ostatnie szlify zostały. Firma przeniosła się do tak zwanego serca Centrum Kultury, czyli do sali kinowej. Na tym etapie układane są akustyczne ściany, teletechnika, oświetlenie, mamy już gotową scenę.
12: Sufit.
13: Tak naprawdę ja już też z firmą i z naszymi pracownikami bardzo im dziękuję za to zaangażowanie inwestycją, za to, że tak bardzo skrupulatnie spotykamy się na tych naradach z firmą Mega, wybieramy szczegóły, dopinamy detale, wybraliśmy również fotele do sali kinowej. Także czekamy już na ten ostatni detal, który tak naprawdę zakończy budowę, inwestycję tego obiektu. Na koniec sierpnia ma wykonawca nam ten budynek oddać i tak naprawdę na początku września tutaj pan burmistrz planuje otworzyć ten obiekt, żeby on już funkcjonował i był jak gdyby taką, można powiedzieć, atrakcją, ale też takim dopełnieniem tej tak zwanej naszej turystyki, żeby przyjeżdżając do naszej miejscowości, nie tylko mieszkańcy, ale również turyści, mieli gdzie spędzić czas.
12: A czy obiekt wygląda bardzo obiecująco? Muszę powiedzieć, że ja byłem oczarowany tymi efektami tych prac i za kilka miesięcy Państwo będziecie mogli je osobiście podziwiać. Już dzisiaj serdecznie zapraszam, a co do oferty, jak powiedziałem, my tą ofertę przedstawimy. Oczywiście mamy jeszcze kilka wisieniek na torcie na sam koniec naszego spotkania. Mam nadzieję, że niezbyt długiego, ale oczywiście w kwietniu przeprowadzimy konkurs na dyrektora Centrum Kultury i Sportu Ziemowit. Jak Państwo wiecie lub nie wiecie, obecna pani dyrektor złożyła już wniosek i przechodzi z końcem lipca na emeryturę. W międzyczasie jeszcze będzie jakby też i nieobecna. Urlop, no, postaramy się w tym czasie sobie z tym poradzić, natomiast celem naszym, moim, jest wybranie nowego dyrektora jeszcze w miesiącu kwietniu, oczywiście, który rozpocznie pracę w miesiącu sierpniu. Centrum Kultury

0: od 2027 roku. To będzie główne też nowe zadanie, ale też jak Państwo wiecie, my butujemy dwa duże obiekty, którymi będzie stadion i będzie lodowisko, którymi również ta instytucja na początku w całości będzie zarządzać. Będzie to już duże przedsięwzięcie, duży organizm, który potrzebuje sprawnego, dobrego, nowoczesnego menadżera. Także no, taki konkurs, informuję Państwa, będzie rozpisany i z racji tego, że tych obowiązków będzie dużo i mam okres przejściowy, też zaproponowałem radnym Rady Miejskiej uchwałę zmieniającą statut tej instytucji na najbliższej sesji. No, decyzja będzie radnych, mam nadzieję, że będzie pozytywna. Jestem po spotkaniu na komisjach, aby powołać również tam zastępcę dyrektora, bo tych zadań nowych, która dojdzie, będzie no, bardzo dużo. Mówimy o obiektach sportowych, ale też przede wszystkim turystyce. No, chcemy stworzyć wiele nowych produktów turystycznych, które przyciągną turystę tutaj do Kruszwicy i mam nadzieję, że docelowo zatrzymają na dłużej niż jeden dzień, jedno popołudnie, które w tej chwili turyści spędzają. Także no, takie mamy plany. Mam bardzo duże oczekiwanie, bardzo dużo ochoty i chęci, aby ten obszar do końca tej kadencji zupełnie w Kruszwicy zmienić i zrobimy absolutnie wszystko. Dopowiem może jeszcze, że w ramach tych inwestycji, o których tutaj mówimy, czyli tego Centrum Kultury i Sportu, no, mamy w tej chwili przetarg na fontannę i zagospodarowanie terenu na rynku, również przetarg na fontannę przy Rusałce, która też będzie miała, uważam, swoje znaczenie dla tych wszystkich, którzy będą tutaj przyjeżdżali. Chcemy, żeby to po prostu było atrakcyjniej i ładniej. No i też przymierzamy się, to co gdzieś tam mówiłem kilka dni temu, do przebudowy amfiteatru, takiego liftingu amfiteatru. To nie będzie duża przebudowa, ale myślę, że zmiana siedzisk wymaga, jak ktoś tam pójdzie i zobaczy, jak to wygląda, to nie będzie miał żadnych wątpliwości. No i chcemy też stworzyć przestrzeń do tego, żeby tam mogły się odbywać mniejsze wydarzenia, nie imprezy masowe, które dzisiaj są bardzo drogie, czyli chcemy ożywić ten amfiteatr docelowo. Także plany mamy ambitne. Jeszcze raz bardzo dziękuję tutaj Adamowi, całemu zespołowi, wszystkich działów gminy Kruszwica, którzy nad tymi naszymi dziełami bardzo ciężko pracują, a Państwa zapraszam do uczestniczenia w tych wydarzeniach i do wsparcia, bo myślę, że Szanowni Państwo, dla naszej gminy warto to zrobić. Bardzo dziękujemy. W związku z tym, że są Panowie, czy jakieś pytania, może za dużo już powiedzieliśmy?
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów.

0: Reklama. Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas, Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
1: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
2: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
1: Są sprawdzone przepisy
2: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
1: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
2: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów, pytają

Więc jak się masz? Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.

0: Halo Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Szpital w Inowrocławiu szykuje duże zmiany. Oddziały mają przejść modernizację, pojawi się nowy sprzęt i poprawi się komfort pacjentów. Co dokładnie zostanie zmodernizowane? O tym więcej dyrektor Bartosz Myśliwiec. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KI24info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną dyrektor Inowrocławskiego Szpitala, pan Bartosz Myśliwiec. Dzień dobry, panie dyrektorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Panie dyrektorze, co kilka miesięcy na nasze spotkanie wypadają, takie podsumowanie małe robimy, pilno wiosna, piękne dni, wreszcie ciepło. Wracamy do środków z Krajowego Planu Odbudowy. Jakie dokładnie trafiły do szpitala w Inowrocławiu już na ten stan kwiecień? Jaka jest ich łączna wartość?
3: Tak, na chwilę obecną realizujemy takie główne to trzy projekty z Krajowego Planu Odbudowy. Pierwszy to jest modernizacja pierwszego oddziału chorób wewnętrznych w celu m.in. utworzenia zakładu opiekuńczo-leczniczego i ta inwestycja w chwili obecnej już dobiega końca. Po modernizacji zostanie uruchomiony pierwszy oddział chorób wewnętrznych w swojej starej lokalizacji, czyli na czwartym piętrze pawilonu łóżkowego. Z ZOL-em trwają już ostatnie prace polegające m.in. na wyposażeniu tego oddziału. I jest to inwestycja, która jest z Krajowego Planu Odbudowy na środki finansowe ponad 5,5 miliona. Łączna wartość inwestycji to jest 7 milionów. I tak jak powiedziałem, ta inwestycja już dobiega końca. Druga inwestycja, większa, dotyczy oddziału kardiologicznego i w ramach tego, oprócz modernizacji oddziału kardiologicznego, jest także wymiana angiografów pracowni hemodynamiki, czyli sprzętu, który jest wykorzystywany do diagnostyki i do leczenia inwazyjnego choroby niedokrwiennej serca, głównie zawału mięsia sercowego. I także jest planowane utworzenie nowej pracowni, czyli pracowni elektrofizjologii, czyli inwazyjnej diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca, czyli popularnej ablacji. I ta inwestycja jest w toku. Cały koszt inwestycji to jest 22 miliony blisko, z czego środki z Krajowego Planu Odbudowy to jest ponad 20 milionów. I trzecia inwestycja to jest inwestycja w szeroko pojętą informatyzację i cyberbezpieczeństwo, ale także wdrożenie rozwiązań sztucznej inteligencji w naszym szpitalu i ta inwestycja jest w trakcie realizacji. Wyłoniliśmy część oferentów, część jesteśmy zobligowani do powtórzenia tego postępowania w ramach zamówień publicznych, ale myślę, że tutaj czas tej realizacji, który jest przewidziany wstępnie, czyli do końca czerwca, jak najbardziej tutaj myślę, że ta inwestycja zostanie w tym czasie zrealizowana.
2: A które z tych planów inwestycji są kluczowe dla naszego szpitala na ten 2026 rok? Które tak muszą być po prostu priorytetowo skończone?
3: Tak na dobrą sprawę, wszystkie środki z Krajowego Planu Odbudowy muszą być wydatkowane do końca czerwca, bo takie jest założenie Krajowego Planu Odbudowy i tych środków. Wobec powyższego dokładamy wszelkich starań, żeby te inwestycje tutaj pokończyć, tak? A jeśli chodzi o kluczowe inwestycje, to myślę, że zarówno ten obszar cyberbezpieczeństwa, jakże ważnej informatyzacji, tutaj te inwestycje to jest ponad 9 milionów, przysłużą się sprawniejszej obsłudze pacjentów w naszym szpitalu, ale część tych rozwiązań, jak chociażby systemy teleinformatyczne oparte na sztucznej inteligencji, czy to w zakładzie patomorfologii do obiegu badań histopatologicznych i ich oceny, ale także systemy do oceny badań radiologicznych, poprawią jakość tej obsługi pacjenta i zwiększą oczywiście nasze bezpieczeństwo informatyczne, jakże ważne w obliczu tego, co się dzieje chociażby za wschodnią granicą, ale to także inwestycje typowo w poprawę świadczeń zdrowotnych czy wprowadzenie nowych świadczeń zdrowotnych, takich jak z zakresu opieki długoterminowej, czyli utworzenia zakładu opiekuńczo-leczniczego, ale także i ten obszar kardiologiczny, jakże ważny, wprowadzenie nowego zakresu świadczeń, zakresu inwazyjnej diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca. Coraz więcej pacjentów cierpi chociażby z powodu migotania przedsionków, a teraz to jest jedna z bardziej skutecznych metod leczenia tych zaburzeń rytmu serca, więc uważam, że będzie to kolejny krok milowy w zwiększenie przede wszystkim jakości udzielanych świadczeń, ale też bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców.
2: W wielu przypadkach środki z Krajowego Planu Odbudowy stanowią lwią część tych inwestycji. Czy bez nich faktycznie te inwestycje nie doszły do skutku?
3: Tak.
2: Czy byłyby opóźnione w wielu przypadkach?
3: To znaczy, my już staraliśmy się chociażby ze wcześniejszych projektów, które były ogłaszane przez Ministerstwo Zdrowia, pozyskać środki chociażby na wymianę tego angiografu hemodynamicznego w pracowni hemodynamiki, ze względu na to, że posiadamy sprzęt z 2013 roku. Już myśleliśmy o tym, żeby ten sprzęt wymienić. Niemniej jednak nie udało nam się tych środków pozyskać, chociażby z Polkardu. Wobec powyższego tak, te środki przeznaczone na inwestycje, na sprzęt medyczny, jak najbardziej służą tutaj naszemu szpitalowi, no i przede wszystkim będą służyć naszym pacjentom, bo to jest najważniejsze.
2: Wracamy do oddziału kardiologii, który będzie zamknięty do końca czerwca. Czy słyszy Pan głosy mieszkańców, którzy nie są przychylnie nastawieni do tej decyzji?
3: Tak, ze względu na to, że musieliśmy podjąć taką decyzję, ze względu na to, że ten oddział wymaga praktycznie całej modernizacji, żeby utworzyć tą nową pracownię. Ona jest tworzona w chwili obecnej w tym odcinku A oddziału kardiologicznego. Z kolei na odcinku B jest modernizacja, stawienie tego nowego angiografu hemodynamicznego, dlatego też zmuszeni byliśmy do podjęcia tego typu decyzji, żeby czasowo zawiesić funkcjonowanie tego oddziału. Niemniej jednak warto tutaj podkreślić, że zabezpieczyliśmy opiekę kardiologiczną nad naszymi pacjentami ze względu na to, że w pierwszym oddziale chorób wewnętrznych wyłoniliśmy łóżka dedykowane pacjentom ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie pacjenci mogą być leczeni zachowawczo. Kolejna rzecz, zapewniliśmy też stały dyżur kardiologa, który dyżuruje na tej części kardiologicznej, nazwijmy to, pierwszego oddziału chorób wewnętrznych, zabezpieczając także konsultacyjnie szpitalny oddział ratunkowy i zabezpieczając także cały szpital w konsultacji kardiologicznej. Kolejna rzecz, podpisałem też porozumienie z ościennymi szpitalami, a myślę tutaj o Szpitalu Uniwersyteckim numer 1 imienia Antoniego Jurasza w Bydgoszczy oraz numer 2 imienia Jana Biziela w Bydgoszczy, celem możliwości przekazywania pacjentów wymagających pilnej interwencji na naczyniach wieńcowych, czy pilnego wszczepienia kardiostymulatora, czy kardiowertera defibrylatora na ten zakres usług. Wobec powyższego my też po konsultacji tutaj naszych pacjentów przekazujemy do szpitala, właśnie do tych szpitali celem tychże świadczeń, więc pomimo zawieszenia to te świadczenia tutaj zabezpieczyliśmy dla naszych mieszkańców, wiedząc jak ważne schorzenia serca i naczyń są istotne, tak, i jak istotne są też jest poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, więc odpowiedzialnie podchodząc do tej kwestii, tak jak powiedziałem, te świadczenia zostały tutaj zabezpieczone dla naszych pacjentów i to jest sytuacja przejściowa, tak, żeby przeprowadzić w pełni tą inwestycję i tą modernizację, więc myślę, że ten czas poświęcony na tą modernizację będzie w pełni wkrótce zrekompensowany chociażby tym, jak będzie wyglądać oddział kardiologii i tym rozszerzonym wachlarzem świadczeń, które będzie wkrótce udzielał.
2: Panie dyrektorze, mówimy o tych inwestycjach, o zmianach, kilkanaście miesięcy będą one trwały. Kiedy realnie mieszkańcy Wrocławia, pracujący, którzy są w naszym mieście, odczują efekty tych zmian, że przyjdą do naszego szpitala, powiedzą, jest lepiej, bo w naszych artykułach, pod naszymi artykułami są opinie bardzo mieszane, ale z nastawieniem na te negatywne o szpitalu.
3: To znaczy, ta poprawa jakości będzie już odczuwalna po 30 czerwca, czyli po zrealizowaniu tych inwestycji. De facto, Szanowni Państwo, my dokładamy starań, żeby stale podnosić jakość naszych usług i żeby podnosić satysfakcję tutaj ze strony pacjentów. Oczywiście dochodzą do nas te głosy negatywne. Głównie są to głosy, które dotyczą obsługi w szpitalnym oddziale ratunkowym, bo to jest największy problem systemowy, ale prawdę mówiąc, przyglądając się też tej skali ilości zgłoszeń, które Państwo do nas tutaj kierujecie, nie odbiega to jakoś w szczególny sposób na tle innych szpitali, tak? To jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest tego typu, że większość niezadowolenia wynika przede wszystkim z dwóch czynników. Pierwszego czynnika to zbyt długiego czasu oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ale to wynika przede wszystkim z ilości pacjentów, które trafiają chociażby do szpitalnego oddziału ratunkowego i tutaj warto podkreślić, że jesteśmy trzecim SOR-em w województwie kujawsko-pomorskim tuż po klinikach medycyny ratunkowej, która przyjmuje największą ilość pacjentów ze względu na to, że tak duża liczba pacjentów się do nas zgłasza. Zgłaszają się pacjenci nie tylko z obszaru powiatu inowrocławskiego, ale z ościennych powiatów radziejowskiego, mogileńskiego, żnińskiego, a teraz coraz więcej z województwa wielkopolskiego czy z Mazowsza, którzy trafiają do nas ze względu na to, że tam jest jeszcze większy problem z dostępnością do świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza w szpitalnym oddziale ratunkowym. Wobec powyższego ta ilość przekłada się wprost na czas oczekiwania, tak? Kolejna rzecz, też bardzo dużo pacjentów do nas trafia na szpitalny oddział ratunkowy, a mogłaby być diagnozowana w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej czy ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, ale z uwagi na chociażby trudności w dostaniu się do lekarza pierwszego kontaktu, czyli lekarza POZ-u, ale także z wydłużonych kolejek w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, to ci pacjenci decydują się także na zgłoszenie do szpitalnego oddziału ratunkowego, co wydłuża czas obsługi wszystkich pacjentów, tak? Więc ten problem jak gdyby tutaj pozostaje. A druga rzecz, też bardzo dużo skarg wynika z samego podejścia do pacjenta, tak? Ja myślę, że to jest też troszeczkę kwestia osobowościowa, indywidualna, tak? Pomimo tego, że staramy się nasz personel uczyć, szkolić z tej obsługi, właściwej obsługi pacjenta, bo to pacjent w końcu, który trafia jest do nas, jest, powinien być najważniejszy, no to niestety no nie jesteśmy w stanie w pełni wszystkich, całego personelu według tego wzorca, bym powiedział, przeszkodzić, bo to też wynika z indywidualnych cech chociażby charakteru. Niemniej jednak chciałbym Państwa też zapewnić tutaj, że wkrótce podejmiemy szereg szkoleń dedykowanych dla kadry szpitalnego oddziału ratunkowego z takiego podejścia do pacjentów, z empatii, także i wypalenia zawodowego, bo też w dużej mierze to też z tego wynika, żeby poprawić te funkcjonowanie. No i też oczywiście podjąłem decyzję o wdrożeniu nowych zasad organizacyjnych w szpitalnym oddziale ratunkowym. One będą wdrażane w miesiącu maju i w czerwcu. Także zmieni się szef szpitalnego oddziału ratunkowego od czerwca, którego zadaniem też będzie usprawnić tą obsługę pacjentów. Więc mam nadzieję, że to wprost przedłoży się na ocenę ze strony mieszkańców tutaj, bo głos Państwa, które do nas dociera różnymi kanałami, jest bardzo cenny i bardzo ważny, tak, żeby stale tą sytuację poprawiać. Wiem, że ona nie jest idealna i pewnie idealna nigdy nie będzie, ale zawsze możemy sprawić, żeby ta obsługa była na pewno lepsza, rzetelniejsza.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do rozmowy z dyrektorem Bartoszem Myśliwcem o nowościach w funkcjonowaniu inowrocławskiego szpitala. Było dużo o zmianach, modernizacjach i dofinansowaniach. Co jeszcze się zmieni? Posłuchajcie sami.
3: W krótszym czasie, tak, wobec powyższego będą też wprowadzone mechanizmy chociażby retriażu, polegającym na tym, że jeśli pacjent będzie zbyt długo oczekiwał na świadczenie zdrowotne, to personel, który wykonywał tą pierwsze czynności, czyli mierzył parametry, będzie prosił Państwa o ponowne udanie się w celu chociażby zmierzenia tych parametrów, ale też jego zadaniem będzie zwrócenie uwagi lekarzowi, który zaopatruje pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym, że ten pacjent czeka już określony czas i żeby tego pacjenta już tutaj rzeczywiście przyjąć, tak? Wobec powyższego mam nadzieję, że to też wpłynie na poprawę oceny z Państwa, tak? Ale tak jak powiedziałem, głos Państwa jest ważny i wszystko to, co Państwo kierujecie, najczęściej kierujecie w różnego typu portalach, mediach społecznościowych, więc dociera to do mnie jako do dyrektora z drugiej ręki, bym powiedział. Niemniej jednak zapewniam Państwa, że biorę to pod uwagę i staram się tak kierować podmiotem, czy tak zmieniać jego funkcjonowanie, żeby było przede wszystkim dla Państwa z korzyścią. Staram się, biję się w piersi, nie zawsze mi się to udaje, ale tak jak powiedziałem, no też jest ten czynnik ludzki i często gęsto ten czynnik ludzki no jest najtrudniejszą materią do zmian, bym powiedział.
2: Panie dyrektorze, sztuczna inteligencja w naszym szpitalu to jest też temat, który się odbił szerokim echem. Na czym dokładnie w praktyce będzie to polegać? Na ten projekt około 10 milionów złotych warty.
3: Tak, dobrze wiemy, że sztuczna inteligencja teraz bardzo pomaga w diagnostyce i w leczeniu naszych pacjentów i przede wszystkim w ramach tych środków chcemy zakupić oprogramowanie, chociażby do oceny badań radiologicznych, które będą taką podpowiedzią dla lekarza radiologa w celu właściwego opisu badania radiologicznego. Będzie też wskazywała pewne możliwe, że tak powiem, tutaj rozwiązania diagnostyczne, ale także będziemy korzystać z rozwiązań, które będą nas wspomagać w procesie leczenia, tak? Czyli też te algorytmy, które będą stwarzane i są stworzone, będą też lekarzowi prowadzącemu taką wskazówką, jak tutaj indywidualistycznie podejść do terapii pacjenta. Brzmi to może kosmicznie, bym powiedział, bo to zawsze lekarz jest tym decydującym ogniwem dotyczącym wdrożenia terapii, ale myślę, że każdy z nas leczących chciałbym mieć takiego pomocnika, asystenta, który podzieli się pewnymi wskazówkami i będzie zawsze można na to zwrócić uwagę, więc myślę, że takie rozwiązania będą bardzo dobre. Jeśli chodzi o też zakres diagnostyki patomorfologicznej, to te rozwiązania będą chociażby służyły śledzeniu materiału biologicznego, będą także właściwie tutaj oceniane badania immunohistochemiczne, czyli te w tym materiale wzorcowym, które też będą kierunkować na odpowiednie rozpoznanie kliniczne, a przed zatem za wdrożenie właściwego leczenia, bo dane jasno wskazują, że blisko 25% badań histopatologicznych ocenianych jest niekompletnie bądź błędnie, a to przekłada się na diagnozę. Wobec powyższego jest to tak istotne, żeby wdrożyć te rozwiązania, które wspomogą ten proces.
2: Też jest bardzo ważne, żeby ta sztuczna inteligencja w pełni nie zastąpiła tych lekarzy, bo teraz jest granica bardzo cienka. Z tym, że można się bardzo mocno nadzieć na to, że będzie właśnie ten przeskok bardzo mocny tej sztucznej inteligencji właśnie. Czy obawiacie się tego w naszym szpitalu, czy nie na ten moment?
3: Zawsze są obawy ze względu na to, że To jest zupełnie nowe rozwiązanie, tak? Dobrze wiemy, że to człowiek będzie decydować, w jakim celu te rozwiązania wykorzysta. Mam nadzieję, że tylko i wyłącznie w tych dobrych celach, czyli krótko mówiąc, żeby na tyle skroić tą terapię dla danego pacjenta, żeby ona najwięcej przysłużyła. Jeśli chodzi o model diagnostyczny, to żeby jak najbardziej doprecyzować wynik badania tak, żeby on posłużył właściwemu wdrożeniu dalszej diagnostyki i leczenia, więc tak na dobrą sprawę to my jesteśmy, jako ci profesjonaliści medyczni, będziemy odpowiedzialni za właściwe korzystanie z tych nowych rozwiązań, ale de facto, no szanowni Państwo, dobrze wiemy, że obawy zawsze są i zawsze będą, jak to przed nowymi rozwiązaniami, ale każdy większy postęp w medycynie się z takimi obawami wiązał, tak chociażby nawiązując do stulecia ery chirurgów, tak samo było podejście chociażby do znieczulenia do zabiegów, tak, gdzie uważano, że jest one zbędne i ryzykowne i nie powinny być pacjent poddawany anestezji do zabiegów operacyjnych, tylko wykonywano je bez znieczulenia. No, któż z nas dzisiaj sobie wyobraża zabieg operacyjny bez znieczulenia, tak? Takie same obawy były chociażby przed promieniowaniem rentgenowskim, tak? Które też było takim krokiem milowym. No i tak samo obawa oczywiście przed szczepieniami ochronnymi, a one na dobrą sprawę uchroniły przed niejedną epidemią i uchroniły niejedno zdrowie i życie człowieka. Więc taka obawa zawsze pozostaje, ale tak jak powiedziałem, najistotniejsze jest to, jak my będziemy z tych narzędzi korzystać.
2: Jeszcze niecałe kilkadziesiąt lat temu przeszczep serca był niemożliwy. Zacznijmy od tego.
3: Tak, z dużą dozą i rezerwą do tego podchodzono. Zresztą to w piękny sposób jest pokazane w filmie Bogowie o świętej pamięci profesorze Relidze.
2: Genialna rola Tomasza Kota.
3: Dokładnie tak, więc zresztą jeden z lepszych filmów medycznych, bym powiedział, do dzisiejszego dnia. Wracam z sentymentem do tego filmu. Zresztą sam osobiście znam pana profesora. Współpracuję z jego uczniami, konkretnie z panem profesorem Bochenkiem. Więc jest to no, niezwykła postać i tak jak pan redaktor słusznie zaobserwował, wówczas śmierć człowieka, śmierć mózgowa była nie do przyjęcia, tak, przez wielu lekarzy też, gdzie tak na dobrą sprawę były głosy, które trwają poniekąd do dzisiaj, tak, że wprowadzenie definicji śmierci pnia mózgu było procedurą tylko i wyłącznie, żeby rozwijać dział zwany transplantologią, tak? Dobrze wiemy z dzisiejszego stanu aktualnej wiedzy medycznej, że śmierć pnia mózgu jest śmiercią człowieka w ogóle i na tej podstawie możemy tutaj wykorzystywać narządy do przeszczepu, a na tamte czasy rzeczywiście no, było to dużą wątpliwością medyczną i etyczną, zwłaszcza, że obowiązywała na tamte czasy definicja śmierci jako tego ostatniego bicia serca, tak? Czyli krótko mówiąc, jeśli serce nadal w człowieku funkcjonowało, to znaczy, że człowiek żył, a dzisiaj już wiemy, że bez tak ważnego narządu, jakim jest mózg, pień mózgu, człowiek nie żyje i dlatego też to wszystko ewoluuje.
2: Też jest bardzo ważny temat chorób mózgu, czyli Alzheimera, chyba najpoważniejszej choroby. Czy pan dyrektor też spotkał się z takimi głosami, że to może mieć coś wspólnego z cukrzycą? Bo ostatnio wyczytałem, że to jest jakoś powiązane, że osoby chorujące na cukrzycę lub mające jakieś objawy bardzo często w przyszłości właśnie mają te objawy Alzheimera, demencji, otępienia, niezależnie od wieku, nawet wcześniej niż też tam 65 lat jest podawane.
3: Tak, największym problemem jest to, że rzeczywiście choroby demielinizacyjne czy choroby otępienne, do których jest zaliczana choroba Alzheimera, obserwujemy w ostatnim czasie, że występuje u coraz młodszej populacji, tak? Więc to nie jest przypadłość osób w podeszłym wieku, ale coraz młodszych osób mają stawiamy rozpoznanie Alzheimera ze względu na to, że spełniają wszystkie kryteria zaburzeń poznawczych, które są charakterystyczne dla tej jednostki. Sam osobiście miałam do czynienia z osobą w wieku 35 lat, u której zdiagnozowano już w tak młodym wieku zespół otępienny pod postacią choroby Alzheimera. A wobec powyższego staje się to na pewno pewnym wyzwaniem też dla zdrowia publicznego. Jeśli chodzi o związek z chorobami metabolicznymi, takim jak cukrzyca, zgadzam się ze względu na to, że cukrzyca sprzyja chociażby powstawaniu miażdżycy. Miażdżyca sprzyja temu, że jest gorsze krążenie mózgowe, między innymi mózgowe, więc przez brak właściwej transportu krwi do mózgu także zaczynają się zmiany organiczne w centralnym układzie nerwowym, a w ślad za tym chociażby powstają różnego typu zaburzenia, czy to demielinizacyjne, czy też uszkodzeniowe, czy też także i te otępienne, tak? Więc jak najbardziej ten związek jest ewidentny, także musimy mieć z tyłu głowy fakt, że cukrzyca jest chorobą, która dotyczy wielu narządów, tak? Jest ona skrycie przebiegająca ze względu na to, że tak na dobrą sprawę podwyższony poziom cukru nie jest odczuwalny, a zmiany narządowe już powstają, czy to w naczyniach, czy w mózgu. Dziś już nikt nie neguje silnego związku cukrzycy z chorobami serca i naczyń, nikt nie neguje z udarami mózgu, nikt nie neguje tego związku z chorobami chociażby nerek, czy wzroku, słuchu, więc tak na dobrą sprawę cukrzyca jako choroba metaboliczna dotyczy wielu narządów, w tym także i wpływa na funkcjonowanie naszych zdolności poznawczych.
2: Panie dyrektorze, zeszliśmy troszeczkę na takie medyczne tematy. Wróćmy do naszego szpitala. Modernizacja pracowni hemodynamiki i elektrofizjologii. Kiedy możemy się spodziewać, no tak mniej więcej, pana ocenie, finiszu tych modernizacji?
3: Tak jak wspomniałem, ten projekt musi być zrealizowany do końca czerwca. Wobec powyższego takie są też założenia. Dlatego też uruchomimy tutaj niezwłocznie funkcjonowanie oddziału kardiologicznego zaraz po uzyskaniu informacji, że inwestor zakończył działania polegające na modernizacji instalacji tych angiografów, zarówno tego hemodynamicznego, jak i tego przeznaczonego do zabiegów elektrofizjologicznych.
2: Czyli tak stopniowo?
3: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Ja myślę, że tutaj rzeczywiście od lipca już te zabiegi na pewno na naczyniach wieńcowych one już będą się odbywać. Jeśli chodzi o elektrofizjologię, to oczywiście w pierwszym rzucie będziemy wykonywać w tej pracowni zabiegi implantacji stymulatorów, kardiowerterów, defibrylatorów i urządzeń resynchronizacyjnych. To, co do tej pory robiliśmy, ale robiliśmy to na bloku operacyjnym, teraz będziemy to robić w strukturach oddziału kardiologicznego w tej pracowni. No i myślę, że ten okres wakacyjny też realnie będzie już momentem, gdzie pierwsze zabiegi z zakresu ablacji, zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza migotania przedsionków, wystartuje, bo tutaj w gotowości mam personel, który jest chętny udzielać tego typu świadczeń zdrowotnych. Jesteśmy na etapie organizacji funkcjonowania tej pracowni. W dniu dzisiejszym też mam spotkanie z kierownikiem tej pracowni, czyli z panem doktorem Grzegorzem Bojarskim, który będzie odpowiedzialny za tą część elektrofizjologiczną, żeby omówić chociażby, jaki sprzęt tutaj będzie ten jednorazowy, zużywalny, będzie potrzebny do funkcjonowania tej pracowni. Z kolei z drugim kierownikiem, czyli z doktorem Markiem Radomskim, już jestem po rozmowach dotyczących funkcjonowania pracowni hemodynamiki. Tu za wiele się nic nie zmieni ze względu na to, że ten zakres działalności wykonujemy nieprzerwalnie od 2013 roku. Poprawi się jakość wykonywania badań, zmniejszy się na pewno ekspozycja pacjenta na promieniowanie, które jest wykorzystywane podczas tego typu zabiegów. No i też będzie możliwość, żeby tutaj z mniejszego dostępu wykonywać te badania bardziej dokładnie, bardziej wiarygodnie, bardziej bezpiecznie. No i przyszłościowo myślimy też o wdrożeniu zabiegów na naczyniach obwodowych, nie tylko i wyłącznie nawieńcowych, ale także i obwodowych, zwłaszcza nerkowych.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Szpital w Inowrocławiu szykuje duże zmiany. Oddziały mają przejść modernizację, pojawi się nowy sprzęt i poprawi się komfort pacjentów. Co dokładnie zostanie zmodernizowane? O tym więcej dyrektor Bartosz Myśliwiec. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
3: Tak jak pan redaktor słusznie zaobserwował, wówczas śmierć człowieka, śmierć mózgowa była nie do przyjęcia, tak, przez wielu lekarzy też, gdzie tak na dobrą sprawę były głosy, które trwają poniekąd do dzisiaj, tak, że wprowadzenie definicji śmierci pnia mózgu było procedurą tylko i wyłącznie, żeby rozwijać dział zwany transplantologią, tak. Dobrze wiemy z dzisiejszego stanu aktualnej wiedzy medycznej, że śmierć pnia mózgu jest śmiercią człowieka w ogóle i na tej podstawie możemy tutaj wykorzystywać narządy do przeszczepu, a na tamte czasy rzeczywiście, no było to dużą wątpliwością medyczną i etyczną, zwłaszcza, że obowiązywała na tamte czasy definicja śmierci jako tego ostatniego bicia serca, tak? Czyli krótko mówiąc, jeśli serce nadal w człowieku funkcjonowało, to znaczy, że człowiek żył. A dzisiaj już wiemy, że bez tak ważnego narządu, jakim jest mózg, pień mózgu, człowiek nie żyje i dlatego też to wszystko ewoluuje.
2: Też jest bardzo ważny temat chorób mózgu, czyli Alzheimera, chyba najpoważniejszej choroby. Pan dyrektor też spotkał się z takimi głosami, że to może mieć coś wspólnego z cukrzycą? Bo ostatnio wyczytałem, że to jest jakoś powiązane, że osoby chorujące na cukrzycę lub mające jakieś objawy bardzo często w przyszłości właśnie mają te objawy Alzheimera, demencji, otępienia, niezależnie od wieku, nawet wcześniej niż te, tam 65 lat jest podawane.
3: Tak, największym problemem jest to, że rzeczywiście choroby demielinizacyjne czy choroby otępienne, do których jest zaliczana choroba Alzheimera, obserwujemy w ostatnim czasie, że występuje u coraz młodszej populacji, tak? Więc to nie jest przypadłość osób w podeszłym wieku, ale coraz młodszych osoby mają stawiane rozpoznanie Alzheimera ze względu na to, że spełniają wszystkie kryteria zaburzeń poznawczych, które są charakterystyczne dla tej jednostki. Sam osobiście miałam do czynienia z osobą w wieku 35 lat, u której zdiagnozowano już w tak młodym wieku zespół otępienny pod postaci choroby Alzheimera. A wobec powyższego, no, staje się to na pewno pewnym wyzwaniem też dla zdrowia publicznego. Jeśli chodzi o związek z chorobami metabolicznymi, takim jak cukrzyca, zgadzam się ze względu na to, że cukrzyca sprzyja chociażby powstawaniu miażdżycy. Miażdżyca sprzyja temu, że jest gorsze krążenie mózgowe, między innymi mózgowe, więc przez brak właściwej transportu krwi do mózgu także zaczynają się zmiany organiczne w centralnym układzie nerwowym, a w ślad za tym chociażby powstają różnego typu zaburzenia, czy to demielinizacyjne, czy też uszkodzeniowe, czy też także i te otępienne, tak? Więc jak najbardziej ten związek jest ewidentny, także musimy mieć z tyłu głowy fakt, że cukrzyca jest chorobą, która dotyczy wielu narządów, tak? Jest ona skrycie przebiegająca ze względu na to, że tak na dobrą sprawę podwyższony poziom cukru nie jest odczuwalny, a zmiany narządowe już powstają, czy to w naczyniach, czy w mózgu. Dziś już nikt nie neguje silnego związku cukrzycy z chorobami serca i naczyń, nikt nie neguje z udarami mózgu, nikt nie neguje tego związku z chorobami chociażby nerek, czy wzroku, słuchu, więc tak na dobrą sprawę cukrzyca jako choroba metaboliczna dotyczy wielu narządów, w tym także i wpływa na funkcjonowanie naszych zdolności poznawczych.
2: Panie dyrektorze, zeszliśmy troszeczkę na takie medyczne tematy. Wróćmy do naszego szpitala. Modernizacja pracowni hemodynamiki i elektrofizjologii. Kiedy możemy się spodziewać, no tak mniej więcej, w Pana ocenie, finiszu tych modernizacji?
3: Tak jak wspomniałem, ten projekt musi być realizowany do końca czerwca. Wobec powyższego takie są też założenia. Dlatego też uruchomimy tutaj niezwłocznie funkcjonowanie oddziału kardiologicznego zaraz po uzyskaniu informacji, że inwestor zakończył działania polegające na modernizacji instalacji tych angiografów, zarówno tego hemodynamicznego, jak i tego przeznaczonego do zabiegów elektrofizjologicznych.
2: Czyli tak stopniowo?
3: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Ja myślę, że tutaj rzeczywiście od lipca już te zabiegi na pewno na naczyniach wieńcowych one już będą się odbywać. Jeśli chodzi o elektrofizjologię, to oczywiście w pierwszym rzucie będziemy wykonywać w tej pracowni zabiegi implantacji stymulatorów, kardiowerterów, defibrylatorów i urządzeń resynchronizacyjnych. To, co do tej pory robiliśmy, ale robiliśmy to na bloku operacyjnym. Teraz będziemy to robić w strukturach oddziału kardiologicznego z tej pracowni. No i myślę, że ten okres wakacyjny też realnie będzie już momentem, gdzie pierwsze zabiegi z zakresu ablacji, zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza migotania przedsionków, wystartuje, bo tutaj w gotowości mam personel, który jest chętny udzielać tego typu świadczeń zdrowotnych. Jesteśmy na etapie organizacji funkcjonowania tej pracowni. W dniu dzisiejszym też mam spotkanie z kierownikiem tej pracowni, czyli z panem doktorem Grzegorzem Bojarskim, który będzie odpowiedzialny za tą część elektrofizjologiczną, żeby omówić chociażby, jaki sprzęt tutaj będzie, ten jednorazowy, zużywalny, będzie potrzebny do funkcjonowania tej pracowni. Z kolei z drugim kierownikiem, czyli z doktorem Markiem Radomskim, już jestem po rozmowach dotyczących funkcjonowania pracowni hemodynamiki. Tu za wiele się nic nie zmieni, ze względu na to, że ten zakres działalności wykonujemy nieprzerwalnie od 2013 roku. Poprawi się jakość wykonywania badań, zmniejszy się na pewno ekspozycja pacjenta na promieniowanie, które jest wykorzystywane podczas tego typu zabiegów. No i też będzie możliwość, żeby tutaj z mniejszego dostępu wykonywać te badania bardziej dokładnie, bardziej wiarygodnie, bardziej bezpiecznie. No i przyszłościowo myślimy też o wdrożeniu zabiegów na naczyniach obwodowych, nie tylko i wyłącznie na wieńcowych, ale także i obwodowych, zwłaszcza nerkowych. W procesie miażdżycowym też to jest możliwe, a ten sprzęt, który zakupimy z Krajowego Planu Odbudowy, będzie miał takie możliwości.
2: Jakie kolejne środki, panie dyrektorze, są zewnętrzne? Szpital planuje pozyskać w najbliższych miesiącach, tygodniach, miesiącach, no może po realizacji tych inwestycji? Bo słyszałem, że już jakieś plany są.
3: Tak, tych planów jest bardzo dużo. Nie ukrywam, że chciałbym jeszcze kilkanaście inwestycji przeprowadzić w naszym szpitalu. Na pewno wśród takich najbliższej perspektywy to jest pozyskanie środków celem utworzenia drugiej pracowni rezonansu magnetycznego, ale także zakupu sprzętu do badań endoskopowych. Myślę tutaj o gastroskopii i kolonoskopii. Wobec powyższego taką aplikację tutaj złożyliśmy do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego celem uzyskania tych środków. Mamy także w planach tutaj wystąpienie do Zarządu Powiatu Inowrocławskiego o przyznanie dofinansowania celem modernizacji wind oraz zakupu łóżek dla oddziałów szpitalnych, więc to wkrótce też się, myślę, ziści. Także planujemy wystąpić do okolicznych gmin z prośbą o sfinansowanie sprzętu zabiegowego i myślę tutaj bardzo mocno o przede wszystkim laparoskopie na bloku operacyjnym w celu przeprowadzenia zabiegów laparoskopowych z zakresu chirurgii ogólnej, ginekologii, urologii. Także o zakupie nowego artroskopu na rzecz oddziału chirurgii urazowej i ortopedii, no bo to jest bardzo dużo tych zabiegów jest wykonywanych i w coraz to młodszym wieku, więc myślę, że ten sprzęt jest bardzo, bardzo potrzebny. No i nie ukrywam, że też będę starać się pozyskiwać środki przeznaczone typowo na modernizację naszego obiektu, a chociażby wymianę pionów tutaj sieci wodociągowej, sieci elektrycznej, sieci ogrzewania centralnego, tak żeby przede wszystkim wprowadzić pewne oszczędności, tak, na tych obszarach, ale też żeby przy tej modernizacji chociażby poprawić komfort pobytu pacjentów poprzez utworzenie chociażby nowych toalet, tak bardzo ograniczonych w pawilonach łóżkowych. Także myślę o takiej modernizacji, która będzie na wzór modernizacji oddziału chorób wewnętrznych, żeby utworzyć też sale łóżkowe z dostępem do węzła sanitarnego bezpośrednio przy tych salach chorych. Więc tych inwestycji rzeczywiście planowanych jest bardzo, bardzo dużo. Mamy w 40-lecie, w tym roku jubileusz 40-lecia naszego szpitala. Wobec powyższego przez 40 lat ta infrastruktura szpitalna nie była modernizowana, nie była wymieniana, więc myślę, że to jest ten czas, gdzie trzeba już myśleć o wymianie, o modernizacji, no i przede wszystkim stosowaniu nowych rozwiązań technologicznych, które pozwoli chociażby na zmniejszeniu kosztów związanych właśnie z energią elektryczną, z ogrzewaniem, bo to także jest tutaj bardzo, bardzo ważne.
2: Panie dyrektorze, 2026 rok, rok nowoczesności, modernizacji, zmian, wielkich zmian. Które są najważniejsze i które największe wyzwania czekają, jakie największe wyzwania czekają na szpital? Pomimo tych kilkudziesięciu milionów, podsumowując, środków z KPO.
3: Dla mnie osobiście takim najważniejszym inwestycją, która ma miejsce, to dla mnie jest cały ten projekt związany z kardiologią, ze względu na to, że kardiologia jest raz, że bliska mojemu sercu, bo na tym oddziale pracowałem, dwa, też udzielam świadczeń w poradni kardiologicznej, ale to też jest taka zupełna nowość, tak? Tutaj zwłaszcza te świadczenia z zakresu elektrofizjologii bardzo, bardzo mnie cieszą, że one będą wdrażane i będą służyć naszym pacjentom, więc gdybym miał wyróżnić jedną taką inwestycję, to właśnie bym wymienił tą inwestycję w ten obszar kardiologii.
2: Panie dyrektorze, tytułem końca kilka słów do naszych słuchaczy, odbiorców, no bo oni czekają na te zmiany, czekają na tą nowoczesność w naszym szpitalu. Co by pan im powiedział?
3: Ja chciałbym, szanowni państwo, przede wszystkim państwu podziękować za to, że każdego dnia obdarzacie nas swoim zaufaniem i korzystacie z naszych świadczeń zdrowotnych. Cieszy nas to, że zawsze możemy tutaj państwa gościć. Chciałbym przy tej okazji, życząc państwu oczywiście dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności, chciałbym zapewnić, że te zmiany, które zachodzą, będą jeszcze bardziej dla państwa przychylne, bym powiedział, jeszcze bardziej będą otwarte, jeszcze bardziej będą sprzyjać większej jakości i bezpieczeństwu państwa w naszym szpitalu, więc mam nadzieję, że ta państwa opinia w dużej mierze ulegnie zmianie przez to, jak będziemy tutaj zmieniać się dla państwa. Pomimo tych trudności, z którymi się borykamy, to nie ustaniemy w naszych działaniach, żebyśmy byli coraz bardziej lepsi dla państwa, bo to państwo jesteście dla nas najważniejsi, zgodnie z naszą misją zakładu, że nie ma takiego, nie wszystkich pacjentów jesteśmy w stanie wyleczyć, ale nie ma takiego pacjenta, któremu nie możemy pomóc, więc szanowni państwo, proszę was o jedno, o wyrozumiałość i trzymajcie kciuki, żebyśmy się zmieniali.
2: I tym optymistycznym akcentem zakończymy nasz wywiad, a moim rozmówcą był dyrektor Inowrocławskiego Szpitala, pan Bartosz Myśliwiec. Dziękuję, panie dyrektorze.
3: Bardzo serdecznie dziękuję.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Minęły już 2 lata od objęcia urzędu przez burmistrza Pakości Michała Siembaba. W rozmowie pytamy o najważniejsze inwestycje, zmiany w gminie oraz o to, z jakimi wyzwaniami samorząd mierzy się dziś na co dzień. Co udało się już zrobić i jakie są plany na kolejne lata? Posłuchajcie naszej rozmowy tylko w Melo Radio Inowrocław.
2: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KI24info i Melo Radio Inowrocław. Jesteśmy dziś w Urzędzie Miejskim w Pakości, a wraz ze mną burmistrz Pakości, pan Michał Siembab. Dzień dobry, panie burmistrzu.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Panie burmistrzu, minęło już trochę czasu, prawie 2 lata od objęcia przez pana funkcji. Jak dziś ocenia pan właśnie te 2 pierwsze lata w pakowskim ratuszu?
4: One w mojej opinii były bardzo intensywne. Pakością, której problemami żyłem od właściwie urodzenia, nigdy się nie znudziłem i już w czasie poprzedniej kadencji, kiedy byłem radnym, przez to, że ta poprzednia kadencja była taka długa ze względu na COVID i bardzo intensywna, we wszystkie kwestie inwestycyjne, głównych problemów mieszkańców się zdążyłem mocno wgryźć i to, co mnie tutaj zostało, nie było żadną niespodzianką, a miałem taką pewną wizję tego, jak to miasto mogłoby wyglądać, w jakim kierunku miałoby pójść i udaje się na szczęście dzięki życzliwości ludzi, ogromnemu zaangażowaniu pozytywnemu pracowników urzędu, mojej administracji czy Rady Miejskiej, wszystkie te projekty udaje nam się pozytywnie przeprowadzić. Także oceniam te 2 lata jako okres bardzo dobry dla naszego miasta, z wielu względów, pod wieloma punktami widzenia i ciekawe też, tak można powiedzieć, zawodowo-życiowo.
2: Zatrzymajmy się na moment przy tych projektach. Które inwestycje rozpoczęte lub zakończone w ostatnich latach uważa pan za najbardziej znaczące dla mieszkańców Pakości?
4: Ojejku, dużo tych inwestycji podjęliśmy w mieście. Wiadomo, że cała Polska mierzy się z problemem demografii, coraz mniejszej liczby urodzeń, ale chcemy wyjść naprzeciw potrzebom młodych rodziców w kontekście budowy tego obiektu, bo wiem doskonale o tym, że rzeczywiście, aby móc połączyć macierzyństwo czy ojcostwo z pracą i karierą zawodową, takie miejsce jest potrzebne. Nie mieliśmy takiej placówki publicznej. Ona za chwilę rozpocznie swoje działanie. Oceniam to działanie jako bardzo korzystne, szczególnie, że 100% środków na budowę tego obiektu pozyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych, rządowych w ramach programu Aktywny Maluch, także nie kosztowało to naszej gminy absolutnie nic. Bardzo ważne zadanie. Porządkujemy wiele tematów związanych z gospodarką wodno-ściekową, ze składowiskiem odpadów na Giebni. Dokończyliśmy budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, gdzie na co dzień zajmujemy się potrzebami, szczególnymi potrzebami ponad 20 mieszkańców naszej miejscowości. Stworzyliśmy 5 miejsc zamieszkania dla osób samotnych, które wymagają też opieki w tym punkcie. Bardzo ważny punkt na mapie naszego miasta, bardzo ciekawa inwestycja. Z inwestycji, które rozpoczęły się w poprzedniej kadencji, skończyliśmy je w tej kadencji. Ważny skatepark na terenie Parku Miejskiego, też takie miejsce integrujące młodzież. Do tego mnóstwo inwestycji, które w tym momencie już są dość mocno zaawansowane, na przykład modernizacja substancji mieszkaniowej, ocieplenie domów. Kończymy termomodernizację naszego obiektu Domu Kultury, który też wymaga dużego remontu od momentu, kiedy został wybudowany. Ten rok jest kluczowy, jest naprawdę bardzo ciekawy, bo mamy w portfolio projekty za prawie 18 milionów złotych, z czego 65% pochodzi ze źródeł zewnętrznych, także nasz wkład własny to raptem 35% i wśród tych projektów przede wszystkim należy właśnie wymienić modernizację, rozbudowę bardzo dużą stacji uzdatniania wody, które chcemy zwiększyć o 50% moce przerobowe tych dwóch zakładów w Pakości i w Kościelcu, dzięki czemu będziemy zabezpieczeni na wodę również na takie trudne okresy letnie. Ten zeszły rok był dosyć deszczowy, ale w roku 2024 zdarzały się sytuacje, że wody w Pakości mogło zabraknąć, więc jak zmodernizujemy te duże stacje uzdatniania wody, ten problem zostanie odsunięty. W ramach tych dużych projektów realizowanych w tym roku należy też wymienić modernizację akustyczną sali widowiskowej w Domu Kultury. Kończymy termomodernizację, za chwilę wejdziemy z dużą modernizacją sali akustycznej, tak żeby móc w Pakości robić koncerty w każdego typu muzyki, a nie tylko powiedzmy akustyczne. Marzą mi się koncerty rockowe w Pakości, więc będziemy mogli to robić. Dużą inwestycją taką, na którą też czekam, to jest budowa drogi gminnej między miejscowościami Gorzany a Rybitwy. Otrzymaliśmy również 50% środków na dofinansowanie tego zadania ze źródeł rządowych. Jesteśmy po przetargu na chwilę przed podpisaniem umowy, rozpoczęciem prac. Dużo ciekawych rzeczy się w tym momencie w mieście dzieje.
2: Jak wygląda obecnie sytuacja finansowa gminy Pakość? Jakie są te największe wyzwania budżetowe samorządu? Mówił Pan o dużych dofinansowaniach.
4: Tak, tylko że za tymi dużymi dofinansowaniami, bo tak jak wspomniałem, administracja w urzędzie w tym momencie jest bardzo ambitna. Podejmujemy się naprawdę wszystkich możliwych tematów, które widzimy, że oczekuje ich opinia publiczna. Bo coś, co mnie jeszcze też bardzo cieszy, to że jesteśmy na zakończeniu procedury przygotowania strategii rozwoju miasta i gminy Pakość. To było jedno z takich moich sztandarowych postulatów w czasie kampanii wyborczej, że powinniśmy mieć tą strategię nową, zbudowaną, bardzo ambitną, taką przygotowaną naprawdę w profesjonalny sposób. I ten proces trwał, nie ukrywam, od września 2024 roku. Jesteśmy na ostatnich etapach tego procesu. I przeprowadziliśmy w ramach tego procesu przygotowania tej strategii szereg spotkań warsztatowych z kilkoma grupami społecznymi. Odbyliśmy kilkadziesiąt godzin i szkoleniowych, i warsztatowych, i przeprowadziliśmy też ankietę takich największych potrzeb mieszkańców. I to ogromny sukces tego procesu, bo wpłynęło ponad 700 odpowiedzi na pytania w ramach tej ankiety. Także my mamy te potrzeby gminy przebadane na szerokim gronie naszych mieszkańców. I to, co mnie bardzo cieszy, to, że te kierunki, które ta administracja wybierała jako takie wiodące, gdzie musimy przeprowadzić jakąś konkretną analizę i inwestycje, to one też się powtarzały w tym, jakie były oczekiwania mieszkańców. I teraz podejmowaliśmy działania, żeby pozyskać dofinansowanie tych konkretnych inwestycji, ale jednocześnie mnożyła się kwota, rosła kwota po drugiej stronie tego naszego obowiązkowego wkładu własnego. I nie ukrywam, że kiedy do urzędu przyszedłem, gdzie udało się te wybory wygrać i podjąłem rękawice po zaprzysiężeniu, mieliśmy taką sytuację, w której wiedziałem doskonale o tym, że Urząd Miasta w roku 2024 ma zaplanowany deficyt na poziomie 3 milionów złotych. Ten pierwszy rok, 2024, udało nam się zamknąć nadwyżką 300 tysięcy złotych. 2025, za chwilę będziemy w drodze uchwały Rady Miejskiej rozliczenie roku 2025 prezentować. Z tego, co wiem, wyszliśmy na plus kilka milionów złotych. Więc mimo, że mieliśmy założony deficyt również około 3 milionów złotych. Więc to jest dla mnie sygnał, że oprócz bardzo ambitnych planów inwestycyjnych, które udaje się w prawie 100% zrealizować w tych harmonogramach, które chcieliśmy, udaje się też zacisnąć pasa i wytworzyć oszczędności, które stanowią wkład własny pod przyszłe inwestycje. I pozostaję bardzo dużym optymistą w kontekście tego roku, tego budżetu w tym roku, bo też planowana ilość inwestycji była na tyle duża, że ten deficyt w momencie, w którym budżet na rok 26 przyjmowaliśmy pod koniec zeszłego roku, wyglądał strasznie. Ale już dzisiaj śpię spokojnie, bo wiem, że przynajmniej z połowy tego założonego w uchwale budżetowej deficytu będziemy w stanie bez problemu zejść, bo uzyskaliśmy takie nadwyżki. Więc ta reforma finansów publicznych, która miała miejsce w zeszłym roku, też powoduje, że miasto zyskuje większą ilość środków z tytułu CIT i PIT od mieszkańców, którzy tutaj działają. To zmiana rządowa, którą wprowadzono, spowodowała, że kondycja finansowa gminy jest pod tym względem trochę lepsza. Ale cieniem na finansach miast niestety nakłada się sytuacja oświaty i tego, że właściwie we wszystkich samorządach, jakie znam, nakłady na oświatę znacząco rosną i kwota subwencji jest niewystarczająca, aby pokryć wszystkie potrzeby. I to jest pewien problem właściwie nie tylko w gminie Pakoś, w całej Polsce. Tutaj akurat wymagana jest po stronie burmistrzów taka bardzo duża ekwilibrystyka, jak znaleźć złoty środek między spełnieniem wszystkich potrzeb rodziców i dzieci, a spięciem budżetu w tym zakresie. Mogę się pochwalić tym, że na potrzebach dzieci, tych indywidualnych trudnościach, bo wiadomo, że mamy dzieci w spektrum autyzmu czy z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, wszystkie te potrzeby otaczamy opieką i nie ma powodu, dla którego rodzice byliby niezadowoleni z tego, jak sytuacja w naszych szkołach pod kątem opieki dla ich dzieci wygląda. Także chciałbym, aby to też wybrzmiało bardzo mocno. Nie oszczędzamy na dzieciach.
2: Zatrzymajmy się na chwilkę przy tych potrzebach. Prowadzi Pan dość otwartą formułę sprawowania rządu. Jakie potrzeby mieszkańców ogólnie Pakości przewijają się podczas rozmów, spotkań? Czego chcą mieszkańcy Pakości?
4: Są bardzo różnorodne potrzeby, bardzo różnorodne. Dużą potrzebą, na którą gmina jako taka ma dosyć ograniczony wpływ, chociaż staramy się robić wszystko, co tylko możliwe, żeby też pozytywnie na tego typu problemy odpowiadać. To jest poszukiwanie pracy, atrakcyjnej pracy, która by pozwoliła myśleć spokojnie o rozwoju, o swojej przyszłości w tym mieście, o tym, żeby nie wyjeżdżać, o tym, żeby ta praca była ambitna, żeby ona była ciekawa. No, nie zawsze gmina jest w stanie, ze względu na to, do czego została powołana i czym jest, we właściwy sposób odpowiedzieć na te problemy. Natomiast chciałbym budować takie miasto, z którego nie będzie się chciało wyjeżdżać.

0: I powiem tak, na przestrzeni ostatnich 2 lat ja mam już kilkanaście tego typu rozmów z osobami, które po okresie studiów, po okresie jakiejś pracy zawodowej na terenie dużo większej jednostki, czy to Krakowa, czy Poznania, czy Warszawy, zdecydowały się na powrót do Pakości. Przyjechały tu z dziećmi, a czasami zostawiły dorastające dzieci w innych miastach i tutaj wróciły, żeby że tak powiem, spędzić tą drugą część swojego życia. I to mnie niesamowicie nakręca, żeby budować miasto takie, które może nie zatrzyma tego momentu, gdzie ktoś będzie szukał swojej szansy na zewnątrz, ale będzie doskonałą alternatywą na to, żeby wrócić. Tak z mojej perspektywy, gdzie mieszkałem przez dłuższy czas w Poznaniu i w Warszawie, mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że to jest niesamowita sprawa, że można mieszkać w ośrodku, który jest dobrze zorganizowany, w którym wszystkie potrzebne usługi są właściwie na wyciągnięcie ręki. Nie traci się 15 minut na to, żeby przejechać między światłami, tylko na to, żeby odebrać dziecko ze szkoły, zrobić zakupy, wrócić do domu. Można żyć w takich małych miejscowościach jak Pakość na zupełnie ciekawym poziomie, nie tracąc nic z atmosfery dużego miasta i tych wszystkich usług, bo tak na dobrą sprawę to popatrzcie Państwo. W ramach powiatu inowrocławskiego, mieszkając w jednym mieście, łatwo skorzystać z usług, które oferuje inne. Co to za problem w perspektywie, nie wiem, Bydgoszczy, Poznania czy Warszawy przejechać 5 km na boisko czy basen, z którego korzystamy. My również mamy tego typu możliwości jako mieszkańcy powiatu inowrocławskiego. Zależy mi na tym, żeby Pakość była takim miejscem na terenie naszego regionu, które jest po pierwsze piękne, ma bogatą historię, ciekawe zabytki, ale też daje możliwość aktywnego spędzania czasu. Także praca, otoczenie, boiska, szkoły, drogi. Ogromnym problemem jest na przykład brak ścieżek pieszo-rowerowych do naszych wsi. I to jest coś, co się przewija we wszystkich ankietach. Mieszkańcy naszych terenów wiejskich chcieliby w bezpieczny sposób dostać się do miasta.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
2: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
2: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego Bike Pasja Inowrocław Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
3: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Jura Parku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Jura Parku Solec Kujawski. Zapraszamy!
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

Just the Way You Are w Melo Radio. Takie gorące numery tylko u nas, tylko w weekendowym Melo. Za chwilę gość, który pojawi się w tym roku oczywiście na Tomorrowland. Gość, z którym mieliśmy przyjemność, ja miałem przyjemność pogadać chwilę w zeszłym roku. Jego akcent, ten francuski taki, powiem wam, trudny, troszkę trudny. Ale muzyka wspaniała. Head Down, gorące leci teraz do was. Dajcie znać, gdzie jesteście i co u was. Standardowo pytam o tej porze, bo lubię wiedzieć, gdzie jesteście i co robicie razem z nami. Gdzie podkręcamy tempo.

Modelki wodarskie, lubię cię jak lato, a do tego prawdziwego lata kalendarzowego, już niecały miesiąc, 22 zobaczymy w kalendarzach. 21 pojawi się to astronomiczne, u nas gorąco już za chwilę. Maszeruje DJ Antoine.

0: to promocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. Jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi. Sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary. Okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
13: Tylko teraz! Kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja! Setki produktów nawet do 80% taniej! Ruszaj do Castoramy już od środy! Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Inomax, Inowrocław zaprasza.
17: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród. I dziecku.
18: Hej, nie dotykaj przycisków.
19: Podobasz mi się, młody.
18: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
17: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
20: Po reklamie.

Sofia Loren, DJ Remo, Tymek. Sorry, że gramy takie gorące numery. Sorry, że tak podkręcamy tempo, jak dzisiaj jest tak gorąco. No właśnie, prognozy mówiły, że nawet 30 można zobaczyć będzie dzisiaj na termometrach. To ja mówię, sprawdzam, bo pogoda i prognozy to jedno, a to, co dzieje się w rzeczywistości, często odbiega od tych zapowiedzi. Więc dajcie znać, jaka temperatura u was, jaka pogoda, czy patelnia, czy może jednak wcale nie tak optymistycznie i wakacyjnie. Czekam przy WhatsAppie, oczywiście. A teraz gorące Don't Want Your Love, Ilenium dla was.

0: Loud Luxury Body w Melo Radio, tu weekendowe Melo. Jesteśmy gotowi do kolejnej godziny. O 11 odpalimy wam naprawdę wiele muzycznych sztosów, a pierwszy będzie ten numer.
1: A już o 11 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jan.

0: Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert.
7: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
8: Inomax, Inowrocław zaprasza.
9: Lucasfilm przedstawia.
10: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Nie będę mógł go cały czas chronić.
9: Starsi chronią młodych, by później oni chronili starych. Tak każe obyczaj.
10: To co, uciekamy czy walczymy?
9: Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław na 98,1 FM.
11: Dzień dobry, cześć, siemanko. Felix Janka skada za chwilę z gorącym Boy You Can Me w Meloradiu. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście i zachęcamy, żebyście apkę pobrali na smartfony. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, będziemy pod ręką, w kieszeni, bardzo blisko. Opoka, cześć. Melo.

John Summit, The Chainsmokers z numerem All The Time w Melo Radio. Lista gwiazd w tym roku na Tomorrowland jest po prostu porażająca, nieziemska. Wystarczy tylko wymienić Calvina Harrisa, który po raz pierwszy na Tomorrowland zagra w belgijskim Boom. Nie skupiajmy się jednak na gwiazdach, a na tym, co zrobić, by móc tam w ogóle pojechać, bo biletów po prostu już nie ma. No więc zachęcam do tego, żebyście byli z nami, bo od poniedziałku będziemy was zapraszać na Tomorrowland. Jak chcecie przeżyć z nami te niezwykłe chwile, to koniecznie bądźcie z Melo Radiem od samego rana już jutro. Shongai Tukase teraz.

Talk to you. Mówię do ciebie, tak, do ciebie. Jak brakuje kasy po weekendzie, to na meloradio.pl możesz sięgnąć po szybką kasę od Meloradia. Zachęcam, jak masz potrzebę, tylko daj znać, na co potrzebujesz tych pieniędzy. A resztą to już my się zajmiemy. Za chwilę Keanu Silva.

0: Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny. Żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
12: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

Thank you, Dmitri Vegas, Like Mike. No powiem tak, jak pojawili się w zeszłym roku na Tomorrowland, to miałem wrażenie, że od skakania po prostu beton skruszeje przed sceną i zapadnie się cała ziemia z trawą tam, gdzie betonu nie zdążyli wylać. To naprawdę są niezwykłe chwile, kiedy oni pojawiają się na scenie. Energia po prostu wszystkich rozpiera i trzeba to przeżyć. A już najlepiej na Tomorrowland, więc bądźcie czujni, bo będziemy mieć dla was wejściówy. Będziemy zapraszać was na to niezwykłe wydarzenie. Candy Night!

0: Ten numer się nie nudzi. Świetny, na taki króciutki finisz. Ale za chwilkę znowu wracamy, bo w samo południe przygotowaliśmy dla Was prawdziwą muzyczną petardę.
1: A już o 12 zagramy
0: Good Boys, Daya, Albi.

0: Tylko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. Recosteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna, Luna.
2: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Europarku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca. Poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Europarku Solec Kujawski. Zapraszamy!
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30%. I więcej! Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.
7: O reklamie. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.

0: Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Siemanko, dzień dobry, hej, hej, hej, Daja Albi, to jest właśnie ta para artystów, którzy teraz przejmują antenę. Good Boys zatytułowany jest numer i mam nadzieję, że dostarczy wam dużo dobrej energii i choć odrobinę przyjemności. Zrób

Uwaga, i teraz to, co lubię najbardziej. Jak donoszą amerykańscy naukowcy, podobno jak ktoś słucha muzyki, to czuje się piękniejszy. Może nie na zewnątrz, ale w środku na pewno dusza staje się bogatsza. Beautiful, Anima i Joji w Melo Radio. Tak, gramy wam gorąco, gorąco i wakacyjnie w weekendowym Melo po godzinie 12. A teraz coś z naszego polskiego podwórka. Wiem, że ich kochacie. Bambi, Young Leosia, BFF. Proszę bardzo, róbcie głośniej.

James Hype, Be Mine, taką nówkę mamy dla was w weekendowym Mello. No i co, podoba się? Jeśli jesteście fanami tego gościa jako DJ-a, tego gościa jako producenta, to przypomnę, że gra w tym roku na Sunrise Festival w Kołobrzegu. A kto tam was zabiera? Kto, bo nie słyszę? No pewnie, że Mello Radio, będziemy tam razem z wami.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek.

0: 24 Info.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

A to numer z cyklu Albo Grubo, Albo Wcale, Play Hard, David Guetta, Neo Akon w Melo Radio i takich numerów, które sprawiają, że człowiek staje się jakby bardziej twardy. Mamy dla was bardzo dużo. A jeśli macie ochotę wspierać te wasze ulubione, to wbijajcie na playermeloradio.pl, bo tam znajdziecie 30 Melo Radia, a w niej same gorące muzyczne sztosy. No tylko sprawdźcie, naprawdę się nie mylę, naprawdę. Jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni u nas to Zokaria, Andy Dust. Proszę bardzo.

0: To jest numer, który nawet dziadki pamiętają, a do tańca wyrywa nawet najmłodszych. Erik Prydz z numerem Call on Me. Jeżeli nie widzieliście teledysku do tego utworu, to gorąco, gorąco zachęcam. Za chwilę do was wracamy.
1: A już o 13 zagramy
0: Renée Zellweger, Loco Loco.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiewa.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Kochasz dwa kółka? My też! Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Max Inowrocław zaprasza.
12: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród i dziecku.
13: Hej, nie dotykaj przycisków.
14: Podobasz mi się, młody.
13: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
12: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
15: Po reklamie.

Siemanko, dzień dobry, już 13, to cały czas weekendowe Melo, a w nim Renie Zonneveld, gwiazda Sunrise Festival. W tym roku pojawia się w Kołobrzegu, a my pojawimy się tam również i wy też się tam pojawicie. Bądźcie czujni, bo będziemy was jeszcze tam na pewno zapraszać. Loco Loco, przed wami, opoka, cześć!

Sony Fodera, Crystal My Loving. Tak prawdę powiedziawszy, to już trochę miszmaszu dostaje w oczach, bo tyle wspaniałych wydarzeń mamy dla Was w tym roku. W tyle niezwykłych miejsc Was chcemy zaprosić, bo chcemy, żebyście przeżyli z nami najpiękniejsze chwile tego lata, tych wakacji. Dlatego i Tomorrowland, i Sunrise Festival, i Sunset Square. I mógłbym tak wymieniać i wymieniać, ale skupmy się na razie na tym, by czerpać przyjemność z niedzielnego popołudnia. Filipek Nel, Sermich z numerem Niech się kręci. No to niech się kręci, róbcie głośniej. I nie.

Niech mi ktoś powie, że ten numer nie powinien stać się wiralem. Magnetic, Bausa. Gramy go w Melo Radio w weekendowym Melo z wielkim uśmiechem, bananem od ucha do ucha. Oznajmiam, że za kilka minut na naszej antenie Landberry. Lubimy polskich artystów i dlatego ostatni most dla was za chwilę.

0: Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
0: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Po reklamie.

Switch Disco i Fondio w Melo Radio, to weekendowe Melo, w którym kochamy nowości, te, które porywają do tańca, i teraz taki gorący numer wam zagram. To jest absolutna nówka u nas w Melo Radio. Numer, za który odpowiada Kygo, zresztą to za chwilkę sami usłyszycie, bo jest bardzo w jego stylu, ale niezwykły jest wokalista. Ten głos możecie rozpoznać, bo kilkanaście lat temu wystąpił w numerze Hey Brother. Tak, z pewnością Avicii'ego kojarzycie, bo to był właśnie tamten niezwykły hit. To teraz Dante Miński zaśpiewa Skygo, Heaven on Your Mind. Tylko proszę się nie wzruszać, okej? Nie od tego jesteśmy, żebyście płakali.

0: The Passenger, La La La, Lumix w Melo Radio, prawie 14, za chwilę do was wracam. Mam już kolejne super numery, którymi będziemy podkręcać was w niedzielne popołudnie.
1: A już o 14 zagramy
0: Thomas Gray, Rumors.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas, Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbuduj wszystko.
4: Kinomax Inowrocław zaprasza.
5: Lucasfilm przedstawia.
6: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Nie będę mógł go cały czas chronić.
5: Starsi chronią młodych, by później oni chronili starych. Tak każe obyczaj.
6: To co, uciekamy czy walczymy?
5: Gwiezdne wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
4: Po reklamie. Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
7: Powiedziałbym dzień dobry, ale nie mam krawata, więc powiem po prostu siema, cześć, hej, fajnie, że jesteście i mam nadzieję, że dobrze się bawicie wszędzie tam, gdzie słuchacie Meloradia. Ślemy do Was numer Rumors, Thomas Gray teraz, opoka, cześć.

To jest taki plasterek na rany. Ten gość, ten artysta. Jego numery, takie jak Hollow, Eben w Melo Radio. Mamy dla was gorących numerów, całe mnóstwo prawdziwych muzycznych sztosów, numerów, które w tym roku będziecie słyszeć na największych wydarzeniach EDM-owych i w Polsce, i w Europie. My będziemy was na te wspanialsze oczywiście zapraszać już w lipcu na dwa weekendy do belgijskiego Boom, na Tomorrowland na przełomie lipca i sierpnia, do Kołobrzegu na Sunrise Festival. Takie rzeczy w tym sezonie tylko z Melo. A teraz tylko w Melo, Jackson i Pedro.

0: Milki i David Guetta z numerem Just The Way You Are, kiedyś jeden ze słuchaczy napisał, że David Guetta jest starszy od jego ojca. I to jest wiadomość, która z jednej strony przeraża, z drugiej strony jest piękna. David Guetta, ponadczasowy, łączy pokolenia. Tak samo jak muzyka Cibula, Wonderland, już za chwilę.
1: Sponsorem programu był operator platformy Otomoto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Europarku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Europarku Solec Kujawski. Zapraszamy!
5: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
10: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

0: głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Autopromocja.

Trzeba być nieźle pokręconym, ale tak pozytywnie pokręconym oczywiście, żeby wpaść na pomysł zrobienia takiego numeru Barbra Streisand i Daxos w Belo Radio, ale teraz nie mniej gorące i niezwykłe Repeat It. To numer od Martina Garrixa, króla sceny EDM i Eda Sheerana, który rozkochał w sobie pół świata, może i świat cały. Porządni ludzie, porządni artyści, posłuchajcie ich numeru i dajcie znać, czy wam się podoba, czy chcecie go więcej. Na naszej antenie czekam przy WhatsAppie, wysyłajcie głosówki albo wiadomości.

0: No i w zasadzie ode mnie to jest ostatni numer, który zagrałem. Przykro mi, smutno, ale nie na długo się żegnam, bo jutro wstajemy razem i tak będzie przez cały tydzień. Opoka, siemano, meldujemy się tutaj jutro o 6.30 i mam nadzieję, że będziecie razem z nami. Dużo dobrej energii poleci do was. Cześć!
1: A już o 15.00 zagramy!

0: Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej.

0: kawy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Inomax, Inowrocław zaprasza.
4: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród i dziecku.
5: Hej, nie dotykaj przycisków. Nie.
6: Podobasz mi się, młody.
5: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
4: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
7: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
8: Wczoraj to było ciepło, ale dzisiaj to my dopiero mamy życie jak w Madrycie. Na szczęście nieco tańsze, bo w Polsce. 15 na zegarkach, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Candy Night na początek.

Alok i Khalid w Melo Radio na 14 minut po 15. My nieustająco podkręcamy tempo, a wy bardzo lubicie ten dźwięk. I jutro też go będzie można usłyszeć na naszej antenie, ponieważ już jutro szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Na co tylko chcecie, możecie je wydać. Na przykład na zrzutkę Łatwo Gęga. Tak na marginesie, to on już 12 milionów uzbierał, a teraz jeszcze kolejne 2,5 miliona prawie wspiera dzieciaki, tam można się dorzucić. Ale oczywiście z tymi 200 zrobicie, co będziecie chcieli, co chcecie z nimi zrobić, piszcie na meloradio.pl już teraz.

Crush the All Time w Melo, 27 minut po 15. Podkręcamy tempo. A dzisiaj w kalendarzu nietypowe święto, bo Dzień Braci. Kto jest dla was jak brat i dlaczego? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na takie wzruszające albo może na przypałowe historie z waszymi ziomkami. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Kto jest dla was jak brat i dlaczego? Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Braci się nie traci. Chętnie posłucham. Stereo Love już za chwilę.

0: Reklama. Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Darek! Co ty tam znowu grasz?
2: O mamo, no w Blikomanie! Ty także graj o 100 tysięcy złotych. I pamiętaj, każdy blik to szansa na wygraną, a pula nagród to 4 miliony złotych.
3: Zarejestruj się na blikomania.pl.
4: Blik. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Codziennie. Tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24info.
6: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się zbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.

To Melo Radio, a to Becky Hill i David Guetta. Tak podkręcamy tempo u nas jeszcze przed 16. Dzisiaj w kalendarzu Dzień Braci. Pytałem, kto jest dla was jak brat i dlaczego. No i Michał napisał na WhatsAppie Melo, że dla niego taką osobą jest jego przyjaciel Paweł, z którym zna się od podstawówki. Wtedy jeszcze się panowie nienawidzili, ale połączyła ich też nienawiść do nauczycielki od matmy i wspólne wagary. No proszę bardzo, od nienawiści do przyjaźni można. Można. Dostałem też taką wiadomość. Dla mnie jak brat jest mój brat, bo jest dla mnie jak brat, bo to mój brat. A kiwi, kiwi, kiwi.

0: jeszcze przed 16 u nas jest Ewa Max. Jakie to piękne uczucie, kiedy jest niedziela i wiemy, że nic nie musimy. Tym bardziej, że też wielkimi krokami zbliżamy się do długiego czerwcowego weekendu. No znakomicie, znakomicie. Do 16 też się zbliżamy.
1: A już o 16 zagramy
0: Hey Son. Sam Felty Wise punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my gramy i podkręcamy tempo, więc bądźcie razem z Meloradiem.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Inomax, Inowrocław zaprasza.
5: Lucasfilm przedstawia.
6: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Nie będę mógł go cały czas chronić.
5: Starsi chronią młodych, by później oni chronili starych. Tak każe obyczaj.
6: To co, uciekamy czy walczymy?
5: Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
7: Po reklamie.
8: Niektórzy teraz być może sprzątają, inni sobie coś dobrego szamią, a inni odpoczywają. Dla wszystkich zagram Hejson na początek 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

14 już minut po 16, a my podkręcamy tempo w Meloradiu. Talk to you u nas. Ale to jest dobry numer. A w świecie sportów walki dość mocne zaskoczenie, to trzeba przyznać. Marta Linkiewicz, czyli Linki Master, którą doskonale znacie, słuchajcie, dostała powołanie do kadry narodowej w kickboxingu w formule low kick. No dla tych, którzy nie wiedzą tak jak ja, no to ta technika to taka technika walki, która polega na uderzeniu piszczelem lub stopą w nogę przeciwnika. No i to już może trochę wyjaśniać, no bo w końcu jeśli chodzi o nogi, a dokładniej klęczenie, no to Linki ma doświadczenie z początków kariery.

Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Beautiful i Anima u nas 26 minut po 16. A ja już za parę chwil będę miał dla was protip, jak przeżyć coś, czego jeszcze nie przeżyliście i długo tego nie zapomnicie. Zagra nam również Rihanna, to już za moment.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
0: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
0: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
0: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
0: Zadbaj z nami o swoje auto.
2: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Jura Parku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Jura Parku Solec Kujawski. Zapraszamy!
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto...
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
0: O reklamie.

Dainoro i Gigi Diagostino w Melo. Tak podkręcamy tempo na 18 minut przed 17. Niesamowite doznania i niesamowite uczucie. To możecie przeżyć na własnej skórze już niebawem. Tomorrowland w Belgii przed nami. No i właśnie to doświadczenie może zapewnić wam Melo Radio. Słuchajcie nas uważnie jutro, bo właśnie od jutra szansa, żeby pojechać na Tomorrowland, na którym między innymi będzie Fisher, będzie Calvin Harris, David Guetta. Oj, dużo się będzie działo. No i na pewno tego nie zapomnicie. A to już świeżynka w naszej playce, Robin Schulz i Better Times. Dajcie głośniej, bo to bardzo dobry numer.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17. Marfo Jack, Martin Garrix i David Guetta. Lubicie wyzwania? No to dobrze się składa, bo po 17 pobawimy się w Podejmij Wyzwanie, więc już przygotujcie telefony, ale będzie też muza.
1: A już o 17 zagramy
0: Beauty and the Beat. Ten numer ostatni na szczycie notowania z 30 Meloradia. Justin Bieber, Nicki Minaj punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: Reklama. Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
1: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma

0: dziecku.
1: Hej, nie dotykaj przycisków.
2: Podobasz mi się, młody.
1: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
3: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja. Po reklamie.
4: Meloradio Inowrocław.
5: Słuchaj na 98.1 FM.
6: 321-321-777. Już za chwilę bawimy się w Podejmij Wyzwanie. Kto ma ochotę, niech dzwoni już teraz. 321-321-777. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: wstanie. Bardzo lubię te momenty podczas weekendów, bo teraz to się dopiero będzie działo na antenie Meloradia. Kygo i Khalid za nami, Save My Love, a teraz właśnie podejmij wyzwanie i to wyzwanie dzisiaj będzie podejmowała Monia. Cześć Monia!
1: Cześć.
0: Jak tam u ciebie ta niedziela mija?
1: Za szybko, naprawdę za szybko. Już prawie koniec niedzieli, a tu z rana trzeba wracać do pracy.
0: A no właśnie. Chcę
1: sobie cofnąć i wrócić do weekendu od początku.
0: No tak by było najprzyjemniej, ale Monia, słuchaj, ja mam dla ciebie złe wieści, bo ja też będę miał dla ciebie trochę roboty, a mianowicie mam dla ciebie wyzwanie na antenie Meloradia, ale z dobrym wynagrodzeniem. Co ty na to?
1: Oczywiście, jestem... Gotowa. To wyzwanie.
0: No to idealnie. Monia, twoim zadaniem będzie powiedzenie mi 5 słów, ale musisz wziąć pod uwagę, że każde kolejne słowo zaczyna się od ostatniej litery tego słowa, które powiedziałaś przed chwilą i te słowa muszą się kojarzyć z latem. No czyli załóżmy, mamy na przykład słowo arbuz, czyli kończy się na Z, czyli kolejne słowo zaczyna się na Z. No i tak z 5 kolejnych słów kojarzących się z latem, z wypoczywaniem, a zaczniemy od słowa lato. No to proszę bardzo.
1: Lato, opalanie, energia, ananasy, jedzi, impreza.
0: Impreza, no i bardzo ładnie. Monia, ja nie wiem, gdzie ty tego lata Yeti zobaczysz, ale wierzę na słowo, że tak będzie. Monia, kochana, mam dla ciebie prezenty od Meloradia, które do ciebie wysyłam, a jeszcze ty możesz kogoś pozdrowić na naszej antenie. To kogo pozdrawiamy?
1: Asię, Anię, Litkę, Anię, Ulę, Gabrysię, Magdę i wszystkie dziewczyny, które pominęłam. A też pozdrawiam twoje kochane córeczki Natalkę i Marikę. Oczywiście prowadzącego, tak wspaniałego.
0: A bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkie dziewczyny pozdrawiamy. No i jak słyszycie, Monia zawsze sobie znakomicie radzi z wymienieniem słów, a także z wymienieniem imion.
2: Podejmij wyzwanie.

0: Sony Fodera w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo przy niedzieli i się nastrajamy na ten nadchodzący tydzień, ale na razie o nim jeszcze nie myślmy. Natomiast myślmy o tym, że za chwilę David Guetta i When Love Takes Over. Oj, będzie się działo.
1: Melo Radio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

0: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
13: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
14: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
13: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

Robin Schulz i James Blunt w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Jeszcze przed 18:00 to tempo dość nieźle podkręcone. Łatwo ganga. On teraz jedzie 22, nawet 23 km na godzinę. Przemierza Polskę. Przemierza Polskę, żeby pomóc najpierw Maksiowi. Teraz pomaga Adasiowi. Już ponad 3 miliony złotych na jego liczniku brakuje. No tak mniej więcej 420 tysięcy. Wy też możecie się dorzucić do tej zbiórki. Warto pomagać, warto pokazywać, że mamy serducho. No i warto go też dopingować. A na trasie Łatwo ganga nie brakuje ludzi. Tak jak i w Melo, nie brakuje najlepszej muzy. In My Head, Baby I'm Sorry, to już teraz.

0: tabletkę, a to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Alan Walker w Meloradiu jeszcze przed 18. Alan Walker też na Tomorrowland w Belgii. A jeżeli wy chcecie to przeżyć, no to słuchajcie jutro uważnie Meloradia, bo startuje nasza zabawa.
1: A już o 18 zagramy
0: Think About Us. Sony Fodera punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, to my w Melo już podkręcamy tempo.
1: Meloradio, Ilo Wrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

0: Honestly.
1: Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszam. Zapraszamy do kontaktu.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24.

0: 24 Info.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
6: Inomax, InnoWrocław zaprasza.
7: Lucasfilm przedstawia.
8: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Nie będę mógł go cały czas chronić.
7: Starsi chronią młodych, by później oni chronili starych. Tak każe obyczaj.
8: To co, uciekamy czy walczymy?
7: Gwiezdne wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
9: Po reklamie.

Felix Jen i Kaskada, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. To już kwadrans po 18. Ja mam dla was najlepszy patent na odchudzanie. No okazuje się, że nie 10 tysięcy kroków dziennie jest metodą, a 30 minut przeplatane, 3 minut szybkiego marszu z 3 minutami wolniejszego, no i tak 4 razy w tygodniu. No i podobno na tym się znakomicie chudnie, no jeszcze przy okazji się też poprawia ciśnienie krwi. No to jeszcze tylko trzeba pamiętać o jedzeniu, żeby ta japońska metoda nie skończyła się jako tako.

0: Steamy Trumpet i Frank Walker i John Martin w Meloradiu 27 minut po 18. A ja już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby przeżyć niezapomniane lato. Zagrają nam też Rihanna i Calvin Harris, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Avicii i Waiting for Love. A to Melo Radio na 17 minut do 19. Znakomita muzyka, świetni ludzie i coś, czego się nigdy nie zapomina i trudno opisać to słowami. To wszystko możecie przeżyć. Tomorrowland w Belgii możecie dokładniej przeżyć tego lata. Tam mnóstwo znakomitych artystów. No i już jutro też startuje nasza zabawa, która może to wszystko wam zapewnić. A na Tomorrowland m.in. James Hype, który już teraz przed nami.

0: Rover Sofii o północy w Melo jeszcze przed 19. A Łatwo Gang dalej rozwala system. Zebrał już 12 milionów dla Maksia, 3,5 bańki dla Adasia, no i teraz zbiera kasę dla Wojtusia. Jeszcze można pomagać, wy też możecie to zrobić. Po 19 też można to zrobić i przed 19.
1: A już o 19 zagramy
0: New Religion. Punktualnie o 19 też możecie pomóc, a my punktualnie o 19 zagramy New Religion, bo kiedy inni gadają, to my gramy.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo eObuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskoczysz.

0: A to Allegro.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Inomax Inowrocław zaprasza.
10: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród i dziecku.
11: Hej, nie dotykaj przycisków.
12: Podobasz mi się, młody.
11: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
10: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
13: Po reklamie.

19 to idealna pora, żeby podkręcić tempo, a my w Melo robimy to nieustająco. Bibi Rexha i Faithless na dobry początek, a za chwilę też między innymi Doda. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Dive Into Me w Melo Radio na kwadrans po 19. Czy tylko ja tak się nie mogę doczekać lata? Czy wy też? No myślę, że wiele osób może mieć podobnie, ale nie tylko czekam na słońce, ale też na Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Tam oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy i nie zabraknie też najlepszych twórców. Będzie Sigala, będzie Sony Fodera, będzie też chociażby Afrojack, ale będzie też on, czyli Jugel, który już teraz na naszej antenie.

przyjemny numer, chyba sami przyznacie. I Can't Wait w Melo, 26 minut po 19:00. Podkręcamy tempo. Za chwilę będę miał dla was gorącą świeżynkę w naszej playce, ale zanim to, to jeszcze przed 20:00 m.in. Calvin Harris i Sam Smith.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
0: Po reklamie.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: I jak weekend, to oczywiście nie może zabraknąć najlepszych i najświeższych numerów w naszej playce. No i taki też teraz przed nami. Stworzył go Sony Fodera, który z tego co widziałem, to ostatnią noc spędzał na hiszpańskiej Marbei, rozgrzewając tłumy. No i razem z Libianką ten numer zrobili. Numer Let Me Be In Your Arms. Jak patrzyłem w komentarze, no to fani są zachwyceni. Jestem przekonany, że wam też się spodoba. Jesteście gotowi? No to gramy. Sony Fodera i Libianka w Melo.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Ależ wyciągnięty. Robin Schulz w Meloradiu jeszcze przed 20, a my nieustająco podkręcamy tempo, więc i po 20 też bądźcie z nami. Ja tymczasem się odmeldowuję, dobrego tygodnia wam życzę, wracam we wtorek wieczorem. Wszystkiego dobrego, hej!

0: táto promocia.
1: Matko, dobrá, vstaje.
2: Nie, počakaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj. Muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
0: Dmuchniemy ci rano w żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi infoparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
6: Inomax Inowrocław zaprasza.
7: Lucasfilm przedstawia.
8: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Nie będę mógł go cały czas chronić.
7: Starsi chronią młodych, by później oni chronili starych. Tak każe obyczaj.
8: To co, uciekamy czy walczymy?
7: Gwiezdne wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
0: O reklamie. Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
9: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. W dzisiejszym magazynie przenosimy się na lotnisko Aeroklubu Kujawskiego. Naszym rozmówcą był Borys Gniewkowski, młody pilot szybowców, który opowiedział nam o swojej drodze do latania. O procedurach, instrukcjach i wymaganiach, jakie trzeba spełnić, by zostać pilotem. Jak to wygląda od środka? Posłuchajcie sami.
10: A z nami jest Borys Gniewkowski, 16-letni pilot szybowca. Dobrze słyszeliście, 16-letni. Cześć Borys.
11: Dzień dobry.
10: Jak się zaczęła twoja przygoda z lataniem?
11: Zacząłem oglądać filmy z kamer kokpitu samolotów. Popatrzyłem trochę tak, jak to się wykonuje, pilotaż ogólnie. I pomyślałem sobie, że latanie naprawdę bardzo fajnie wygląda. Ale pomiędzy wyglądaniem a lataniem jest trochę różnicy. No to jak się podoba, to trzeba spróbować. Się dowiedziałem od kolegi, że tutaj w Inowrocławiu na

0: w zeszłym roku. Latać zaczęliśmy plus minus pod koniec czerwca, ponieważ kurs zaczyna się już w maju, ale zanim się zacznie latać, to oczywiście trzeba znać teorię lotu. Czyli jest przeprowadzany kurs teoretyczny szkolenia. Później dopiero przechodzi się do tej, w cudzysłowie, zabawnej części, czyli latania praktycznego. I jak już przejdzie się, my to nazywamy trzecią klasą szybowcową, czyli szkoleniem podstawowym. Są dalsze kursy, które pozwalają już wypełnić wszystkie wymagania, które potrzeba, aby otrzymać licencję szybowcową.
1: To pokrótce, mniej więcej ile czasu Ci zajęło cały proces zdobywania uprawnień?
0: Prawie dokładnie rok.
1: I od którego roku można to robić?
0: Latać zacząć można od roku 14, ale licencję można odebrać dopiero w wieku 16 lat.
1: I jak to się zaczęło w ogóle? Jak się zaczęła Twoja przygoda? Na jakim modelu pierwszym latałeś? Bo jest egzamin normalnie, czy jak to wygląda?
0: Przed licencją jest egzamin. Jest to egzamin praktyczny. Przyjeżdża egzaminator z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, z którym trzeba wykonać 3 loty. I on zbazuje to, czy egzamin kandydat zdał, czy nie, właśnie na tych doświadczeniach.
1: A ile czasu jeden lot trwa?
0: To zależy, ale podczas egzaminu ja miałem to tak, że pierwszy lot mieliśmy około 20-30 minut, żeby ogólnie sprawdzić, jak pilot sobie radzi w normalnym locie, zakręty, lot po prostej, a dwa pozostałe są sytuacje awaryjne, ponieważ w lotnictwie wszystko może się wydarzyć, więc pilot musi umieć sobie radzić, kiedy coś pójdzie nie tak, jak przewidywano.
1: Podczas naszego pierwszego spotkania wspomniałeś o jakiejś tam sytuacji podbramkowej jednej, której miałeś na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego. Możesz nam przybliżyć tą sytuację?
0: Tak. Piloci, szybowcowi, zaczynają swoją karierę latając na szybowcu SZD50 myślnik 3 Puchacz. Jest to dwuosobowy szybowiec, bardzo łatwy w obsłudze. Ale oczywiście nie zawsze będzie się na nim latało. Każdy pilot chce iść dalej w swojej karierze lotniczej.
1: Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
0: Dokładnie, można to tak bardzo trafnie określić. Więc następnie się przechodzi na inne rodzaje szybowców. Pierwszym szybowcem po puchaczu jest junior. Już jest jednomiejscowy, więc nie ma miejsca na instruktora.
1: Czyli już jest trudniej, już presja rośnie troszeczkę.
0: Trzeba sobie po prostu samemu poradzić w nim.
1: Jak wyglądał ten proces u Ciebie?
0: Ja nigdy nie miałem za dużych problemów z lataniem na nowych typach szybowców, ale wydaje mi się, że to miało jednak duży efekt przez to, co się stało jednak na tym moim pierwszym locie na nowym szybowcu. Pierwszy raz przechodziłem zupełnie na inny szybowiec, więc nie wiedziałem, czego się do końca spodziewać. Wszyscy instruktorzy zawsze dbają o to, żeby uczniowie sobie poradzili jak najlepiej, więc będą dawali podpowiedzi. Przed lotem, czego można się spodziewać, nowy szybowiec, oni na nim latali bardzo dużo, więc wiedzą.
1: Czy miałeś jakieś godziny, ilość godzin do wyrobienia na lataniu, na przykład na tak zwanych L-kach szybowcowych? U Was też tak jest, czy nie?
0: Teraz już tak, po tym jak niestety ostatnio jeden szybowiec uległ uszkodzeniu podczas lądowania. Pilot odbił się na studzience i szybowcowi opadł nos. Nic się pilotowi nie stało, szybowiec po prostu musiał mieć parę tam pęknięć naprawionych i od tego momentu, żeby latać właśnie na szybowcach jednoosobowych, potrzebne jest ukończenie pewnej części szkolenia. Godzinowo to wygląda plus minus 5 godzin, bym powiedział.
1: 5 godzin i już można normalnie przystępować do egzaminu?
0: Nie, to tylko żeby latać na nowym szybowcu jednoosobowym. Żeby przystępować do egzaminu, trzeba mieć

0: 15 nalatanych godzin, się nazywa nalot ogólny. To jest też taki sam wymóg do licencji. Wszystko się zaczyna przed lotem. Ja otrzymałem informację, że szybowiec jest o wiele bardziej, jakby to powiedzieć, może się utrzymać dłużej w powietrzu niż ten, na którym oryginalnie latałem, ze względu na zwiększenie, na większą liczbę parametrów, które w szybownicy nazywamy doskonałość. Jest to możliwość szybowca do przelecenia większego dystansu. Im większa doskonałość, tym dalej można polecieć szybowcem. Więc mój pierwszy lot, byłem przekonany, że większa doskonałość oznacza po prostu, że mogę sobie dalej polecieć i tak czy siak dolecę na nim.
1: Ale
0: im wyżej się jest, tym więcej, to też zależy od pogody, ale generalnie można założyć, że tym bardziej wiatr wieje. Jak się znalazłem na pozycji w połowie pasa nad lotniskiem, to robiłem sobie kółeczka, żeby w powietrzu, żeby się zapoznać, jak się szybowcem lata, ale wiatr zwiewał mnie dalej od lotniska, a ja dalej robiłem kółeczka. W pewnym momencie zauważyłem, że no trzeba wracać do lotniska już,
1: ponieważ... W trakcie robienia kółeczek wiatr cię zwiewał, w sensie już byłeś pod wpływem warunków atmosferycznych coraz bardziej.
0: Tak. I w pewnym momencie zauważyłem, że no ups, trzeba wracać, ponieważ no nie mam zagwarantowanego dolotu do lotniska.
1: Nie jakoś gwałtownie, ale już były oznaki, że robi się niebezpiecznie.
0: Tak. I niestety instruktor, który kontrolował mnie z ziemi, też się trochę zestresował.
1: Ile miał lat?
0: Instruktor jest 60 parę.
1: O, no dobra, myślałem, że też taki młodziutki.
0: Nie. Instruktorzy to są już doświadczeni bardzo piloci. I zakomunikował mi przez radio, żebym wracał. Ja zacząłem zawracać i podczas tego zawrotu wiatr mnie cały czas spychał. I ja patrzę tak, no kurde, już nisko jestem. Instruktorowi też się to nie do końca podobało, więc na radiu panował niespokój, można to powiedzieć. Ale jakoś mi się udało.
1: Leciałeś sam?
0: Leciałem sam w jednoosobowym szybowcu i udało mi się, można powiedzieć, trochę przez szczęście, udało mi się przelecieć prawie nad drzewami, więc doleciałem, można to powiedzieć, szybować na drzewach, ale wylądowałem szczęśliwie, więc nic mi się nie stało.
1: To jest taki moment, gdzie musisz już rzeczywiście wziąć maszynę, że tak powiem, w swoje obroty, w swoje ręce i tylko ty musisz zapanować nad nią, żeby tak naprawdę nie doprowadzić do wypadku i też nie ucierpieć samemu, ale też nie doprowadzić do nieszczęść w postaci ludzi na ziemi.
0: Tak, lotnictwo jest bardzo odpowiedzialnym, bardzo odpowiedzialną czynnością, ponieważ pilot, wykonując złe decyzje podczas lotu, może grozić samemu siebie, ludziom na ziemi, ponieważ jeżeli pilotowi coś się stanie, on już nie będzie kontrolował, gdzie maszyna latająca może dotknąć ziemi.
1: Po jakim czasie zacząłeś latać sam?
0: Pierwszy lot samodzielny odbywa się po skończeniu tak zwanego kursu podstawowego. Nie do końca, pod koniec go, bo 5 lotów samodzielnych go kończy. Jest to lot po plus minus 50 wykonanych lotach z instruktorem, podczas których pilot uczeń dowiaduje się i ćwiczy wykonywanie czynności, jak my to nazywamy, lotniczych, i przygotowuje się do pierwszego wylotu samodzielnego.
1: A miałeś taką sytuację, że możesz lecieć z kimś? Są takie szybowce, w których latasz na przykład z dwoma czy z trzema osobami, czy maksymalnie to jest jedna osoba?
0: Pierwszy szybowiec, na którym latamy, jest szybowcem dwuosobowym.
1: Z instruktorem czy też z opiekunem?
0: Z instruktorem. Pilot uczeń może latać albo samemu pod nadzorem instruktora z ziemi, albo w powietrzu z instruktorem. Inaczej nie może być. Szybowce generalnie kończą się na tych miejscach dwuosobowych. Nie widziałem jeszcze szybowca trzyosobowego.
1: A czy miałeś jakieś sytuacje lecenia w tak zwanym tandemie, czyli jak spadochroniarze latają we dwójkę, czy też leciałeś ty i obok ciebie na przykład dwóch czy trzech kolegów w szybowcach?
0: Tutaj do takich rzeczy nie dochodzi tak często, ale tak, miałem takie okazje przeżycia takich spotkań.
1: Jak w Topganie.
0: Coś w ten deseń, tylko że my akurat się nie biliśmy.
1: A masz w planach jakby rozwijać swoją karierę lotniczą?
0: Tak, ja przewiduję moją karierę zawodową tak, że zostanę w tym lotnictwie i będę z tego żył.
1: Kto w ogóle, można powiedzieć, wypchnął cię do robienia tego, co robisz? To też filmy, jakieś reportaże, ale też może ktoś z rodziny, czy też bliscy znajomi?
0: Ja w rodzinie miałem pilotów już.
1: Jakich?
0: Mój dziadek, Artur Szarawara, tutaj w jednostce latał na śmigłowcach i razem z grupą innych pilotów wygrali mistrzostwa w Piotrkowie Trybunalskim.
1: W którym roku?
0: W 83 bodajże, ale nie jestem do końca pewien.
1: Czyli można powiedzieć krew z krwi lotnicza.
0: Tak, może ja bym chciał wierzyć, że mam to w genach, latanie.
1: A jak praktykujesz to, co robisz? Czy często latasz, czy też na przykład jak są jakieś imprezy, jak było InnoWheels i Wings Festival?
0: Ja latam dla odprężenia się, można powiedzieć, do tego są szybowce. Latam jak mogę, jak pogoda jest dobra. Jeżeli pogoda nam pozwoli, to można wykonywać loty nawet parugodzinne.
1: Praktyka czyni mistrza, czy widzisz to też u siebie? Latając na przykład, porównujesz sprzed pół roku, kiedy zacząłeś latać? Ile już czasu minęło?
0: Rok temu.
1: Czy widzisz jakiś progres?
0: Jak najbardziej. Im więcej się lata, tym większą pilot ma pewność siebie. Ten moment, o którym rozmawialiśmy, był takim punktem przełomowym, gdzie pilot zdaje sobie sprawę, że jeżeli popełni jakiś błąd, może z tego już nie wyjść cało. Każdy pilot według mnie powinien mieć taki moment, gdzie zda sobie sprawę, że on nie jest panem świata. Od tego momentu buduje się prawdziwą pewność siebie, gdzie się naprawdę wierzy w swoje umiejętności, kontroli nad szybowcem i buduje pewność, że możesz sobie sam zaufać w tym locie faktycznie.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Wracamy do rozmowy z Borysem Gniewkowskim, młodym pilotem szybowców. Tym razem opowiedział o emocjach podczas pierwszych lotów i o tym, co daje mu latanie. Jak wygląda jego codzienny trening i pasja do szybowania? Posłuchajcie sami tylko w Meloradiu Inowrocław.
0: Ale zanim się zacznie latać, to oczywiście trzeba znać teorię lotu. Czyli jest przeprowadzany kurs teoretyczny szkolenia. Później dopiero przechodzi się do tej, w cudzysłowie, zabawnej części, czyli latania praktycznego. I jak już przejdzie się, my to nazywamy trzecią klasą szybowcową, czyli szkoleniem podstawowym, są dalsze kursy, które pozwalają już wypełnić wszystkie wymagania, które potrzeba, aby otrzymać licencję szybowcową.
1: To pokrótce mniej więcej ile czasu ci zajęło cały proces zdobywania uprawnień?
0: Prawie dokładnie rok.
1: I od którego roku można to robić?
0: Latać zacząć można od roku 14, ale licencję można odebrać dopiero w wieku 16 lat. W szybownictwie mamy coś takiego jak odznaki. Odznaki są dawane pilotom, którzy osiągnęli pewne warunki. Warunkiem pierwszej odznaki, srebrnej, jest lot czasowy 5 godzin. Ja już podejmowałem wiele prób tego lotu, chociaż mi się nie udało jeszcze, ale ciągle staram się budować ten nalot i osiągnąć ten cel 5 godzin. Mój najdłuższy lot osiągnął czas 4 godzin 7 minut.
1: Spokojnie, praktyka czyni mistrza, do tego jeszcze dojdziesz. A jakie odznaki już zdobyłeś i czym się charakteryzują? Jak je zdobyć i od jakich na przykład pułapów lotu się zaczynają?
0: Ja jeszcze odznak nie mam. Pierwszą odznaką szybowcową jest odznaka srebrna. Do niej warunkiem jest przewyższenie 1000 metrów wysokości. Przelot 50 km, trzeba się oddalić od punktu startu o 50 km i najlepiej byłoby, żeby jeszcze wrócić ten dystans z powrotem do lotniska.
1: 50 km.
0: Oraz, jak już wcześniej wspomniałem, lot czasowy 5 godzin.
1: A czy masz jakichś kolegów, którzy zdobyli wszystkie odznaki?
0: Nie. Najwięcej odznak, ile znam, to jeden z najlepszych instruktorów, jakich mamy tutaj w klubie. On ma odznakę złotą z dwoma diamentami.
1: I za co ta odznaka?
0: Złota odznaka jest za przelot 300 km, przewyższenie 3000 metrów i wydaje mi się, że to właśnie tyle.
1: A czy jesteś najmłodszym pilotem w swojej grupie? Czy tam są jakieś grupy? Właśnie chciałem się zapytać, czy macie jakieś grupy, czy to jest indywidualny, można powiedzieć, sport, ale też profesja, którą wykonujesz, bo to jest twoja praca, czy to jest tak jakby hobby twoje?
0: Szybownictwo to jest w 100% hobby i można to nazwać sportem. Nie jest to sport indywidualny, jest to sport bardzo grupowy, gdzie się właśnie...
1: Zależnym jest się od drugiego człowieka.
0: Tak, tak. Trzeba, żeby latać na szybowcu, trzeba zebrać jednak tą grupę, która pomoże wystartować, ponieważ szybowiec sam nie wystartuje z siebie, ponieważ nie ma napędu.
1: A czy masz jakichś mentorów lotnictwa, z którymi już się spotkałeś i którzy wywarli na tobie duży wpływ?
0: Z tego, z ludzi, których znałem przed rozpoczęciem mojej, w cudzysłowie, kariery lotniczej, nie. Ale na lotnisku poznałem takich ludzi, którzy faktycznie dają mi przykład, jak można latać i jak można dalej posuwać się w lotnictwie.
1: Na przykład?
0: Pan instruktor nasz na lotnisku, Mariusz Metelski.
1: I co pan Mariusz zrobił tak dla ciebie personalnie? Czego ci nauczył?
0: On mnie nauczył wszystkiego, jak latać. Ja z nim miałem mój kurs podstawowy, gdzie pilot uczy się wszystkich podstawowych czynności lotu. Większość lotów miałem z nim właśnie i on mnie nauczył podstaw lotnictwa.
1: A od czego zaczyna się takie podstawy? Jak to wygląda?
0: Trzeba oczywiście wiedzieć z szkolenia teoretycznego zasady lotu, prawo lotnicze, coś w ten deseń jak na prawie jazdy.
1: Macie jakieś egzaminy czy też sprawdziany, jak jest w wojsku bodajże sprawdzian z odznak, odznaczeń i zasad, to u was też jest coś podobnego?
0: Tak, podczas szkolenia teoretycznego kandydat odbywa, musi przejść egzaminy, jak to nazywamy, ze znajomości danych przedmiotów lotniczych. I szkolenie teoretyczne podsumowuje jeden wielki egzamin ze wszystkich tych przedmiotów.
1: Ile trwa takie szkolenie teoretyczne? Mniej więcej. Czy to jest indywidualne od każdego uczestnika, czy też jest jakiś czasookres, w którym trzeba się zmieścić jakieś widełki?
0: Ograniczeń nie ma, ale trzeba jakby... Mamy założenie, że szkolenie teoretyczne trzeba zrobić, trzeba w cudzysłowie, zanim zacznie się sezon lotniczy.
1: Czyli? Kiedy się zaczyna?
0: Piloci licencjonowani i już z zeszłych lat mogą latać od końcówki kwietnia do aż października, ale piloci, którzy, kandydaci na pilotów, którzy danego roku zaczynają swoją przygodę lotniczą, będą latali od początku lipca.
1: A ty latasz? Od kiedy, od kiedy? Latałeś już w tym roku na przykład w jakimś okresie 3-5 razy w tygodniu, czy to indywidualnie wybierasz sobie, że w tym tygodniu polatam 3-4 razy, w tym tygodniu raz, a w tym tygodniu w ogóle, bo ci nie pasuje? Czy musisz wyrobić jakieś godziny, czy to jest totalnie indywidualnie?
0: Pilotowi, uczniowi najprawdopodobniej zależy, żeby mieć, spełnić te warunki do licencji, więc on będzie latał jak najwięcej, też przygotowując się do egzaminu praktycznego. ja już jako licencjonowany pilot, ja mam pełny wybór nad tym, kiedy latam, czy latam, ile latam, no to nie powiedziałbym, bo to zależy od umiejętności i pogody.
1: A czy masz osoby, które wspierają cię mentalnie w jakimś w swoich lotach, czyli można powiedzieć sprawują pieczę nad tym, jak lecisz, obserwują z dołu, też na słuchawkach, jak to wygląda? Jeszcze w tym twoim teraz można powiedzieć z bagażem doświadczeń, twoim bagażem doświadczeń na ten moment, czy jeszcze masz kogoś, kto można powiedzieć instruuje cię i jeszcze podpowiada, bo nie wszystko może jeszcze wiesz na ten temat?
0: Już teraz nie. Już po licencji.
1: Czyli pełen indywidualizm.
0: Tak, tak. Po licencji już pilot ma wolną wolę, więc może w przestworzach latać jak chce. Pilot uczeń jest zawsze kontrolowany przez instruktora na ziemi, więc to jest taka różnica pomiędzy tymi dwoma sytuacjami.
1: A masz jeszcze taką nutkę niepewności w sobie, że jak wylatujesz w przestwora, to mówisz, oj, może dam mu znać, że lecę tu i tam? Czy jeszcze ten, wiesz, pierwiastek stresu jest w tobie po tylu razach, ile już latałeś, ile już razy byłeś w powietrzu?
0: Ja już mam 140 lotów wykonanych.
1: Po godzin?
0: Godzin już powyżej 50 w powietrzu. Ale tak, istnieje jednak ten stres podczas startu, że nie uda mi się, jakby to ująć, wzbić się w powietrze i będę musiał wylądować z powrotem. Jest to stres, ponieważ jak jest się nisko, trzeba zawsze kontrolować swoją wysokość i odległość od lotniska.
1: Jak wygląda wzbijanie się w powietrze szybowcem? Z twojej perspektywy, z perspektywy osoby, która notabene to wykonuje.
0: Szybowce są zależne od pogody. Jak słońce świeci na ziemi, ziemia się nagrzewa oczywiście i ta ziemia oddaje ciepło powietrzu dookoła. Takie, można to nazwać zbiornikami ciepłego powietrza, w pewnym momencie zaczną się unosić i tworzą się bąble, bo tak, bąble. My to nazywamy kominami termicznymi i szybowce, używając takich prądów wznoszących, krążąc w nich, wzbijają się do góry. Limitem naszym wysokościowym jest, jeżeli są chmury, właśnie te chmury, ponieważ żeby latać w chmurach trzeba mieć specjalne kwalifikacje.
1: I jakie kwalifikacje?
0: Wykonywania lotów chmurowych bez widoczności.
1: Czyli jest to osobista, można powiedzieć, licencja, czy też osobiste pozwolenie? Odrębne.
0: Jest to kwalifikacja wpisywana do licencji pilota.
1: Ile to się wyrabia? Czy to też jakiś czasookres, czy to jest, można powiedzieć, jeden z elementów tego, co robisz na kursie?
0: Na kursie przed licencją tego nie ma. Żeby rozpocząć ten kurs latania według przyrządów bez widoczności, pilot musi mieć licencję i są mu stawiane warunki, które musi spełnić, czyli ilość lotów oraz nalot, aby mógł zacząć to szkolenie.
1: Jak to wygląda teraz w rodzinie twojej? Zachwyceni, czy może też lekko zestresowani tym, co robisz?
0: Oczywiście moja mama chciałaby, żeby mi się nic nie stało, ja też. Więc ona się już teraz nie przejmuje aż tak bardzo tym, że latam, ponieważ wie, że jednak umiem coś w tym sporcie zrobić. Ale na początku, jak latałem, to gdzieś ten stres mogłem wyczuć.
1: To, co robisz, wymaga od ciebie dużej precyzji i też szybkiego myślenia, szybkiego reagowania. Czy to da się wyrobić, czy ty to po prostu masz w sobie? Jak to wygląda?
0: Pilot musi podejmować dobre decyzje, tak, no można to nazwać taktycznymi.
1: Taktyka. Bezpieczne decyzje.
0: Tak, to też. Dobre, bezpieczne decyzje taktyczne podczas lotu. I to przychodzi z doświadczeniem, ponieważ nie każdy zaczyna z takiego samego punktu startowego. Ja zanim zacząłem latać, już latałem dużo na symulatorach, miałem około 400 godzin na nich. Ale jednak jest różnica pomiędzy lataniem na symulatorach i w życiu prawdziwym, więc w praktyce, w życiu trzeba takie umiejętność podejmowania takich decyzji, trzeba wyrobić sobie.
1: Czy w Inowrocławiu ten sport jest powszechnie lubiany, znany, czy też jesteś, można powiedzieć, wyjątkiem? I twoi znajomi z okręgu, można powiedzieć, z tych osób, które latają z tobą. Czy raczej widzisz zainteresowanie i coraz więcej osób napływających?
0: Zainteresowanie definitywnie jest. Jesteśmy bardzo aktywnym lotniskiem. Chociaż są lotniska aktywniejsze. U nas nie jest aż tak dużo ludzi jak u innych, chociaż nie nazwałbym tego małą ilością chętnych do latania.
1: Ile kosztuje kurs?
0: Kurs podstawowy kosztuje u nas 4,5 tysiąca złotych. Jest to bardzo tanio jak na taki kurs, ponieważ w innych aeroklubach można taki wykupić za nawet do 9 tysięcy złotych. Później, żeby dojść do tej licencji, też trzeba dodatkowe kursy wykonywać. Więc ja bym powiedział, że kurs całkowity do licencji kosztuje pewnie w okolicach 10-15 tysięcy złotych.
1: A egzamin praktyczny? Czy też wlicza się w tą cenę, czy to jest odrębna płatność?
0: Egzamin praktyczny jest to odrębna płatność na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W sumie wydaje mi się 160 zł.
1: Borys, tytułem końca, czego ci życzyć?
0: Dobrej pogody i udanych, bezpiecznych lotów.
1: Jaki level up w twojej karierze? Gdzie planujesz wylądować? Już tak, można powiedzieć, zagraliśmy słowem w stosunku do naszego wywiadu.
0: Prawdopodobnie będę dalej próbował dostać się na studia lotnicze.
1: I? Latanie śmigłowcami, czy też samolotami?
0: Przewiduję siebie, swoją karierę lotniczą dalszą w lotnictwie cywilnym, najprawdopodobniej w liniach, ale szybownictwo jednak zostaje zawsze jako to hobby.
1: No i tego ci życzymy, widzimy się w powietrzu, no i miłego dzionka.
0: Miłego dnia również życzę.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Meloradia Inowrocław.
0: Pozdrawiam.
1: To na tyle w tym magazynie. Meloradio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Tomasz Kosmalski z Inowrocławia znów na podium. Wicemistrz Europy w pływaniu lodowym opowiada o starcie w ekstremalnych warunkach. Przygotowania, emocje i rywalizacja w wodzie o temperaturze bliskiej zera. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
3: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KI24info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną wyjątkowy gość na naszej kanapie, dwukrotny mistrz Europy i mistrz świata w pływaniu lodowym, pan Tomasz Kosmalski. Dzień dobry, panie Tomasz.
4: Wszystko się zgadza. Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
3: Panie Tomasz. Panie Tomku, mogę mówić panie Tomku? Mogę mówić Tomek?
4: Jasne, po imię nawet mów.
3: Tomek, no i już widzicie, jak szybko skrócony dystans. Zacznijmy od podstaw. Jak to się stało, że wybrałeś właśnie to pływanie lodowe? Bo tutaj na tak zwanym poza anteniu mówiliśmy, że nie od tego się wszystko zaczęło, już było wcześniej.
4: Tak jak rozmawialiśmy, wiesz, ja się wywodzę z normalnego, klasycznego pływania, powiedzmy spływania w ciepłym basenie. Więc moje początki to są gdzieś tam lata nastoletnie. To są czasy, w których jeszcze nie było internetu, więc większość jakby zna mnie z gazet, tych starszych roczników przede wszystkim. Jestem wielokrotnym mistrzem Polski, rekordzistą Polski, no w normalnym pływaniu, powiedzmy sobie tak. Skąd się wzięło pływanie lodowe? No właśnie połączyłem te wszystkie rzeczy, jak moja umiejętność mieszania wody, między innymi moja pasja do zimnych, do niskich temperatur, do wyzwań. No i ten zlepek właśnie dzisiaj mamy tutaj w całości właśnie jako te sukcesy w pływaniu lodowym.
3: A jak się zaczął ten pierwszy start w lodowej wodzie? Pamiętasz ten moment? Ile to lat temu było?
4: Tak, pamiętam. Wiesz, to nie jest taki odległy czas, ponieważ to było pierwszy start, byłem 2 lata temu. Przez co już ci mówię, jak to było. Miałem jechać na swoje Mistrzostwa Polski w normalnym pływaniu, powiedzmy w ciepłym basenie. Lecz internet, algorytm mi wysłał Ice Swimming Challenge. To jest taki zbiór zawodów ogólnopolskich, które nas mogą zakwalifikować do dalszych startów, czyli mianowicie do Mistrzostw Europy lub do Mistrzostw Świata. Lecz po prostu musisz na nie pojechać, musisz się zakwalifikować na kolejne etapy. I pierwszym takim moim etapem, pamiętam, to była Iława, pływanie w październiku, czy to był chyba listopad, tak, po święcie zmarłych. Jezioro, Iława, jeziorak, 50 metrów kraulem, 50 delfinem, straszny wyścig, zielona woda, śnieg z deszczem, temperatura ujemna, woda miała chyba 1,5 stopnia.
3: No to warunki ekstremalne.
4: Dokładnie, ekstremalne.
3: Co jest trudniejsze, przygotowanie to fizyczne czy mentalne? No bo tak szczerze mówiąc, nie słyszałem nigdy o pływaniu lodowym, tylko od naszego wspólnego znajomego, pana Józefa Czuka, którego serdecznie pozdrawiam.
4: Pozdrawiam cię, Józef.
3: Właśnie on mnie zaznajomił z tym i on mówi: panie Józefie, to jest takie, co mówi, i to jak? Właśnie tak. Tutaj przedstawił pana. Mhm. Wiadomo, że głowa jest ważna, ten mental.
4: Tak, wiesz, tak. No ja biorąc udział w przedsięwzięciach sportowych, jeżeli już jadę na zawody, to ja, wiesz, lubię być na podium. To jest takie po prostu, od dzieciaka mam coś takiego, że jak już jadę, no to obciążam się sam psychicznie, że po prostu ja muszę być tam przynajmniej no, pierwszy. Więc, wiesz, obciążenie psychiczne z tego względu, po prostu z moich też ambicji jakichś tam nieposkromionych, że to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, no wiesz, temperatura to zawsze wzbudza we mnie emocje. To są zawsze nowe rzeczy. Każdy start jest tak w sumie, jakby był pierwszym, ponieważ ta zimna woda, nawet jak się do niej przyzwyczaisz, to ona zawsze i tak jest zimna. Możesz się z nią oswoić, możesz być bardziej, wiesz, odporny na to wszystko. Jednak no, obciążenie jest duże. Trzeba po prostu, ja używam technik akurat oddechowych, różnych, czyszczenie myśli, jakby wprowadzanie się w taki delikatny trans, powiedzmy, taki, wiesz, absolutne czyszczenie głowy, żeby się tym nie obciążać już przed samym startem, ponieważ to czasami może wywołać zły stres przedstartowy. To tacy sportowcy, myślę, wyczynowi wiedzą, o czym mówię, więc trzeba koniecznie zbuforować ten zły stres przedstartowy na korzyść tego dobrego, no tej adrenaliny.
3: Właśnie to jest ten rytuał twój, który zawsze masz przed pływaniem?
4: Tak, to jest mój zawsze rytuał. Wiesz, ludzie lepsi ode mnie w sportach, czy Mike Tyson, czy Usyk, też oni twierdzili, że jeżeli nie masz tego stresu, jeżeli nie masz tej adrenaliny przedstartowej, czyli mało ci zależy. Wiesz, jeżeli tobie naprawdę na czymś zależy, wtedy jakby ten moment sam przedstartowy, czy to szkoła, czy praca, czy codzienność, to zawsze, jeżeli tobie zależy, to masz bardzo silne emocje związane z tym momentem.
3: Tak, żeby wszystko było na 200%.
4: Oczywiście.
3: Jak organizm reaguje na te niskie temperatury? No bo wiadomo, to jest szok. Dla ciebie już teraz nie, bo jesteś, można powiedzieć, już zaznajomiony z tą temperaturą, ale dla takiego przeciętnego Kowalskiego.
4: Dla przeciętnego Kowalskiego, wiesz, wszystko jest sprawa treningu. Musisz też wiedzieć i musicie pamiętać, że ja też nie urodziłem się z tą umiejętnością. To jest wszystko, że tak powiem, wytrenowane i to jest układanie sobie w głowie różnych tematów, które powodują po prostu, że no, czujesz odporność większą psychiczną, ale słuchajcie, to nie jest takie proste, ponieważ ja nie jestem tak cały rok przyzwyczajony z temperaturą. Niestety przebywanie w zimnych temperaturach ma to do siebie, że jeśli tego nie robisz, powiedzmy teraz będziemy mieli okres letni, odzwyczaisz po prostu receptory, które są odpowiedzialne za ból, odzwyczaisz swoje naczynia krwionośne od tej temperatury, nie będą się skurczać i tak dalej, więc praktycznie co zimę ja zaczynam od początku. Czy to jest zimna wanna, czy to jest jezioro, czy to jest lód, czy to jest jeszcze niezamarznięta woda, no musisz to robić po prostu cały rok, jeśli nie chcesz wylecieć.
3: Jak wygląda typowy trening takiego zawodnika pływania lodowego, mistrza pływania lodowego?
4: Dobrze, no to musimy wiedzieć, że takie zawody w pływaniu lodowym to też jest wyścig, czyli ścigamy się, mamy jakichś rywali obok siebie. No ja akurat jestem sprinterem, całe życie byłem sprinterem, pływałem od 50 do 200 metrów. To był grzbiet, krałem, pływałem delfinem, też wygrywałem wyścigi. Więc przygotowanie akurat w moim przypadku, no to jest tak, jakbym startował na zawodach w normalnym pływaniu, czyli powiedzmy, ja trenuję cały rok, dobra? Trenuję dwa razy dziennie, to jest normalny mój dzień, czyli zaczynam rano bieganiem, później na przykład idę na rower albo na siłownię. Ale okres przedstartowy, no to akurat w tym roku bardzo dużo poświęciłem na to, bo trenowałem od września praktycznie do stycznia 2-3 razy w tygodniu, przepraszam, dziennie, to wypadało gdzieś pomiędzy 12 a 15 jednostkami treningowymi w tygodniu. I to się zaczynało bieganiem, później była siłownia, na końcu było pływanie lub mieszałem te kolejności w zależności jak daleko było do zawodów.
3: Ile czasu potrzeba, żeby organizm się przyzwyczaił do tak ekstremalnych warunków?
4: Wiesz co, to też jest kwestia... To wszystko zależy od człowieka. No, mamy takie, wiesz, nie można jakby powiedzieć, że tam Krzysiu Malinowski, jemu to zajmie 2 tygodnie, a Kosmalskiemu 3 dni. Wcale nie jest tak. To może być zupełnie na odwrót i ja też nie uważam się za jakiś ewenement, który jakoś wyjątkowo funkcjonuje w tej zimnej temperaturze. Jestem zwykłym człowiekiem, tak jak ty, czy wiesz, czy nasi znajomi. Tylko po prostu obrałem taką drogę. Chciałem być po prostu najlepszy w tym, w tej dziedzinie. I wiesz, jakby zrobiłem wszystko, żeby nim być. Jakby te wszystkie elementy słabe, które miałem, które myślałem, że po prostu nie dadzą mi zwycięstwa, musiałem po prostu ograniczyć lub je całkowicie wykluczyć. No, taka jest droga do sukcesu.
3: Zdobył pan tytuł, zdobyłeś tytuł wicemistrza Europy 2-krotnie i mistrza świata. Który start był bardziej emocjonujący?
4: Wiesz co, wydaje mi się, że te 3 starty były emocjonujące, powiem ci genezę. Najpierw zacząłem od mistrzostw świata. Zacząłem od mistrzostw Polski. To był pierwszy etap. Na mistrzostwach Polski trzeba się pokazać, władze związku ISSA muszą cię zobaczyć, że jest taki ktoś jak ty na mistrzostwach Polski. Najlepiej jest zdobyć miejsce na podium w kategorii Open, czyli ja taki chłop, no 40-letni już powiedzmy, ścigam się z chłopakami, którzy mają po 18-20 lat. No ale wskakuję na podium jeszcze nadal z młodymi, mimo wieku. I wiesz, do sedna. Start w Mistrzostwach Świata był bardzo obciążający, ponieważ to był pierwszy start na imprezie tak dużej rangi. I wiesz, i moi znajomi, i rodzina, i kibice, których też mam grono kibiców. Pozdrawiam was serdecznie wszystkich.
3: Pozdrawiamy.
4: Wiesz, obciążenie było na tyle, że oni wiedzieli, że jestem bardzo mocno przygotowany, że jestem w tym naprawdę dobry i że mam naprawdę wielkie, realne szanse na zdobycie złotego medalu, więc jechałem z presją, żeby, wiesz, nie zawieść, żeby już nie tyle sobie udowodnić, tylko tych ludzi, którzy we mnie wierzą i pokładają we mnie, wiesz, wszelkie dobre emocje, po prostu ich nie zawieść i na tym to polega między innymi.
3: A jakie były twoje myśli przed tym finałowym wyścigiem w Molveno?
4: Mówimy o Mistrzostwach Świata czy Europy? Bo Mistrzostwa Europy były w sumie niedawno, teraz były ostatnio w lutym.
3: To bliżej możemy Europy.
4: Dobrze. Pytałeś mnie o emocje?
3: Tak.
4: O emocje. No dobrze, słuchaj. Jeżeli jedziesz na Mistrzostwa Europy, jesteś mistrzem świata, no to przebywając ze swoimi znajomymi, wiesz, no są różne pytania i stwierdzenia, na przykład, wiesz, popularnie powiem, Kosmo, no ty nie będziesz mistrzem Europy, przecież jesteś mistrzem świata. No i teraz wiesz, no i ja to tłumaczę, czy ludzi związanym ze sportem, czy niezwiązanym, że to wcale nie jest tak. Dzisiaj jesteś mistrzem świata, jutro w ogóle możesz nie być nawet w finale, możesz listę zamknąć, ponieważ świat sprintów polega na dosłownie ułamkach setnych sekundy. To są dziesiąte, to są czasami jedną setną można wygrać, przegrać medal lub w ogóle nie być na podium. Więc w świecie sprintera, no tak jak mówię, wszystko się może zdarzyć.
3: Mistrzostwa Świata 2014, no nie tutaj z pływaniem lodowym, ale Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Niemcy wygrywają. Kilka miesięcy później 2-0 Polska wygrywa.
4: No właśnie. I to jest to przewrotność tego sportu. Wiesz, gdyby sport był taki oczywisty, to nie byłoby emocji z tym związanych. Nie byłoby, wiesz, jakichś bukmacherów, zakładów i tak dalej. Gdyby sport był przewidywalny, no to powiedzmy sobie, no nudny by był. Nikt by nie chciał na to patrzeć, bo z góry byśmy widzieli, kto wygra. Więc jednak, wiesz, to piękne tego sportu polega na tym, że zawsze nie do końca wiadomo tak naprawdę, wiesz, kto jest najlepszy. I tyle. To też wiele zależy, wiesz, od dnia. To w przypadku pływania to są różnice pomiędzy porankiem a popołudniem. To jest, chodzi o dzień tygodnia, o ciśnienie, o różne rzeczy. Ty musisz być po prostu co do godziny najlepiej przygotowany.
3: Znaczy w trakcie takiego wyścigu człowiek odczuwa to zimno, czy już adrenalina tak działa, że po prostu prójesz przed siebie, dobrze, by jak najszybciej dopłynąć?
4: Odpowiem tobie na to pytanie, ponieważ to jest bardzo dobre pytanie. Co się dzieje na największym natężeniu twojego organizmu? Wiesz, ja jestem sprinterem, więc ja muszę od pierwszych metrów po prostu użyć całą swoją siłę, całą swoją prędkość i wiesz, kurczliwość tych mięśni w celu pokonania jak najszybciej tego dystansu. Powiem tobie tak, od pierwszych metrów no, czujesz wodę, ponieważ wiesz, dodatkowo zanurzasz głowę, twarz i tak dalej, te receptory gdzieś tam, które mamy na twarzy, powodują często gęsto, że zwężają nam się pęcherzyki w płucach i nie możemy do końca wziąć oddechu.
3: To przypomnij temperaturę plus minus?
4: Temperatura była 1,2, czyli ścinająca się ciecz.
3: Okay.
4: Coś jak kisiel z żyletkami, można tak to porównać. Słuchajcie, musicie wiedzieć, że woda będzie bardzo chciała z was szybko zabrać siły. Ona was wyssie dosłownie z energii. Więc o tyle, o ile ten sport jest trudny, dlatego, bo zimna woda to jest bardzo ciężki przeciwnik, tak jak mówię, tu chodzi o energię. Jeżeli wpadasz do takiej zimnej wody, no to nie przetrwasz tam długo, ponieważ zimna woda zabierze ci energię. I tak jest od pierwszej sekundy w pływaniu, czy to jest 50 metrów, 100 czy 1000 metrów. Tu chodzi głównie o wytrzymałość i o przyzwyczajenie się, pogodzenie się z tą temperaturą, z takimi przeciwnościami losu, może tak.
3: Jak wygląda regeneracja organizmu po starcie w tak zimnej wodzie?
4: Mhm. Regeneracja organizmu, widzisz, to też jest świetne pytanie, ponieważ po takim dystansie, po takim sprincie bardzo intensywnym, no i przede wszystkim po pływaniu w tej ekstremalnie zimnej temperaturze, jesteś naprawdę 2 albo 3 razy bardziej zmęczony, niż robiłbyś to w normalnych warunkach. Więc regeneracja na takich dużych eventach, jak na przykład Mistrzostwa Świata czy Europy, czy na same Mistrzostwa Polski nawet, wychodząc z wody masz zawsze pochodzi do ciebie 2 asekurantów.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
5: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Lodowata woda, ogromna determinacja i międzynarodowy sukces. Tomasz Kosmalski mówi o swojej drodze do medali Mistrzostw Europy i Świata oraz o tym, jak wygląda pływanie w naprawdę ekstremalnych warunkach. Co jeszcze nam zdradził? Posłuchajcie sami, tylko w Meloradiu Inowrocław.
4: Zimna woda to jest bardzo ciężki przeciwnik, tak jak mówię, tu chodzi o energię. Jeżeli wpadasz do takiej zimnej wody, no to nie przetrwasz tam długo, ponieważ zimna woda zabierze ci energię. I tak jest od pierwszej sekundy w pływaniu, czy to jest 50 metrów, 100 czy 1000 metrów. Tu chodzi głównie o wytrzymałość i o przyzwyczajenie się, pogodzenie się z tą temperaturą, z takimi przeciwnościami losu, może tak.
3: Jak wygląda regeneracja organizmu po starcie w tak zimnej wodzie?
4: Mhm. Regeneracja organizmu, widzisz, to też jest świetne pytanie, ponieważ po takim dystansie, po takim sprincie bardzo intensywnym, no i przede wszystkim po pływaniu w tej ekstremalnie zimnej temperaturze, jesteś naprawdę 2 albo 3 razy bardziej zmęczony, niż robiłbyś to w normalnych warunkach. Więc regeneracja na takich dużych eventach, jak na przykład Mistrzostwa Świata, czy Europy, czy na same Mistrzostwa Polski nawet, wychodząc z wody masz zawsze pochodzi do ciebie 2 asekurantów i to są z reguły osoby, które są no, akurat byli Włosi i oni dosłownie 10 sekund na ciebie stoją, na ciebie patrzą, czy ty majaczysz, czy ty się zataczasz, czy ty masz jakieś problemy z równowagą i tak dalej. Po 10 sekundach dopiero jesteś puszczony dalej do strefy saun, dostajesz posiłek regeneracyjny, no i w sumie powiedzmy sobie, że tak do 3 minut jesteś obserwowany przez różnych obserwatorów z boku. Bo jest taka przypadłość, że jeżeli zimna woda wleci tobie do ucha, to ona zamraża nam chyba kowadełko, jeśli dobrze mówię. Coś się dzieje z naszym błędnikiem i my możemy dosłownie stracić równowagę i się przewrócić. A wypadek jakiś właśnie taki, czy przewrócenie no może spowodować jakieś większe obrażenia.
3: A miałeś kiedyś takie myśli, że to jest za zimne, nie wchodzę do tej wody? Szczególnie pewnie na początku było tak.
4: Kuba, wiesz, powiem tobie, że żebyście nie myśleli sobie, że mam tutaj jakieś nadprzyrodzone moce. Otóż nie, jestem zwykłym, normalnym człowiekiem. Mam tak samo odcinku.
3: Aquaman. Aquaman z Inowrocławia.
4: Też nie jestem, chociaż niektórzy tak uważają. Nie jestem. Kuba, zawsze mam zagwozdkę związaną z wchodzeniem do zimnej wody, spływaniem w niej, z pokonywaniem jakichś tam metrów, z zanurzeniem głowy i tak dalej, więc powiem tobie szczerze, że co trening, wchodząc do Przerembla, gdzie trenuję w naszej pięknej pałuckiej krainie, mam takie, wiesz, myśli, mówię sobie, słuchaj stary, w co ty się znowu wpakowałeś? Dobra, bądźmy szczerzy, tak to wygląda.
3: A twoi znajomi jakoś szczególnie reagują, jak słyszą, że startujesz w wodzie około 1 stopnia?
4: Tak, zresztą większość ludzi po prostu, wiesz, nie mieści się to w głowach. Wiesz, wejście do zimnej wody to jest raz, ale pływanie w tej wodzie to zupełnie inny temat. Więc wiesz, mam znajomych też morsów, którzy mają, powiedzmy, no jakieś tam wyniki w tym siedzeniu w wodzie i tam pod hipotermią i tak dalej. Ale jakie było pytanie?
3: Czy jakoś szczególnie reagują?
4: A, szczególnie reagują.
3: No, wszystkie sytuacje, w których szczególnie reagowali, sobie tobie przypomnę.
4: Wiesz, najlepsza to chyba jest w tym wszystkim moja babcia, 93-letnia babcia Gabrysia. Moja babcia, serdecznie cię pozdrawiam.
3: Pozdrawiamy.
4: Moja babcia jest absolutnie bezkrytyczna. Mówi, trenowałeś, synuś? Tak. Woda była zimna? Tak, babciu, to dobrze, to trenuj, masz być najlepszy.
3: I wszystkie ziemniaki masz zjeść. Albo ziemniaki zostaw, schabowego zjedz.
4: I mięsko też z reguły zjadam wszystko. Więc no tak jak ci mówię, no wiesz, sport ekstremalny, ludzie się, w większości się to w głowie nie mieści, bo jeżeli ktoś chce nawet spróbować i gdzieś tam mówi, ja chcę jak Kosmalski, pójdzie gdzieś nad jezioro albo do Przerlęba i zanurzy tą głowę, to powie sobie, okej, już rozumiem.
3: Czyli wtedy mają takie, dobra, on nie kłamał, to jednak tego nie próbujemy.
4: No, może tak być też.
3: A czy takie pływanie lodowe zmienia człowieka psychicznie? No wiadomo, to jest taka sytuacja, że wychodzisz w krótkim rękawku, na przykład w 5 stopni, co, to jest zimno? Mhm. Nie jest. Są jakieś plusy tego? Nie tylko w wodzie, ale na zewnątrz?
4: Tak, jak najbardziej. Widzisz, każde wyjście ze strefy komfortu, dla mnie, ja tak uważam, każde wyjście ze strefy komfortu może otworzyć drzwi naprawdę do pomieszczeń, o których nie mieliśmy pojęcia. Czy takie, wiesz, wykucie charakteru i takie udowodnienie sobie, czy jeżeli tego spróbuję, to mnie nie zabije. Jeżeli mnie nie zabije, co wtedy? No, ja już ci powiem, co wtedy. Po prostu złamałeś pewną barierę, która nie mieściła ci się wcześniej w głowie, a dzisiaj już tam jesteś, robisz to i tak dalej, więc to tylko powoduje otwieranie kolejnych drzwi i kolejnych. Myślę, że, wiesz, natura nas tak stworzyła, nasz mózg chce dla nas dobrze, więc mózg zawsze tobie powie, nie wchodź do tej zimnej wody, albo nie wychodź tam, nie wiem, w krótkim rękawku, bo mózg chce dla nas dobrze. On lubi bezpieczeństwo i on nie chce, żebyśmy zachorowali. Jednak, wiesz, nie można powiedzieć, że to jest dla nas niebezpieczne, wręcz przeciwnie. Zimno, jak i ciepło, w odpowiednich dawkach, w odpowiednich proporcjach jest formą lecznictwa, więc... Wiesz, no to już wymyślono długo przede mną te teorie.
3: Czy jakieś cechy charakteru, jakiś zespół cech charakteru jest najbardziej kluczowy w tej dziedzinie pływania?
4: Wiesz co...
3: Chyba takie samo zaparcie i determinacja też musi być ważne.
4: Tak, jak to w sporcie, wiesz, jeżeli chcesz osiągnąć swój cel sportowy, no może nawet nie sportowy, obojętnie jaki w twoim życiu, wiesz, czy chcesz być najlepszy w swojej robocie, tak jak ty chcesz być pewnie najlepszym redaktorem w tym mieście, czy ja bym chciał być sportowcem, ktoś chce być najlepszym nauczycielem i tak dalej. Słuchajcie, nie ma innej możliwości niż po prostu bezwzględne dążenie do tego celu. I to jest w każdym sporcie i to jest tak samo w życiu. Jeżeli chcesz coś osiągnąć, to nie ma innej możliwości jak po prostu myślenie o tym temacie i codziennie zbliżanie się do tego celu, który sobie ustaliłeś. Ale to musi być, tak jak mówię, no, systematyka, a przede wszystkim słowo klucz, dyscyplina. Bo dyscyplina, wiesz, mylimy czasem dyscyplinę z motywacją, mianowicie ktoś mówi, a nie mam motywacji i tak dalej. No tak, bo motywacja często kończy nam się po tygodniu, a dyscyplina zostaje z nami. To właśnie, wiesz, odróżnia sportowców, takich jakichś wojowników, powiedzmy sobie, od normalnych ludzi, że sportowiec robi na co dzień rzeczy, na które nie ma ochoty. i dlatego je robi po prostu. To jest dyscyplina.
3: To Mike Tyson kiedyś powiedział, że dyscyplin. U niego ta dyscyplina, to, że on się na początku myślał o tych walkach, później się przerodziło, że to była dla niego rozrywka, zabawa. Wchodził, bił się, wiedział, dobra, dzisiaj walczy z tym, jutro walczy z tym, teraz mam wolne. On po prostu robił już jak harmonogram swojej pracy.
4: No więc uczmy się po prostu od najlepszych. No Mike Tyson to był, wiesz, no bokser wszechczasów, czyli jak on mówi tobie, jak to robić, to znaczy, że to działa.
3: A czy masz jakieś swoje rytuały przedstartowe? Mówiliśmy o tej czystej głowie przed samym startem, a na przykład przed dzień przed, wieczór przed.
4: Wiesz co, wieczór przed, no mam, no słuchaj, układam sobie, wożę ze sobą swoje stare dziurawe buty, których wygrywałem już wcześniej wyścigi, na których byłem na wcześniejszych mistrzostwach świata i mistrzostwach Polski, w tym ice swimming, gdzie mnie zupełnie przypadkiem, ale towarzyszyły mi też teraz na mistrzostwach Europy. To są takie kolorowe, śmieszne riboki. I one musiały być ze mną, ponieważ no, mój mózg działa tak, a nie inaczej, że po prostu jak tych riboków nie będzie, to ja prawdopodobnie nie wygram. Mam ze sobą zawsze określoną parę skarpetek i mam ze sobą określoną kurtkę. I to jest taki mój rytuał albo takie moje gadżety, które po prostu muszę mieć, żeby przy mnie były. A z ciekawszych rzeczy, taki przedstartowy rytuał, który większość pływaków takich wyczynowych robi, to jest, słuchajcie, żeby was tu zaciekawić, zadziwić, to jest golenie nóg. No czasami dwa razy w roku golę nogi. Tak maszynką, tak jak kobiety, dosłownie mam gładkie nogi. Ale to, żebyście zrozumieli, tutaj chodzi o lepsze czucie wody. Ponieważ jeżeli mamy ogoloną tą skórę, te receptory na skórze powodują, że ta woda, jak już wejdziemy do niej, ona nas bardziej ściska. Jesteśmy tacy bardziej ściśnięci. Taki czuć ten poślizg, czuć tą wodę na nas. Świetny jest odbiór po prostu tej rzeczywistości wodnej.
3: Sonny Hayes, nie wiem, czy oglądałeś Formułę 1 z Bradem Pittem, najnowszą?
4: O, chyba nie.
3: Tam jest, on gra Sonnego Hayes'a, ma taki rytuał, że sobie karty od pokera, po prostu karty do gry, wsadza sobie między pasek a spodnie i wtedy dopiero wyjeżdża na tor. Jak kiedyś go nie zabrał, mały spoiler, to przegrał i się rozwalił.
4: No właśnie, to są, wiesz, to może się nigdy nie zdarzyć, ale no mamy takie przesądy i sportowcy mają to i ja nie jestem też jedyny. To są ciekawe rzeczy, bo niektórzy mają naprawdę grube odpały pod tym względem, a akurat nie mają, tylko stare buty i skarpetki.
3: Jakie sobie cele stawiasz na najbliższy sezon? Kiedy będzie najbliższy sezon?
4: Wiesz co, no najbliższy sezon no, będzie w następną zimę, no i będą znowu Mistrzostwa Świata, ponieważ mistrzem świata jest się przez 2 lata, co 2 lata odbywają się Mistrzostwa Świata i co 2 lata odbywają się Mistrzostwa Europy. Więc w tym roku odbywać się będą Mistrzostwa Świata w Rumunii, nie pamiętam, zapomniałem nazwę miejscowości. Chciałbym wystartować, oczywiście, że tak. Zobaczymy też, będzie wiele zależało od moich sponsorów, czy w ogóle ten jakby to przedsięwzięcie będzie miało sens, ponieważ to się też wiąże z kosztami. Tutaj proszę o moi sponsorzy, jeszcze tylko powtórzę, Allmax, Alforpack, Artmed, Duo. To są ludzie, dziękuję bardzo, którzy mnie wspierają w moich dążeniach do mojego celu. Bez nich, niestety, ale to nie mogłoby się udać. Więc swoje nakłady materialne są duże, przede wszystkim w przygotowaniach do takiej imprezy, bo jak mówię, no, pół roku jest orania i ty musisz być suplementowany, musisz być policzony, musisz mieć naprawdę przyswajać dobre wartości. Oprócz tego, wiesz, wszędzie karnety musisz wykupić, musisz też iść na basen, na masaż, na komorę hiperbaryczną i tak dalej. Więc no, jeżeli chcesz być najlepszy i startujesz z najlepszymi, no to musisz przygotowywać się jak najlepsi. To niestety kosztuje.
3: Jak to mówią, never ever give up.
4: Never ever give up, dosłownie, ale jeszcze tylko ci powiem o tym planie. Mówiłeś mi plan, no słuchaj, chciałbym powtórzyć na pewno sukces sprzed ostatnich mistrzostw świata, czyli powtórzyć bycie znowu mistrzem, czyli na najwyższym podium, ale też mam w zasięgu ręki do zrobienia rekord świata, od którego jestem no tak niedużo oddalony wcale, wiesz?
3: A jak wygląda wsparcie ze strony rodziny w tej dyscyplinie?
4: No więc słuchaj, moja rodzina to jest trochę przyzwyczajona do tych wszystkich moich ekscesów, ponieważ tak jak mówiłem na początku naszej rozmowy, no wywodzę się z tego normalnego pływania, więc od dziecka gdzieś tam te medale zdobywałem i to były zawody różnej rangi, od jakichś, wiesz, miejskich po wojewódzkie i po mistrzostwa Polski, i to były worki medali, bo potrafiłem na jednych mistrzostwach Polski na przykład być sześciokrotnym mistrzem Polski, więc no, moja rodzina, że tak powiem, no oni wiedzą, z czym to się wiąże, zawsze wiedzą, że jak ja sobie coś wymyślę, to rzadko kiedy wracam bez medalu. Moja rodzina, no moja rodzina, no słuchaj, na pewno przerażają ich treningi, te termiczne, no bo wiesz, ja muszę jechać nad jezioro, muszę wywalić sobie przeręb albo taki pas, w którym będę pływał. No moja mama nie jest zachwycona w ogóle tym, wiesz, no wszystko się może zdarzyć, zawsze mam ze sobą asekuranta, ale mimo to, no zawsze jesteś narażony na jakieś coś, już nawet nie mówmy o tym co. Więc w sumie, no wiesz, no, te treningowe rzeczy, głównie przygotowanie, wiesz, jak biegasz, żeby ci się coś tam kolanko, w tym roku właśnie miałem problem i z łydką, i z kolanem, i z barkiem, i miałem praktycznie, przeszedłem chyba każdą kontuzję, którą mogłem w przygotowaniach, i to w sumie wywołuje stres u mojej rodziny. A starty, no to wiadomo, no już po wszystkim, jedziesz po prostu robić swoje i tyle.
3: Tytułem końca, Tomek, czego ci życzyć? Kolejnych medali, kolejnego srebra, złota?
4: Wiesz co, powiem tobie szczerze, że ja nie lubię życzeń. Tak mam po prostu. Wiesz co, po prostu możesz powiedzieć mi po prostu powodzenia, bo ja i tak zrobię coś, co po prostu umiem najlepiej i zrobię to po prostu w takim wydaniu, że jeszcze o mnie usłyszycie. Więc nieważne, czego mi życzycie, nieważne, czy byście chcieli, czy nie, ja i tak tam będę.
5: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. KSK Kemetika Noteczno Wrocław zakończyła sezon. 14 miejsce i sporo pytań o przyszłość drużyny. Co na ten temat mają do powiedzenia zarząd i trener? Posłuchajcie sami, tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info, a wraz ze mną trener Noteci, pan Krzysztof Szubarga.
3: Dzień dobry, witam.
2: No i prezes Białoniebieskich, pan przewodniczący.
4: Witam serdecznie.
2: Dzisiaj w takim znamienitym gronie, no bo koniec sezonu, podsumowanie. No i w związku z tym mam do was parę pytań. Panowie, 14 miejsce w tabeli. Ulga czy rozczarowanie? Jak to wygląda? Bo były play-offy.
4: Na pewno ulga, chociaż przed sezonem był plan taki, że mają być play-offy. Ten plan został zmieniony pod koniec pierwszej rundy. Ale na końcu ulga, bo udało się utrzymać tą ligę dla Inowrocławia. To było punktem kluczowym już na końcu sezonu.
2: Panie trenerze?
3: Na pewno ulga, bo w pewnym momencie sezonu, gdy objąłem zespół, był jasno postawiony cel przede mną utrzymania drużyny w pierwszej lidze i na pewno ulga, bo to się udało zrobić, ale oczywiście jako były zawodnik, jako sportowiec chcę wygrywać każde spotkanie i myślę, że gdyby nie urazy Darela, Milana, troszeczkę szukania innych opcji, próba ściągnięcia Travisa, gdyby nie to wszystko się nie zadziało, myślę, że do końca sezonu byśmy byli w walce realnej o play-offy. Takie zawsze są ambicje sportowców, także myślę, że to było do zrobienia. No ale tak jak wspomniałem, przez te

0: Jakub Kober, nowy nabytek Noteci.
1: No to też osoba głównie trenera, ale gdzieś tam pracowaliśmy dużo wcześniej nad tym ruchem. Udało się sprowadzić wartościowego gracza. Mam nadzieję, że mocno tutaj z dobrej strony pokaże się w Inowrocławiu i też przyciągnie innych graczy.
0: Panie trenerze, czy to będzie rzeczywiście taki game changer? Jak to
2: myślę, że każdy na to liczy. No, ja też na to liczę. Znam Kubę, jeszcze graliśmy w jednym zespole przy moim końcu kariery. Także na pewno chłopak ma duży potencjał. Też już umocnił swoją pozycję w pierwszej lidze. Także no, na pewno bardzo na niego liczymy, a w szczególności ja, jako takie przedłużenie mojej myśli trenerskiej na boisku. Wiem, że Kuba może to robić, wie jak poustawiać zawodników, wie kiedy zacząć daną zagrywkę. Także ten timing, to zgranie, mam nadzieję, że będzie na bardzo dobrym, wysokim poziomie.
0: A z Pana perspektywy, co najbardziej nie zagrało w tym sezonie? No, mówiliśmy o tych kontuzjach, ale może o grze zawodników.
2: O grze zawodników, powiem, że najbardziej myślę, że troszkę brakowało nam fizyczności na pozycjach obwodowych, gdzie drużyny przeciwne miały tam mocniejszych graczy, mieliśmy duże problemy, też musieliśmy później kombinować i szukać różnych ustawień w defensywie, żeby gdzieś pochować niektórych zawodników w obronie i też nie dać rozpędzić się zawodnikom drużyny przeciwnej. Co to też można powiedzieć, w pewnym sensie też się udało, bo patrząc na pierwszą rundę i na drugą rundę, jakbyśmy sprawdzili, ile punktów straciliśmy na mecz, to jest bardzo duża różnica, więc ta defensywa na pewno poszła do przodu, ale myślę, że zdecydowanie pod kątem tej fizyczności na tych pozycjach, szczególnie obwodowych, mieliśmy duże problemy i tutaj musimy na pewno, patrząc pod kątem przyszłego sezonu, zbudować taki zespół, żeby mieć odpowiedź na każdego przeciwnika.
0: Panie prezesie, pytanie do Pana. Które z decyzji kadrowych, które podjęliście na początku tego sezonu, który teraz się kończy, byłyby zupełnie inne dzisiaj? Z której by Pan zrezygnował? Panie Daban?
1: Ciężko to powiedzieć teraz, ponieważ podejmując decyzję przed sezonem, każda z tych decyzji była podejmowana w sposób taki, że to jest na plus dla klubu, więc nie można tego powiedzieć teraz, jakie bym nie podjął. Zostały takie podjęte, a nie inne. I trzeba było się z tym mierzyć, trzeba było na to w późniejszym czasie też zareagować odpowiednio. Takie ruchy my się wykonaliśmy i jest jak jest. Zajęliśmy 14 miejsce, mamy tą pierwszą ligę. Plan na drugą rundę został już wykonany, więc nie ma co tutaj się cofać do tego, patrzeć bardziej w przód, wyciągać lekcje z tego, co się nie udało, gdzieś wyciągać wnioski i iść do przodu.
0: Patrzymy na statystyki z tych meczów, no na przykład z Astorią Bydgoszcz, no tam nie poszło nam najlepiej, ale właśnie te mecze z takimi topowymi drużynami z piku ligi, z piku tabeli poszły nam bardzo dobrze, nawet i wygraliśmy, a właśnie te mecze z takimi drużynami z dołu przegrywaliśmy na końcu. Panie trenerze, co tam mogło nie zagrać z Pana perspektywy? Czy ta presja rzeczywiście kibiców?
2: Do pytania tego wcześniejszego. Każdy jest mądry troszeczkę po szkodzie zawsze, bo każda decyzja w danym momencie czasami wydaje się bardzo dobra i 100% pewna, a różnie to czasami w życiu wychodzi, jak we wszystkim, tak samo jest w sporcie, więc no, też trzeba na to wziąć troszeczkę uwagę, zwrócić. Co nie poszło w tych meczach z tymi starszymi przeciwnikami? No, to wspominałem już to, meczu z Opolem, gdzie myślę, że też mogliśmy to spotkanie spokojnie wygrać na 5 minut do końca. Tracimy Darela, który grał, myślę, najlepszy mecz w tym sezonie. Tracimy Darela, później tracimy Dylana. Może już Dylana już była ostatnia minuta, więc może to już było troszeczkę po meczu. Ale od tego gdzieś tam zaczęły się te problemy. Później mecz z Białymstokiem, gdzie też szukaliśmy tych rozwiązań z Travisem. Też udało się go ściągnąć na jeden miesiąc. Także też takie próby troszeczkę, też wracając też jeszcze raz do tego pytania, co pan zadał, tutaj też teraz bym się zastanowił, czy na siłę było potrzeba ściągania tego Travisa, który tak naprawdę nam nie pomógł, ale liczyłem na to, że jego doświadczenie, przyjazd do nas da też impuls drużynie, że jesteśmy w grze cały czas, że klubowi zależy na tym, żeby odnosić zwycięstwa z każdym przeciwnikiem, ale myślę, że teraz po czasie możliwe, że lepsze było pozostawić tych zawodników, którzy grali troszeczkę mniej minut i dać im więcej w tych spotkaniach bez Travisa, a może te spotkania by się potoczyły inaczej, bo jednak to zgranie tych chłopaków z drużyną było zupełnie inne. Tutaj myślę, że też te mecze z tymi dobrymi przeciwnikami pokazały, że ten zespół miał potencjał i mógł się bić z każdym zespołem.

0: no, czasami jest tak też, że jak grasz z tą, powiedzmy, dużo lepszą ekipą, jest troszeczkę mniej presji, bo za bardzo nikt od ciebie może nie oczekuje, że musisz ten mecz wygrać. A przychodziły te spotkania, gdzie graliśmy troszeczkę z nożem na gardle i mieliśmy troszeczkę problem też ze skutecznością i też tak nie funkcjonowaliśmy, jak powinniśmy. Chociaż z drugiej strony pojechaliśmy z Wielkim, przyjechał do nas Rzeszów, gdzie tak naprawdę musieliśmy to spotkanie wygrać. Wszyscy o tym wiedzieli, chłopaki o tym wiedzieli i wygraliśmy bez żadnego problemu. Myślę, że to był jeden z lepszych meczów naszych w tym sezonie. Czy następne spotkanie do Katowic też jechaliśmy tak naprawdę utrzymać się w lidze i też od samego początku dominowaliśmy i pokazaliśmy, jaką jesteśmy drużyną i że możemy spokojnie tam wygrać, nie rzucili nam od 60 punktów, także myślę, że też w tych spotkaniach pod presją graliśmy dobrze, ale też te spotkania, gdzie też tej presji było troszkę mniej, tak jak mecze, nie wiem, z Bydgoszczą, chociaż bez presji, też z drugiej strony patrząc, w sporcie ta presja jest zawsze. Ale czasami takie coś jest u zawodników, że gra z taką dużą, mocną ekipą. Ja pamiętam, jak rywalizowaliśmy, grając w słabszym zespole, na przykład w Ostrowie Wielkopolskim i przegrywaliśmy z Treflem Sopot 3-2 w playoffach. Oni byli zdecydowanym faworytem, chyba wtedy nie przegrali meczu w lidze, czy byli naprawdę poza zasięgiem w polskiej koszykówce, a nam udało się wyrwać im dwa spotkania i w piątym meczu u nich graliśmy jak równy z równym do trzeciej kwarty. I czasami takie spotkania się zdarzają, gdzie ta presja była większa po ich stronie niż po naszym. Więc myślę, że ta drużyna troszeczkę miała taką sinusoidę, że potrafiliśmy wpaść w ten dobry rytm, graliśmy naprawdę, naprawdę fajną koszykówkę, ale jedna, dwie akcje, gdzie nam nie wyszły, nie potrafiliśmy utrzymać tej równi i po prostu wpadaliśmy w dołek, gdzie potem ciężko było z tego wyjść.
1: No tak się zdarza czasami, ale ten mecz nie pamiętam, czy ja dobrze pamiętam, z Poznaniem u nas w ostatnich minutach tak naprawdę wygraliśmy, ale były emocje, panowie. Piękne, piękne.
2: Sporo było takich meczów.
1: Panie prezesie, gdzie dzisiaj jest Noteć? W odbudowie, czy już bardziej jest tak stabilnie? Jak to wygląda?
2: W tym momencie może być, że zawodnicy są na wakacjach, ale klub...
1: My jeszcze nie, my tu jeszcze siedzimy.
2: Klub musi funkcjonować, klub działa, więc jesteśmy od pewnego czasu na etapie budowy nowej drużyny, pozyskiwania też nowych sponsorów, nowych środków. Idziemy do przodu po kolejne cele.
1: A co po tym sezonie musi się zmienić natychmiast, a co już jest tak naprawdę w procesie zmian? Mówił pan na tak zwanym poza anteniu, że już od marca pan... Patrzy tutaj już za zawodnikami, planuje pan nowy sezon?
2: Wspólnie z trenerem obserwowaliśmy rynek, to by pasowało do nowej drużyny, więc zaczęliśmy bardzo, bardzo szybko, można powiedzieć, jeszcze w trakcie sezonu, gdzieś nasze wspólne rozmowy o nowym już sezonie, gdzie mieliśmy już pewność po meczu z Katowicami utrzymania, zaczęliśmy już intensywnie działać i są tego efekty, że bardzo szybko udało się podpisać tych graczy, których chcieliśmy zatrzymać, a także tutaj nowego zawodnika, można powiedzieć, jak to pan nazwał, Stopki.
1: No, Stopki, oczywiście, że Stopki. Z kim nie rozmawiam, to mówią Jakub Kober, mówią, Kubuś jest dobry, zobaczymy, mówię, jak fan koszykówki, ale absolutny amator, ale tutaj trzymamy kciuki. Panie trenerze, no bo wszedł pan tak naprawdę w połowie sezonu po panu Przemysłowie Uszczewskim. Czy trudno było się odnaleźć tutaj w nowej rzeczywistości, czy jednak powrót do korzeni tak zwany? Jak to wyglądało?
0: Na pewno to było nowe wyzwanie dla mnie, bo nigdy takiej sytuacji w życiu nie miałem, że przejmowałem zespół w trakcie sezonu. Ale myślę, że to kwestia była kilku dni i człowiek już wszedł w swój rytm, w swoją pracę. Także no, tutaj nie uważam, żeby był jakiś duży problem. Oczywiście musiałem poznać tych chłopaków na co, kogo stać tak do końca, bo oczywiście inaczej jest, jak oglądasz ich na wideo, inaczej jak poznajesz osobiście i wiesz też o różnych innych tam gdzieś też problemach, bo każdy jest człowiekiem i też ma różne rzeczy, więc trzeba też i różne charaktery, także też trzeba to wszystko gdzieś mniej więcej wiedzieć, więc kilka dni z każdym gdzieś tam tygodniem na pewno lepiej ich poznawałem, więc myślę, że takie wejście było uważane.
1: Już dzisiaj wiemy, że zostaje Radosław Trubacz, Daryl Harris, Piotrek Lis, Szymon Sobiech. Na ile to będzie fundament tej nowej drużyny? No i też powiększony o nowych zawodników, miejmy nadzieję nowych, których jeszcze nie znamy.
0: No myślę, że ci chłopaki pokazali w tym sezonie, że zasługują na to, żeby zostać i dostać drugą szansę, bo można powiedzieć gdzieś, tak jak prezes wspomniał przed sezonem, założenia były play-offy, tych play-offów nie udało się zrobić. Także jeżeli podjęli się to zrobienia tego rok temu i teraz zostają u nas i wiedzą o tym, jaki jest cel, to myślę, że też będą chcieli to pokazać i to udowodnić, że oni w składzie są w stanie też zrobić te play-offy.
1: Panie prezesie, jakieś słowa uzupełnienia?
2: Tutaj trener wszystko dodał, powiedział w sumie, więc nie ma co dodawać. No, zostali ci gracze, których my chcieliśmy, i też oni chyba sami sobie mają do udowodnienia to, że właśnie te play-offy są w ich zasięgu i myślę, że osiągniemy to.
1: No to trzymamy kciuki. Oczywiście kibice, nie możemy o nich nie wspomnieć, którzy zrobili fantastyczną oprawę w tym sezonie. Panie prezesie, coś tutaj w kibicach?
2: Tak, no tutaj można tylko chwalić, ponieważ odbija to się echem w całej Polsce, bo czy są mecze u nas, czy jadę na wyjazdy, to gdzieś tam rozmawiam z prezesami, czy nawet z trenerami i wszyscy, czy z zawodnikami, wszyscy wspominają tutaj tych kibiców, tą atmosferę, więc można powiedzieć, to robi robotę. I najwyższa frekwencja oczywiście w lidze, jeżeli chodzi o kibiców, tutaj trzeba się chwalić tym.
1: Proszę bardzo, mówię, że Inowrocław, małe miasto, najwyższa frekwencja kibiców. Panie trenerze, który element gry dzisiaj wymaga największej poprawy? Z pana perspektywy, no dzisiaj, w nowym sezonie, bo mamy kwiecień, końcówkę kwietnia.
0: Znaczy, no tutaj no, będzie troszeczkę zupełnie inny zespół zbudowany, tak jak wspomniałem. Uważam, że potrzebujemy tej większej fizyczności na obwodzie zdecydowanie. Także to też pootwiera różne inne rozwiązania. Potrzebujemy też, uważam, mocnego, wysokiego zawodnika, który też nam da przewagę pod koszem. Także tutaj nad tymi elementami się skupiamy i w tych poszukiwaniach tych zawodników na te elementy zwracamy uwagę.
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do rozmowy z zarządem i trenerem Noteci. Jakie dziś są nastroje w klubie i co dalej z drużyną z Inowrocławia? Posłuchajcie sami, tylko w Melo Radio Inowrocław.
0: Gdzie drużyny przeciwne miały tam mocniejszych graczy, mieliśmy duże problemy, też musieliśmy później kombinować i szukać różnych ustawień w defensywie, żeby dziś pochować niektórych zawodników w obronie i też nie dać rozpędzić się zawodnikom drużyny przeciwnej. Co to też można powiedzieć, w pewnym sensie też się udało, bo patrząc na pierwszą rundę i na drugą rundę, jakbyśmy sprawdzili, ile punktów straciliśmy na mecz, to jest bardzo duża różnica, więc ta defensywa na pewno poszła do przodu, ale myślę, że zdecydowanie pod kątem tej fizyczności na tych pozycjach, szczególnie obwodowych, mieliśmy duże problemy i tutaj musimy na pewno, patrząc pod kątem przyszłego sezonu, zbudować taki zespół, żeby mieć odpowiedź na każdego przeciwnika.
1: Panie prezesie, pytanie do pana. Które z decyzji kadrowych, które podjęliście na początku tego sezonu, który teraz się kończy, byłyby zupełnie inne dzisiaj? Z którym pan zrezygnował? Pamięta pan?
2: Ciężko to powiedzieć teraz, ponieważ podejmując decyzję przed sezonem, każda z tych decyzji była podejmowana w sposób taki, że to jest na plus dla klubu, więc nie można tego powiedzieć teraz, jakie bym nie podjął. Zostały takie podjęte, a nie inne i trzeba było się z tym mierzyć, trzeba było na to w późniejszym czasie też zareagować odpowiednio. Takie ruchy my się wykonaliśmy i jest jak jest. Zajęliśmy 14 miejsce, mamy tą pierwszą ligę. Plan na drugą rundę został już wykonany, więc nie ma co tutaj się cofać do tego, patrzeć bardziej w przód, wyciągać lekcje z tego, co się nie udało, gdzieś wyciągać wnioski i iść do przodu.
1: Patrzymy na statystyki z tych meczów, no na przykład z Astorią Bydgoszcz, no tam nie poszło nam najlepiej, ale właśnie te mecze z takimi topowymi drużynami z piku ligi, z piku tabeli poszły nam bardzo dobrze, nawet i wygraliśmy, a właśnie te mecze z takimi drużynami z dołu przegrywaliśmy na końcu. Panie trenerze, co tam mogło nie zagrać z pana perspektywy? Czy ta presja rzeczywiście kibiców?
0: Do pytania tego wcześniejszego. Każdy jest mądry troszeczkę po szkodzie zawsze, bo każda decyzja w danym momencie czasami wydaje się bardzo dobra i 100% pewna, a różnie to czasami w życiu wychodzi, jak we wszystkim, tak samo jest w sporcie, więc no też trzeba na to wziąć troszeczkę uwagę. Zwrócić. Co nie poszło w tych meczach z tymi słabszymi przeciwnikami? No to wspominałem już, meczu z Opolem, gdzie myślę, że też mogliśmy to spotkanie spokojnie wygrać na 5 minut do końca, tracimy Darela, który grał, myślę, najlepszy mecz w tym sezonie. Tracimy Darela, później tracimy Dylana, może już Dylana już była ostatnia minuta, więc może to już było troszeczkę po meczu, ale od tego gdzieś tam zaczęły się te problemy. Później mecz z Białymstokiem, gdzie też szukaliśmy tych rozwiązań z Travisem, też udało się go ściągnąć na jeden miesiąc. Także też takie próby troszeczkę, też wracając też jeszcze raz do tego pytania, co pan zadał, tutaj też teraz bym się zastanowił, czy na siłę było potrzeba ściągania tego Travisa, który tak naprawdę nam nie pomógł, ale liczyłem na to, że jego doświadczenie, przyjazd do nas da też impuls drużynie, że jesteśmy w grze cały czas, że klubowi zależy na tym, żeby odnosić zwycięstwa z każdym przeciwnikiem, ale myślę, że teraz po czasie możliwe, że lepsze było pozostawić tych zawodników, którzy grali troszeczkę mniej minut i dać im więcej w tych spotkaniach bez Travisa, a może te spotkania by się potoczyły inaczej, bo jednak to zgranie tych chłopaków z drużyną było zupełnie inne. Tutaj myślę, że też te mecze z tymi dobrymi przeciwnikami pokazały, że ten zespół miał potencjał i mógł się bić z każdym zespołem. No czasami jest tak też, że jak grasz z tą, powiedzmy, dużo lepszą ekipą, jest troszeczkę mniej presji, bo za bardzo nikt od ciebie może nie oczekuje, że musisz ten mecz wygrać. A przychodziły te spotkania, gdzie graliśmy troszeczkę z nożem na gardle i mieliśmy troszeczkę problem też ze skutecznością i też tak nie funkcjonowaliśmy, jak powinniśmy. Chociaż z drugiej strony pojechaliśmy z Wielkim, przyjechał do nas Rzeszów, gdzie tak naprawdę musieliśmy to spotkanie wygrać. Wszyscy o tym wiedzieli, chłopaki o tym wiedzieli i wygraliśmy bez żadnego problemu. Myślę, że to był jeden z lepszych meczów naszych w tym sezonie. Czyli następne spotkanie do Katowic też jechaliśmy tak naprawdę utrzymać się w lidze i też od samego początku dominowaliśmy i pokazaliśmy, jaką jesteśmy drużyną i że możemy spokojnie tam wygrać. Nie rzucili nam nawet 60 punktów, także myślę, że też w tych spotkaniach pod presją graliśmy dobrze, ale też te spotkania, gdzie też tej presji było troszkę mniej, tak jak mecze, nie wiem, z Bydgoszczą, chociaż bez presji. Też z drugiej strony patrząc, w sporcie ta presja jest zawsze. Ale czasami takie coś jest u zawodników, że gra z taką mocną ekipą. Ja pamiętam, jak rywalizowaliśmy, grając z słabszym zespołem, na przykład w Ostrowie Wielkopolskim, i przegrywaliśmy z Treflem Sopot 3-2 w playoffach. Oni byli zdecydowanym faworytem, chyba wtedy nie przegrali meczu w lidze, czy byli naprawdę poza zasięgiem w polskiej koszykówce, a nam udało się wyrwać im dwa spotkania i w piątym meczu u nich graliśmy jak równy z równym do trzeciej kwarty. I czasami takie spotkania się zdarzają, gdzie ta presja była większa po ich stronie niż po naszym. Więc myślę, że ta drużyna troszeczkę miała taką sinusoidę, że potrafiliśmy wpaść w ten dobry rytm i graliśmy naprawdę, naprawdę fajną koszykówkę, ale jedna, dwie akcje, gdzie nam nie wyszły, nie potrafiliśmy utrzymać tej równi i po prostu wpadaliśmy w dołek, gdzie potem ciężko było z tego wyjść.
1: Ja tak się zdarza czasami, ale ten mecz nie pamiętam, czy ja dobrze pamiętam, z Poznaniem u nas. W ostatnich minutach tak naprawdę wygraliśmy, ale były emocje, panowie. Piękne, piękne.
2: Sporo było takich meczów, więc...
1: Panie prezesie, gdzie dzisiaj jest Noteć? W odbudowie, czy już bardziej jest tak stabilnie? Jak to wygląda?
2: W tym momencie może zawodnicy są na wakacjach, ale klub...
1: My jeszcze nie, my tu jeszcze siedzimy.
2: Klub musi funkcjonować, klub działa, więc jesteśmy od pewnego czasu na etapie budowy nowej drużyny. Pozyskiwania też nowych sponsorów, nowych środków. Idziemy do przodu po kolejne cele.
1: A co po tym sezonie musi się zmienić natychmiast, a co już jest tak naprawdę w procesie zmian? Mówił pan na tak zwanym poza anteniu, że już od marca pan patrzy tutaj już nad zawodnikami. Planuje pan nowy sezon?
2: Wspólnie z trenerem obserwowaliśmy rynek. To by pasowało do nowej drużyny, więc... Zaczęliśmy bardzo, bardzo szybko, można powiedzieć, jeszcze w trakcie sezonu, gdzieś nasze wspólne rozmowy o nowym już sezonie, gdzie mieliśmy już pewność po meczu z Katowicami utrzymania, zaczęliśmy już intensywnie działać i i są tego efekty, że bardzo szybko udało się podpisać tych graczy, których chcieliśmy zatrzymać, a także tutaj nowego zawodnika, można powiedzieć, jak to pan nazwał, Stopki.
1: No Stopki oczywiście, że Stopki, z kim nie rozmawiam, to mówią Jakub Kober, mówią Kubuś jest dobry, zobaczymy, mówię jak fan koszykówki, ale absolutny amator, ale tutaj trzymamy kciuki, panie trenerze, no bo wszedł pan tak naprawdę w połowie sezonu po panu Przemysłowie Łuszczewskim, czy trudno było się odnaleźć tutaj w nowej rzeczywistości, czy jednak no powrót do korzeni tak zwany, jak to wyglądało?
0: Znaczy, na pewno to było nowe wyzwanie dla mnie, bo nigdy takiej sytuacji w życiu nie miałem, że przejmowałem zespół w trakcie sezonu, ale myślę, że to kwestia była kilku dni i człowiek już wszedł w swój rytm, swoją pracę, także no, tutaj nie uważam, żeby był jakiś duży problem. Oczywiście musiałem poznać tych chłopaków na co, kogo stać do końca, bo oczywiście inaczej jest jak oglądasz ich na wideo, inaczej jak poznajesz osobiście i wiesz też o różnych innych tam gdzieś też problemach, bo każdy jest człowiekiem i też ma różne rzeczy, więc trzeba też i różne charaktery, także też trzeba to wszystko gdzieś mniej więcej wiedzieć, więc kilka dni z każdym gdzieś tam tygodniem lepiej ich poznawałem, więc myślę, że takie wejście było uważane.
1: Już dzisiaj wiemy, że zostaje Radosław Trubacz, Daryl Harris, Piotrek Lis, Szymon Sobiech. Na ile to będzie fundament tej nowej drużyny? No i też powiększony o nowych zawodników, miejmy nadzieję nowych, których jeszcze nie znamy.
0: No myślę, że ci chłopaki pokazali w tym sezonie, że zasługują na to, żeby zostać i dostać drugą szansę, bo można powiedzieć gdzieś, tak jak prezes wspomniał przed sezonem, założenia były play-offy, tych play-offów nie udało się zrobić. Także jeżeli podjęli się to zrobienia tego rok temu i teraz zostają u nas i wiedzą o tym, jaki jest cel, to myślę, że też będą chcieli to pokazać i to udowodnić, że oni w składzie są w stanie też zrobić te play-offy.
1: Panie prezesie, jakieś słowa uzupełnienia?
2: Tutaj trener wszystko dodał, powiedział w sumie, więc nie ma co dodawać. No, zostali ci gracze, których my chcieliśmy. Też oni chyba sami sobie mają do udowodnienia to, że właśnie te play-offy są w ich zasięgu i myślę, że osiągniemy to.
1: No to tak. Trzymamy kciuki. Oczywiście kibice, nie możemy o nich nie wspomnieć, którzy zrobili fantastyczną oprawę w tym sezonie. Panie prezesie, coś w tych kibicach?
2: Tak, no tutaj można tylko chwalić, ponieważ odbija to się echem w całej Polsce, bo czy są mecze u nas, czy jadę na wyjazdy, to gdzieś tam rozmawiam z prezesami, czy nawet z trenerami i wszyscy, czy z zawodnikami, wszyscy wspominają tutaj tych kibiców, tą atmosferę, więc można powiedzieć, to robi robotę. I najwyższa frekwencja oczywiście w lidze, jeżeli chodzi o kibiców, tutaj trzeba się chwalić tym.
1: Proszę bardzo, mówię, że Inowrocław, małe miasto, najwyższa frekwencja kibiców. Panie trenerze, który element gry dzisiaj wymaga największej poprawy? Z pana perspektywy, no dzisiaj, w nowym sezonie, bo mamy kwiecień, końcówkę kwietnia.
0: Znaczy, no tutaj no, będzie troszeczkę zupełnie inny zespół zbudowany, tak jak wspomniałem. Uważam, że potrzebujemy tej większej fizyczności na obwodzie zdecydowanie. Także to też pootwiera różne inne rozwiązania. Potrzebujemy też, uważam, mocnego, wysokiego zawodnika, który też nam da przewagę pod koszem. Także tutaj nad tymi elementami się skupiamy i w tych poszukiwaniach tych zawodników na te elementy zwracamy uwagę. Także no, kwestia teraz tego, kogo uda nam się podpisać, a na pewno różne zespoły walczą o każdego zawodnika, także no, jest to kwestia też negocjacji i końcowego gdzieś podpisu.
1: A są jacyś wypatrywani nowi? Bo już tutaj coś mówili mi wczoraj, że jakichś dwóch, trzech nowych, mówią, podpytaj się panów, no jak przyjdą.
0: No jeżeli mamy pięciu zawodników, no to jeszcze potrzebujemy siedmiu, także jesteśmy aktywni na rynku, cały czas rozmawiamy z zawodnikami. Oczywiście to jest długi proces, bo to nie jest kwestia jednej rozmowy i podpisu kontraktu. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, ale no, to jest jakiś proces i czasami jest tak, że jakiś jeden podpis wyklucza innego zawodnika, z którym rozmawiamy, czy na odwrót nie podpisanie któregoś z zawodników otwiera drzwi dla innego, więc no, to są takie teraz kwestie, gdzie cały czas jesteśmy, można powiedzieć, z prezesem na telefonie i z agentami, i z zawodnikami i cały czas gdzieś szukamy tego optymalnego rozwiązania, żeby ten zespół był jak najmocniejszy, a dla mnie w szczególności liczy się to, żeby ten zespół miał mocny charakter, i pokazał w tym sezonie Wino Wrocławiu, jak walczy w każdym spotkaniu.
1: Panowie, już tytułem końca, bo powoli się zbliżamy. Jakie są realne cele na przyszły rok? Pytanie do was obu.
2: Cel minimalny to oczywiście ten, który był niezrealizowany, czyli walka o te play-offy, ale myślę, że takie stawanie typowo celu play-off nie do końca to jest słuszne. Ja uważam, że walczyć w każdym meczu o zwycięstwo i to wtedy nam pokaże moc, siłę, charakter tej drużyny. Jeżeli będziemy walczyć w każdym meczu o zwycięstwo, to jestem przekonany, że jesteśmy w stanie osiągnąć każdy wynik.
1: Panie trenerze?
0: Ja mam postawiony cel przez zarząd i prezesów awans do play-off, a moim osobistym celem jest wygranie ligi.
1: No i tego się trzymajmy. Panowie, czego wam życzyć? Standardowe pytanie, może pan...
0: Myślę, że zdecydowanie zdrowia i troszeczkę szczęścia, bo myślę, że w niektórych spotkaniach tego szczęścia troszkę nam brakowało i czasami, gdzie powiedzmy to jedno posiadanie, jedna piłka w inną stronę może przesądzić o wyniku, a czasami takie rzeczy są też bardzo w sporcie potrzebne.
1: Panie prezesie?
2: Zdrowia, przede wszystkim zdrowia, a dla nas, jako dla zarządu, żeby nam się udało pozyskać jak najwięcej środków, aby trener mógł w czym wybierać co do pozostałych graczy.
1: No i tym optymistycznym, finansowym, no i sportowym akcentem zakończymy nasz wywiad, a moimi rozmówcami był pan prezes Przemysław Rakowski, no i pan trener Krzysztof Szubarga. Dziękuję panowie i powodzenia.
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. W dzisiejszym magazynie reportera przenosimy się do świata historii i pasji. Naszym rozmówcą jest Łukasz Waszak z grupy rekonstrukcyjnej Iskra i Automobil Klub Inowrocław. Jak to wszystko się zaczęło? Jak wygląda działalność grupy i jakie mają plany na przyszłość? O tym już za chwilę w naszym magazynie. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
5: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Melo Radio Inowrocław, a ze mną Łukasz Waszak, członek grupy rekonstrukcyjnej Iskra Inowrocław. Dzień dobry, panie Łukaszu.
6: Witam, dzień dobry, witam państwa.
5: Panie Łukaszu, jak się narodził pomysł grupy rekonstrukcyjnej w naszym regionie?
6: Pomysł grupy rekonstrukcyjnej, no to głównym, że tak powiem, pomysłodawcą jest Tomek Sibora. Główny akurat inicjator tych wydarzeń. Człowiek pasjonata, związany bardzo z historią naszego miasta, ale też z historią losów wojennych. No i ten pomysł zrodził się w jego, że tak powiem, niesamowitym wydaniu, bo co roku stworzone są dzięki niemu i dzięki rekonstruktorom niesamowite wydarzenia, które pokazują losy Inowrocławian na tle II wojny światowej, I wojny światowej, losów mieszkańców, również i cywilów, którzy czynnie brali udział w walce o niepodległość.
5: Ilu członków liczy grupa?
6: Oj, tego akurat nie wiem, bo...
5: Zagięliśmy troszkę.
6: Tak, jest ich dość bardzo dużo. Chodzi tutaj o to też, że mamy też takich zaufanych, że tak powiem, rekonstruktorów, którzy przyjeżdżają z różnych miast nawet i z odległych, że tak powiem, miast, bo nawet i z północy Polski, gdzie jeden z kolegów posiada bardzo niesamowite unikaty, nie tylko jeśli chodzi o stroje, ale...
5: A jakie unikaty?
6: Na przykład broń, która była wykorzystywana podczas II wojny światowej. Posiada też zabytkowe Citroeny. Jednego z nich nawet zabiera tutaj do Inowrocławia. Sebastian Draga, tak właśnie nazywa się ten niesamowity pan. No, człowiek, który nie tylko posiada sprzęty, ale posiada też wyjątkową wiedzę, bo jest też ściśle związany z wykładami, z Westerplatte. Także no, mówię, tutaj mamy spore pole do popisu.
5: A czy ma pan w swoich zbiorach jakieś eksponaty ekskluzywne? Jakieś perełki?
6: Oczywiście, że tak. No, jako fanatyk samochodów zabytkowych, tutaj akurat muszę nadmienić, że jestem też członkiem Automobil Klubu Inowrocławskiego, który prężnie tutaj działa, oraz sekcja zabytkowych samochodów związanych z PRL-em. Pokazujemy tutaj niesamowite pojazdy minionej epoki, nie tylko Fiaty 126P, które zagościły w sercach Polaków, ale też różnego rodzaju pojazdy z różnych lat. Tutaj akurat zrzeszamy sporą ilość osób, które posiadają pojazdy od początku, można powiedzieć, aż do końca wieku. No między innymi tutaj można powiedzieć o moich przedwojennych samochodach.
5: Jakich?
6: Ostatnio mogli Państwo zobaczyć na naszym 10. zlocie Fiata 126P i klasyków Renault NN Torpedo. Bardzo wyjątkowy automobil, bo to nie jest samochód, to trzeba ładnie podkreślić, jest to automobil, czyli jest to takie połączenie dorożki, karety z silnikiem. A jako, że Renault akurat, bo to jest 1927 rok, doskonale akurat tutaj można rozgraniczyć pochodzenie, znaczenie samochodu od automobilu. No i tak właśnie, automobil. Jeden z ostatnich, można powiedzieć, takich dobrze zachowanych egzemplarzy Renault, choć i są starsze egzemplarze w Polsce, ale nasz akurat tutaj, na naszym tutaj...
5: Inowrocławskim podwórku.
6: Zgadza się. Na naszym inowrocławskim podwórku, no, śmiem twierdzić, że jest to najstarszy model Renault, który jeździ po naszym województwie, no i który jest zachowany w doskonałym stanie. Jest to kabriolecik, oznaczany mianem Torpedo, bo Torpedo to kiedyś to było oznaczenie kabrioletu.
5: Co dla Pana jest najważniejsze w rekonstrukcjach i w budowaniu takiej pasji? Edukacja, właśnie jakieś zamiłowanie do historii, czy też adrenalina z takich występów?
6: Co mnie skłania do tego? Można powiedzieć, że to się zaczęło od pasji, którą zrodził we mnie mój tata, Marian Waszak. Człowiek wielu pomysłów, wielu pasji, ale głównie człowiek, który... zaraził mnie tak zwanym bakcylem, już od tych lat najmłodszych, gdzie już w piwnicy składaliśmy te swoje pierwsze takie motorowery. Tata mi pokazywał, jak się zaczyna odrestaurowywać taki pojazd, jak ustawić zapłon. No mama wielokrotnie już nawet tatę tam wypominała, że no, ale nie tylko zabytki, bo i szkoła. A ja to od razu po szkole zlądowałem z tatą w piwnicy i składaliśmy te nasze motorowery, bo to tak się zaczęło.
5: Wiadomo, zakazany owoc smakuje najlepiej.
6: Zgadza się. No i do tej pory tata też czynnie bierze udział, bo to też posiada zabytkowe samochody, ale nowsze. No ja jestem jego takim, można powiedzieć, no owocem tej jego, można powiedzieć, pasji, bo to dzięki niemu też rozsławiłem nasze miasto na tle nawet i europejskim, bo wracając do naszego Renault NN Torpedo, nasza renóweczka w 2021 roku zajęła pierwsze miejsce w Classic Gali w Schwenzingen w Niemczech. To jest taka europejska Classic Gala, wystawa pojazdów takich już wyjątkowych.
5: No i na bogato.
6: To już było na bardzo bogato, tak, zgadza się. No to tutaj ten nasz samochód, ten nasz automobil, no rozsławił naszą...
5: Panie Łukaszu, wracając, jak wyglądała ta gala?
6: No na tej gali, generalnie rzecz biorąc, to już opowiem, jak to wyglądało, bo to jest bardzo ciekawy temat. W dzień wyjazdu akurat, ale to wyjeżdżaliśmy jako tutaj, że tak powiem, członkowie Automobil Klubu Inowrocławskiego pod, że tak powiem, nadzorem Automobil Klubu Toruńskiego. To dzięki Automobilowi Toruńskiemu zostaliśmy wybrani przez nich jako reprezentanci Polski na europejskiej klasie gali w Schwenzingen. Tutaj wielkie zasługi dla pana Czesława Nosewicza, prezesa Automobil Klubu Inowrocławskiego, który no, jest naszym przyjacielem. I pan Czesiu nas akurat wytypował do tego, byśmy wyjechali, zaprezentowali nasz automobil. To tak szybko, tak właśnie to tak wyszło, można powiedzieć, i ten wyjazd, no nie, można powiedzieć, i szczęście w nieszczęściu, bo w tym dniu nasze Renault niestety zaniemogło. Nastąpiło uszkodzenie drugiej komory w silniku, pękła nam, można powiedzieć, pękł nam blok, no i automobil pracował na 3 cylindry. No cóż, wyjazd daleki, już, że tak powiem, wszelkim osobom już nagłośniony, więc trzeba było podołać temu wyzwaniu. No i pojechaliśmy tam na, pod tą granicę francuską, można w zasadzie powiedzieć. No i tam nasze Renault zostało wystawione tuż przed zamkiem w Schwetzingen, gdzie była aleja pojazdów przedwojennych, takich zasłużonych, takich jednych, że tak powiem, z najstarszych pojazdów, które miały większe znaczenie podług tych młodszych. Wiadomo, że im starszy pojazd, tym zupełnie reprezentuje sobą taką jedną z najstarszych historii, bo to, jak to nazywam, to są ostatnie dinozaury. Takie, które przetrwały, pomimo że już praktycznie rzecz biorąc ich na świecie, można powiedzieć, nie ma. No i tak samo właśnie, jeśli chodzi o nasze Renault, to jest jeden z kilku takich egzemplarzy pod względem budowy i wyposażenia tego pojazdu. No i tam specjalna komisja, która składała się z takich wyniosłych osób, bardzo znanych w Niemczech, chodziła i oceniała status pojazdu, czyli oryginalność pojazdu, stan zachowania, a także elementy, że tak powiem, elegancji, czyli strojów, które towarzyszyły tym pojazdom z epoki. No i tam razem z żoną, z Michaliną, byliśmy ubrani stosownie do epoki. Trzeba było się przebrać w taki wyniosły, fajny, taki przedwojenny styl. I tam ta komisja najpierw zbadała nasz pojazd pod względem właśnie oryginalności, pod względem zachowania tak zwanej substancji, bo to jest, się nazywa zachowaniem substancji pojazdu. No i następnie kolejna komisja, która przyszła ocenić nasze stroje i nasze gadżety z epoki. No i tam musieliśmy poczekać na taką, że tak powiem, ocenę tego jury. No i wyszło tak fajnie, że komisja, która chodziła i naklejała takie fajne oznaczenia na pojazdy, na szyby, to było przyklejane. No i się zdziwiliśmy, bo zdobyliśmy akurat pierwsze miejsce. No i musieliśmy zaprezentować swój pojazd na takiej specjalnej scenie. Pomimo, że tam ciężko było zrozumieć, bo wiadomo, język niemiecki, ale tutaj ja postanowiłem troszkę wyrazić się w takim uniwersalnym języku, w języku angielskim. Przedstawiłem naszą pasję, skąd pochodzimy. No ludzie byli zdziwieni, generalnie rzecz biorąc odwiedzający, że jak to Polacy posiadają taki pojazd? Cały czas taka dziwna mentalność tam jest. Że...
1: Cały czas ta mentalność Polaka, że u nas musi być gorzej, a oni mają lepiej.
6: Tak, oni myślą tą kategorią, że my Polacy to w zasadzie my nie posiadamy nic ciekawego. No ale jednak w Polsce jest bardzo dużo unikatowych pojazdów na skalę światową. I to trzeba przyznać, bo mamy takich pasjonatów. My jesteśmy jednymi z nich, gdzie te pojazdy śmiało mogą konkurować na całym świecie.
1: Pierwsze miejsce to duży sukces dla motoryzacyjnej sceny naszego miasta, a wracając, panie Łukaszu, do tych przebrań, ubrań, jak wygląda taki scenariusz inscenizacji? Przygotowania, w dobór broni, dobór strojów, jak to wygląda? Ile czasu tego temu poświęcacie?
6: No, jeśli chodzi o stroje, to ciężko jest gdziekolwiek kupić coś związanego naprawdę z tą epoką, z tym przedwojniem. Niektóre artefakty, owszem, są dostępne, bo mamy na przykład kupioną oryginalną przeciwsłoneczną parasolkę, wykonaną z bambusa, cała teska jest śnieżno-biała, wykonana z jedwabiu, naprawdę coś niesamowitego, coś, co przetrwało do dzisiejszego dnia. Mamy też aparaty fotograficzne związane z dawnymi czasami, elementy mody męskiej, czyli na przykład wyposażenie mężczyzny w postaci grzebieni, brzyte, w lusterek do golenia, kobiety, na przykład jeśli chodzi o stroje, no to mamy zbliżone stroje do epoki związane, czyli suknie, które moja żona posiada, elementy tak zwane związane z nakryciem głowy, czyli ja posiadam prawdziwy, oryginalny cylinder, który jeszcze jest starszy nawet od renówki. Żona posiada różnego rodzaju ozdoby, które wpinało się w tamtych czasach.
1: Ile lat ma ten cylinder w przybliżeniu?
6: Cylinder jest z 1873 roku.
1: Widzieliśmy na własne oczy, zachowany w idealnym stanie. Jak się pielęgnuje takie rzeczy, bo chyba jest jakiś element tego, żeby zadbać o to?
6: Jeśli chodzi o zadbanie takiego cylindra, no to najlepszym sposobem na jego zadbanie jest, żeby go przechowywać w suchym miejscu, i najlepszym jego do konserwacji jest kurz, tak jak i do pojazdów, bo tutaj zbyt specjalnie nie musimy dbać o jego, że tak powiem, kondycję. Najważniejsze, żeby było sucho i żeby był zabezpieczony przed dostępem na przykład owadów czy też gryzoni.
5: A jak wygląda pomieszczenie, w którym trzymacie takie cudeńka, no bo musi być jakieś, mi się wydaje, specjalne, które chroni je przed słońcem. Czy to jest zwykły, po prostu pokój? Jak to wygląda, panie Łukaszu?
6: No na początek wiele tego posiadałem w swoim domu, ale żona, jak zauważa, ile tego zacząłem znosić do pokoju.
5: Czy jest specjalna komnata?
6: No to musiałem się ewakuować do garażu, który akurat wyremontowałem i tam trzymam w większości swoje, że tak powiem, cudeńka związane z elementami wystroju.
5: Na przykład?
6: No tam ląduje akurat mój cylinder.
5: Czyli wisienka na torcie, można powiedzieć.
6: Zgadza się, on ma swoją specjalną półeczkę, bo jeszcze jest do niego zachowane oryginalne, wykonane z papieru. Takie pudełko. Bo kiedyś cylinder, generalnie rzecz biorąc, był wykonywany również na indywidualne zamówienie właściciela.
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Wracamy do rozmowy z Łukaszem Waszakiem z grupy rekonstrukcyjnej Iskra i Automobil Klub Inowrocław. Tym razem zapytaliśmy go o szczegóły działalności, o to, jak wygląda przygotowanie do rekonstrukcji i jakie wydarzenia planują w najbliższym czasie. Co zdradził? Posłuchajcie sami.
6: No i ten właściciel sobie akurat życzył wtedy u takiego zwanego kapelusznika właśnie taki cylinder. No i mam tutaj akurat tą kalkomanię na tym papierze. To jest akurat cylinder, który pochodzi z Berlina. Tam został też wykonany dla i jest też imię i nazwisko tej osoby, dla której właśnie został stworzony.
5: I kto to był? Pamięta pan?
6: Na obecną chwilę już nie pamiętam. Jakie tam są pełne imię i nazwisko tej osoby, musiałbym sprawdzić.
5: Czy jest to drogie hobby?
6: No, trzeba przyznać, że nie jest to łatwe i nie jest to tanie. Bo gdybym powiedział, że to jest tanie, no to na pewno by ludzie, którzy zajmują się takimi sprawami, no by byli, że tak powiem, lekkiej konsternacji.
5: Mieszkańcy naszego miasta podziwiają, ale nie wiedzą, ile to kosztuje tak dokładnie.
6: Tak. I często też podkreślam to na każdym pokazie, na każdym wyjeździe. Między innymi przez to, jak no niestety zdarza się tak. I to coraz częściej, że nasze pojazdy są tak, że tak powiem, tak się podobają publiczności. No i ludzie zapominają o tym, że ten pojazd jednak trzeba szanować. Jego stan zachowania. No i tutaj zaczynają się tak zwane schody, gdzie muszę tłumaczyć publiczności albo ciekawskim, że no nie można otwierać sobie tak drzwi od automobilu czy od samochodów. Nie można też wskakiwać na progi tego samochodu, czy też muszę zwracać uwagę paniom, które zbliżają się ze swoimi torebkami tak blisko tych naszych drzwi błotników. No my się wtedy boimy, no i to jest całkiem normalna sprawa, że tymi torebkami, tymi zamkami, czy tam od kurtek nawet, w większości też od torebek mogą porysować, uszkodzić nam ten lakier. No ale też często bywa tak, że spotykamy się ze zdziwieniem wśród tych ludzi, że jak śmiemy no zwracać uwagę, bo ten pojazd stoi i oni chcą sobie go zobaczyć. No owszem, my nawet nalegamy. Trzeba, po to też mamy to na tą naszą pasję, żeby pokazywać te nasze pojazdy. No ale chcemy, żeby szanować tak, jak my byśmy szanowali ich, na przykład, nie wiem, no samochód, czy też własność, czyli na przykład drzwi od domu, że no tego się nie dotyka, patrzy się, spogląda, ogląda się na przykład przez szybę, jak ten pojazd wygląda.
5: Do wszystkiego trzeba podchodzić z należytym szacunkiem.
6: Tak, szacunek jest najważniejszy i właśnie o ten szacunek zabiegamy, bo szacunek do, że tak powiem, zabytkowych pojazdów jest wymagany. No i trzeba jakoś połączyć to wszystko, tą ciekawość z szacunkiem.
5: A jak wyglądała pierwsza pana inscenizacja, w której pan brał udział? Pamięta pan?
6: Oj, pierwsza inscenizacja, no to można powiedzieć, zależy gdzie.
5: Bo Wino Wrocławiu,
6: no to tutaj Tomek akurat, Tomek Sibora, to się zaczęło tutaj od tych naszych takich, od zlotów Fiata 126P, można powiedzieć. To od tego się zaczęło, bo żeśmy się pokazali tutaj na tym zlocie, No i tam, no wiadomo, no tą pocztą pantoflową to wszystko tak poszło, no i zostaliśmy zaproszeni na tą wystawę akurat w Salankach, gdzie mogliśmy zaprezentować naszego Brytyjczyka, Standarda 12 z 1935 roku, wyjątkowy samochód, który jeździł po Londynie. Samochód, który był uwielbiany przez brytyjskich arystokratów. No i ten samochód jest w naszym właśnie posiadaniu. I on bardzo też rozsławił nasz Inowrocław, naszą Polskę przy okazji też, bo jesteśmy w klubie też Standarda w Anglii, gdzie my tutaj jako, można powiedzieć, jako praktycznie jedyni, jeśli chodzi o ten model, pokazujemy ten pojazd publiczności. Standard też ma taką fajną, ciekawą historię, bo on też brał czynny udział w magazynie Automobilista. Tam został też zaprezentowany. Zresztą z magazynem Automobilista często też, można powiedzieć, tą naszą współpracę żeśmy zacieśnili, bo i Renówka też tam wystąpiła. Wystąpił też nasz jedyny, praktycznie można powiedzieć, zachowany silnik, protoplasta silnika Syreny, który posiadamy. Dajemy się poznać tutaj akurat nie tylko i w gazetach, ale też i w czasopismach, w magazynach motoryzacyjnych, gdzie są pokazywane nasze perełki.
5: Czy mieszkańcy Inowrocławia chętnie przychodzą na wasze pokazy?
6: No trzeba przyznać, że te nasze imprezy, które tutaj tworzymy i w które jesteśmy zaangażowani, Inowrocławianie bardzo są zainteresowani samochodami przedwojennymi, o czym wcześniej wspomniałem, bo często dochodzi do takich sytuacji też, że jeżeli gdzieś wyjedziemy tym naszym samochodem czy tam automobilem, no to rzuca się to bardzo w oczy i ludzie dosłownie biegną, nagrywają ten nasz pojazd, machają. Często też bywa tak, że jeżeli się zatrzymamy, no to ci ludzie podchodzą do nas i się pytają, czy to jest naprawdę oryginalny samochód. No to my ich utwierdzamy w tym przekonaniu, bo nasze pojazdy też są zarejestrowane jako pojazdy zabytkowe, co podkreśla ich status, ich wyjątkowość. No i mówimy o tym, opowiadamy. Ja jestem taką bardzo wielką gadułą, gdzie lubię, uwielbiam opowiadać o tej historii, o tych pojazdach. No i opisuję im, że ten samochód jeździ, on ma też swoje takie bardzo wiele takich, ma wiele ciekawych, można powiedzieć, technicznych rozwiązań. No i myślę, że w przyszłości, gdzie te imprezy coraz bardziej się rozkręcają, można powiedzieć, że tych ludzi przybywa coraz więcej, jako ciekawskich, jako takich odwiedzających takie te wyjątkowe wydarzenia.
5: Metoda kuli śnieżnej tak zwana.
6: Zgadza się. Tutaj akurat można powiedzieć, że one przykuwają wzrok. No i mam nadzieję, że w przyszłości Inowrocławianie, ale i nie tylko, będą mocno zaangażowani w te nasze wydarzenia, czy też zlot Fiata 126P i klasyków, czy wydarzenia związane z rekonstrukcją II wojny światowej pod przywództwem Tomka Sibory, gdzie to w Solankach pokazujemy te wydarzenia związane z II wojną światową, z wystawami też w naszym Inowrocławskim Teatrze. Albo też i jest pokazywane, też ostatnio było fajne rozwiązanie tematyki związane z ulicą Solankową, gdzie było pokazane jej taki zabytkowy charakter.
5: Święto ulicy Solankowej.
6: Tak, święto z ulicy Solankowej, gdzie pan Marcin Woźniak, historyk, wyjątkowa postać, też pokazuje tą naszą inowrocławską historię.
5: Dlaczego według pana warto pielęgnować tradycje i historie nasze lokalne, tutaj inowrocławskie, wśród mieszkańców?
6: No, temat Inowrocławia jest bardzo, że tak powiem, cennym tematem i takim tematem niedocenianym, bo Inowrocław odegrał bardzo wielką rolę w historii Polski. I tutaj muszę podkreślić, że mój szwagier, Stanisław Koc, który jest pasjonatą, historykiem, wydał kilka książek o historii Inowrocławia. Posiada bardzo bogatą wiedzę na temat średniowiecza, na temat tego, jak bardzo ważną rolę odgrywał Inowrocław. No i tutaj muszę przyznać i chylę czoła, że jego takie dążenie do rozwiązań związanych z historią Inowrocławia na tle Polski no jest bardzo ważne i tutaj mogę też śmiało też go zareklamować, bo warto by było też przedstawić tą postać, jeśli chodzi o Inowrocław, bo to jest człowiek, który posiada ogromną wiedzę i człowiek, który no nie na darmo napisał te właśnie, wydał te książki o Inowrocławiu.
5: A jakie tytuły książek?
6: To jest, o ile dobrze pamiętam, to jest Inowrocław na tle średniowiecza. To jest kilka książek związanych z tą właśnie z tą tematyką Inowrocławia. No i te książki też przy okazji można zakupić tutaj na inowrocławskim rynku w księgarni.
5: A dlaczego według pana epizody z historii naszego regionu mogły wpłynąć na historię Polski? Wiadomo, przyjazd królowej Jadwigi, przepowiedzenie klęski krzyżaków. Jak to pan wspomina? Jak wspomina pan te momenty, o których dowiedział się pan za dzieciaka? Że Inowrocław nie jest tak szary w tej historii średniowiecznej Polski.
6: No, ta historia Inowrocławia poniekąd się przejawiała też dzięki niektórym historykom w Inowrocławiu, gdzie ta tematyka akurat była taka, że tak powiem, bardziej skrupulatnie pokazywana, jeśli chodzi o naszą historię.
5: Niektóre tematy trzeba było przewertować samemu.
6: Tak, tutaj trzeba przewertować samemu i, że tak powiem, zagłębić się w tematykę. Tutaj duże znaczenie też ma Kościół Świętego Mikołaja w Inowrocławiu, gdzie krzyżacy urządzili sobie z naszego kościoła tak zwaną stajnię dla koni. Była przechowywana też sól w tym kościele. Oprócz tego, jeśli chodzi o nasz inowrocławski zamek, no to była potężna budowla, która gościła wielu wybitnych osobistości.
5: A jak pana rodzina reaguje na pana hobby? Żona, dzieci? Widziałem, syn też bierze aktywny udział.
7: No, trzeba tutaj przyznać, że no, żona czasem już ma dość tych moich pomysłów, bo im dalej w las, tym więcej drzew. I za każdym razem, jak już mówię o tych naszych samochodach, że no, mówię, to już będzie ten ostatni samochód, który kupiłem, no niestety się nie kończy na tym, bo przychodzą coraz to nowsze pomysły, a coraz mniej miejsca jest, żeby gdziekolwiek postawić te samochody. Czy też kupić no, różnego rodzaju takie związane, takie artefakty z epoką. Ostatnio kupiłem zegarek, to żona była zdziwiona, na co ci to, Łukasz, no po co ci znowu coś do kolekcji. No mówię, no tego zegarka akurat nie posiadam.
5: A historii tego zegarka i tak nie zrozumiesz.
6: No, to jest historia taka, która mnie bardzo pasjonuje i tutaj wciągam mojego syna, Wojtka Waszaka, który idzie w moje ślady, bardzo jest zaangażowany w te nasze wydarzenia i pokazy.
5: Czyli on też złapał bakcyla.
6: Zgadza się. Wojtuś ostatnio też był jako mój, że tak powiem, przedstawiciel i pomocnik na naszym zlocie Fiata 126P Klasyków. Tutaj akurat też był częściowo też ubrany, jeśli chodzi o nakrycie głowy, bo specjalnie miał założony taki kaszkiecik dziecięcy, który w tamtych czasach towarzyszył młodzieży. No i Wojtuś bardzo wkręca się w ten temat. A najbardziej, jeśli chodzi o nasz automobil, no to chyba tutaj zajął się jako ochroniarz, bo pilnował naszego pojazdu, ale przy okazji on też bardzo fajnie wypowiada się na temat naszych samochodów. Miał to też miejsce na wydarzeniu w Solankach, gdzie pokazywaliśmy naszego angielskiego gentlemana i tam Wojtek potrafił własnymi słowami opowiedzieć o kilka ciekawych historii związanych z naszym standardem.
5: Panie Łukaszu, czy są przygotowywane kolejne projekty na wrzesień, październik, listopad, o których mógłby nam tak powiem zdradzić? Rąbka tajemnicy?
6: Z tego co kojarzę, to Tomek Sibora coś szykuje w zanadrzu, jeśli chodzi o rekonstrukcje wojenne. Tutaj to muszę mu to zostawić, że tak powiem, do zareklamowania nas jako taką jego inicjatywę, bo ja go chętnie go wspomagam w tym wydarzeniu. No i też tak samo rekonstruktorów. We wrześniu szykuje się też bardzo ciekawy zlot, no ale w sąsiednim miasteczku, że tak powiem, ale towarzyszące historii naszego miasta, bo w Kruszwicy ACK Kujawy akurat tutaj będzie tworzyło zlot pojazdów, że tak powiem, z różnych epok. No i zgłosiliśmy się tam z naszym automobilem, gdzie oni chętnie bardzo nas przyjęli, no i będziemy jedną z takich, można powiedzieć, głównych atrakcji z lotu. A co do dalszych pokazów i wystaw, no to liczymy na współpracę z innymi osobami, stowarzyszeniami, które będą nas chciały chętnie zobaczyć na różnego rodzaju wydarzeniach. No ja tutaj się cieszę, że młodzież chętnie wspiera te stowarzyszenia i że będziemy mogli pokazać się nie tylko inowrocławianom, ale też i okolicznym mieszkańcom.
5: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
4: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: emocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Rano.

0: Bali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
2: Inomax Inowrocław zaprasza.
3: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród. I dziecku.
4: Hej, nie dotykaj przycisków.
5: Podobasz mi się, młody.
4: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
3: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
0: Po reklamie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te dwie stówy w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuć

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja.
1: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano w żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Meloradiu.
0: Rano obudzi największego śpiocha.